0: groszy, a za diesla 6 zł i 84 grosze za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Tematem zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy jest perspektywa na jego przedłużenie.
1: Minister Energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
2: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
1: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
1: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. A teraz smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
3: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
4: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
5: Dlaczego drzwi zamknęłaś?
4: Serku, bądź mężczyzną!
6: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
7: Klątwa! Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
0: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Aktorka miała 79 lat. Do końca maja do Sądu Rejonowego w Rzeszowie ma trafić akt oskarżenia przeciwko 2 policjantom, którzy nie dopełnili służbowych obowiązków. Chodzi o potrącenie na psach 14-letniej Darii w Rzeszowie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Tomasz Widak.
8: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Rok później monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu 2 policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
9: Na obecnym etapie postępowania udało się uzyskać ostatnią brakującą opinię, to jest opinia sądowo-psychiatryczna dotycząca jednego z podejrzanych i do końca maja planowane jest skierowanie aktu oskarżenia do sądu.
8: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
0: W zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
10: Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Zakrzewski będzie teraz przeze mnie zapytany, czy jest za granicą.
11: Tak, tak, jestem obecnie za granicą, ale to nic
10: nie. Ale nie jest pan, rozumiem, kolejnym emigrantem polskim. Tak, pół żartem, pół serio. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj mamy 100. rocznicę zamachu majowego. Niektórzy mówią o nim przewrót, żeby to nie było tak, żeby marszałek Piłsudski konstytucję obalił, ale wskutek tego zamachu niedługo trzeba było czekać, aż pojawili się emigranci polityczni z Polski. 100 lat po zamachu, jaką pan ma refleksję główną, co dzisiaj to znaczy dla Polski?
11: No jest to przede wszystkim taki powód do refleksji, natomiast ja niespecjalnie wierzę w skuteczność tej refleksji, bo w przeciągu tych 100 lat, a nawet i może 200 lat, przez Polkę przetoczyło się wiele dyskusji na temat naprawy Rzeczpospolitej, natomiast no, widzimy, że pewne schematy się powtarzają, więc bardzo chciałbym, żeby to był powód do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć i traktować zamach majowy. W Krakowie jeszcze pojawiło się określenie rokosz. To jest istotne trzecie określenie. Bardzo symboliczne i chyba w jakimś zakresie adekwatne. Natomiast no, chciałbym, żeby to oprócz właśnie tej rocznicy historycznej był powód do tego, żeby przemyśleć, jak to teraz wygląda, bo bądź co bądź, jak obserwujemy trzecią Rzeczpospolitą, która już ma o wiele większy staż niż druga Rzeczpospolita i dzięki Bogu, no to jednak pewne błędy i pewne procesy również się powielają. W mniejszej skali, z mniejszymi skutkami, natomiast no, w pewnych okolicznościach historycznych mogą być równie niebezpieczne.
10: Konfederacja namawia Sejm do uchwały potępiającej marszałka Piłsudskiego i za zrobienie zamachu majowego, a za to, żeby oddać hołd ofiarom zamachu majowego, bo faktem jest, że zginęło podczas tych kilku dni w maja 26 roku więcej osób niż przez cały stan wojenny generała Jaruzelskiego.

0: No prawie, no kilka razy więcej nawet. No trzeba pamiętać również, że oprócz walczących stron, dość pokaźna liczba ofiar była po stronie osób cywilnych, przypadkowych świadków. No też to był taki okres, gdzie trzeba pamiętać, w każdym okresie zamieszania, anarchii, pewne rzeczy niekontrolowane się jest, albo inaczej, jest to obszar do tego, żeby pewne rzeczy niekontrolowane wydarzyły się.
1: Ale to, panie profesorze, czy Sejm powinien tę uchwałę Konfederacji uznać za właściwą i jednogłośnie, dajmy na to, przegłosować potępienie marszałka Piłsudskiego za zamach majowy?
0: No, czy to by była jednoznaczna deklaracja polityczna? I pamiętajmy, że od 1926 roku wciąż trwa przez 100 lat dyskusja historyków, polityków, publicystów na temat tego, czym był zamach majowy. I te interpretacje są dwie. Albo to było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną marszałka Józefa Piłsudskiego. No i również ja mam pewne wątpliwości co do takiej szczerości intencji, jeśli można to określić, tego wniosku, dlatego że, no pamiętajmy, potężną część Konfederacji stanowią działacze Ruchu Narodowego, którzy no jednoznacznie politycznie, historycznie oceniają te wydarzenia, więc ja bym nie postrzegał tego wniosku w kategoriach jakby rozliczenia, tak, moralnej prawdy i pokazywania, że oto trzeba oddać sprawiedliwość ofiarom. Natomiast no, jest to również pewna taka próba zmagania się o taką pamięć polityczną, dlatego że no, już wielokrotnie była powtarzana, wielokrotnie było to powtarzane zdanie o dwóch trumnach. No i tak na dobrą sprawę w tym dniu również to widzimy.
2: Kolejna część rozmowy do wysłuchania na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie. Azyl dla dzikich zwierząt pod Tatrami. Taki pomysł analizują samorządy tatrzańskie, bo dzikie zwierzęta, na przykład lisy, wilki, łanie, jelenie, coraz częściej pojawiają się w przestrzeni zurbanizowanej. Ma być to miejsce, gdzie mogłyby trafić zwierzęta chore, ale także te, które zbyt często pojawiają się w przestrzeni miejskiej, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
3: Mówimy o rannych i o zwierzętach, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej na przykład.
4: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. To z jednej strony mamy Park Narodowy, z drugiej strony koła łowieckie, Szczecin. Mamy te zwierzęta, które biegają u nas po mieście, których no, tak naprawdę nikt nie wie, kto ich jest właścicielem i skąd one przyszły. Musimy podjąć jakieś działania.
3: Ogrodzone i zorganizowane, czyli to jest kwestia również opieki weterynaryjnej, osób pracujących, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów.
5: Dzika przyroda to jest oczywiście coś, co jest naszym bogactwem, ale człowiek musi bezpiecznie istnieć.
2: Dodaje Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. Parę lat temu także Tatrzański Park Narodowy miał pomysł stworzenia ogrodzenia przy ogrodzonej przestrzeni leśnej dla problematycznych niedźwiedzi, które zbyt często zbliżają się do ludzi. Plan jednak nigdy nie został zrealizowany. Policyjne psy, konie służbowe, pokazy sprzętu kontrterrorystów i rozmowy o pracy w mundurze. W Łodzi odbyły się trzecie policyjne targi pracy i edukacji. Organizatorzy zachęcali do wstąpienia w szeregi policji.
6: Dlaczego jesteście na tych targach?
7: Ponieważ chcieliśmy się trochę dowiedzieć więcej w ramach szkoły, jak wygląda zawód policjanta. Zawód taki, który jest przydatny bardzo w naszym codziennym życiu.
6: A dlaczego was interesuje zostanie policjantem?
7: Bo jest to ciekawy zawód, zobaczyć jakie przestępstwa na przykład mogą popełnić ludzie, jakie kary są.
2: A nowi mundurowi są na wagę złota, bo w całej Polsce policja informuje o dużych brakach kadrowych. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów. W zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych. Szczegóły Dawid Olszewski.
8: A przed uczniami dużo pracy, która wymaga dokładności. Armata zostanie rozebrana, wyszlifowana, potem będzie nałożona nowa farba.
9: Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko. Młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności od restaurowania starego elementu, ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
8: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki. Za remont armaty zabierze się kilkuosobowa grupa uczniów. Na wszystkie prace uczniowie mają tylko miesiąc. Później eksponat wróci do Muzeum Wojsk Lądowych.
2: Sprzęt wojskowy to nie nowość dla uczniów tej szkoły. Kilka lat temu odrestaurowali haubice.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Lalka, Bolesław Prus, czyli tak naprawdę Aleksander Głowacki. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Część druga. Po wysłuchaniu części pierwszej streszczenia lektury Prusa już wiesz, że Lalka jest panoramiczną powieścią realistyczną z cechami charakterystycznymi dla pozytywizmu oraz że jej akcja toczy się między 1876 a 1879 rokiem. Znasz również bohaterów książki. Przed tobą streszczenie tomu drugiego oraz podsumowanie książki. Lalka, tom drugi. Samotny Wokulski w Paryżu ma dużo czasu na rozmyślania. Zwiedza piękne miasto i żałuje, że nie poświęcił się nauce. Zmęczony swoją beznadziejną miłością do Izabeli, zauważa, jak pusta i egoistyczna jest to panna. W Paryżu spotyka się ze swoim wspólnikiem Suzinem, więc poświęca czas też interesom i pracy. Prus, tak jak opisywał ówczesną Warszawę, tak tu pokazuje nam obraz dawnego Paryża. Wokulski, prowadząc interesy, spotyka się z wieloma różnymi osobami, o

kupców, zaczynając przez arystokrację, przewodników, po naukowców, co jest mu najbardziej bliskie. Pewnego dnia poznaje profesora Geista, szalonego chemika. Geist wyczuł w kupcu niespełnionego naukowca, w dodatku szaleńczo, nieszczęśliwie zakochanego. Próbuje namówić go na dofinansowanie swoich prac nad skomplikowanym wynalazkiem. Geist pracuje nad kamieniem lżejszym od powietrza. No brzmi idiotycznie już na wstępie, ale ten wariat zaciekawił Wokulskiego. Ostatecznie jednak kupiec nie daje się namówić na ten interes. W Paryżu otrzymuje list od Rzeckiego z prośbą o pomoc w poszukiwaniu męża Heleny Stawskiej. Wykorzystuje znajomości, które tu ma, i włącza się w poszukiwania. I tak siedzi w tym Paryżu. Trochę odpoczywa od tej trudnej, jednostronnej miłości, trochę pracuje, zastanawia się, czy jednak nie pomóc chemikowi, ale też ciągnie go do Warszawy. Sprawę rozwiązuje list z zaproszeniem od prezesowej Zasławskiej, tej, która była miłością jego stryja. W posiadłości prezesowej przebywać wakacyjnie ma również Izabela Łęcka. Wokulski oczywiście natychmiast wraca do Polski. W Zasławku panuje przyjemna, towarzyska atmosfera. Wokulski wzbudza zainteresowanie kobiet, chętnie też rozmawiają z nim o interesach mężczyźni. Nawet dla Izabeli nie jest już zwykłym, prostym kupcem, tylko bogatym przedsiębiorcą, który właśnie wrócił z Paryża. Wokulski trochę ją ignoruje, trochę daje się podrywać innym paniom z towarzystwa. Taka gra między nim, a teraz już chętną do bliższej znajomości, Izabelą. W Zasławku jest też Starski, ale już wiadomo wszystkim, że nie otrzyma spadku po prezesowej, więc nie jest wart uwagi Izabeli. Jest baron, ale baron się zaręczył. Prezesowa uwielbia Wokulskiego, więc Izabela też zaczyna się do niego przekonywać. Zaczyna lub nie. Nie ma wyboru. Na bezrybiu i rak, wiadomo. Podczas samotnego spaceru i rozmowy daje Stanisławowi do zrozumienia, że kto wie, może jednak coś ugra u niej. Po wyjeździe Łęckiej także Wokulski ucieka ze wsi do Warszawy. W pamiętniku Rzeckiego

Odnego spaceru i rozmowy daje Stanisławowi do zrozumienia, że kto wie, może jednak coś ugra u niej. Po wyjeździe Łęckiej także Wokulski ucieka ze wsi do Warszawy. W pamiętniku Rzeckiego po tym, jak Wokulski poznał Stawską. Kilkakrotnie odwiedzili ze Stachem Helenę i jej córeczkę. Zaintrygowana tymi odwiedzinami była baronowa Krzeszowska. Wciąż chce kupić kamienicę Łęckich. Zatrudnia Helenę Stawską do pomocy u siebie w domu, myśląc, że łączy ją bliższa znajomość z Wokulskim i może mieć ona wpływ na jego decyzję. Kiedy okazuje się, że nic z tego, wrednie oskarża ją o kradzież wartościowej lalki. Baronowa kilka lat wcześniej straciła córkę. Jej pokój pozostał nienaruszony. Bawiła się w nim mała Helena, która przychodziła z mamą do pracy. Stawska jednak kupiła córce identyczną lalkę w sklepie Wokulskiego, ale baronowa uznała, że ukradła ją z jej domu. W sądzie odbył się proces o kradzież lalki. Wygrała Stawska. Sąd uznał jej niewinność. Helena Stawska zakochuje się w Wokulskim, ale przecież ten kocha Łęcką. Wokulski bywa u Izabeli prawie codziennie. Właściwie pojawia się tam jako jej narzeczony, chłopak, na pewno coś więcej niż przyjaciel. Częściej widuje się z jej ojcem niż z nią. Spędza czas z towarzystwem, którego nie lubi i w którym źle się czuje. Izabela wciąż wykorzystuje jego zakochanie, sama kokietuje zaś bywających w ich mieszkaniu mężczyzn. I znowu pojawia się następny artysta. Na koncert przyjeżdża do Warszawy włoski skrzypek Molinari. Skrzypek z niego marny, ale PR ma dobry. Już wówczas można było być gwiazdą bez talentu. Iza oczywiście jest zafascynowana modnym artystą. Na jego koncercie zachowuje się jak współczesna fanka, drażni to Wokulskiego. Dziwi też taka małostkowość, pustka intelektualna dziewczyny, którą kocha. Beznadziejna sytuacja. Chwilowo nie odwiedza Łęckich. Pomaga za to dużo zakochanej w nim Stawskiej. Izabela, zaniepokojona brakiem w jej pobliżu Wokulskiego, doprowadza do spotkania i do potwierdzenia ich związku jako narzeczeństwa. Stach jest znowu szczęśliwy. Wkrótce Wokulski wraz z Łęckimi wyjeżdżają do Krakowa, do ciotki Izabeli. Jedzie z nim za zgodą Stanisława, również Starski. Jest to początek jego wyjazdu za granicę. I ta podróż to była fatalna decyzja Wokulskiego. A może jednak nie? Zależy jak na to spojrzeć. W pociągu Izabela, pewna, że kupiec nie zna angielskiego, flirtuje ze Starskim. Gadają o swoim romansie, naśmiewają się z Wokulskiego. On ją obdarowywał prezentami, a ona w tym czasie zadawała się ze Starskim. I nie były to tylko rozmowy o pogodzie. Zrozpaczony Wokulski pod pretekstem telegramu, który rzekomo przekazał mu konduktor, wysiada z pociągu. Daje do zrozumienia obojgu, że nie jest głupi, angielski zna i poszły konie po betonie. Kompletnie załamany, czeka na następny pociąg do Warszawy. Właściwie nie chce mu się żyć, nie ma po co, a jest przecież na torach. To pozostało mu z nich skorzystać. Kładzie się na nie i czeka na nadjeżdżający pociąg. Ratuje go pracownik kolei Wysocki, któremu kiedyś pomógł, załatwiając właśnie tę pracę. Anioł stróż się odwdzięczył. Albo i nie. Bo nie zawsze trzeba pomagać samobójcy, co usłyszał od Wokulskiego, ratujący go Wysocki. Żyje sobie dalej ten Wokulski, w depresji ogromnej w Warszawie. Nic go nie cieszy, nic nie interesuje. Docierają do niego różne informacje, na przykład o Starskim, który miał romans z młodą żoną barona. Ten, jak się o tym dowiedział, rozwiódł się z Eweliną, zakończył małe interesy z jej kochankiem. Wokulski powoli wraca do życia. Spotyka się kilkakrotnie z panną Wąsowską, przyjaciółką Izabeli. Ta próbuje ich pogodzić, on jednak zaczyna zauważać, że istnieje życie po Łęckiej. Podrywa nawet właśnie Wąsowską. Są chwile, kiedy gdzieś tam kołacze mu się w głowie Izabela, ale na szczęście coraz rzadsze. W końcu sprzedaje sklep i myśli o wyjeździe z Warszawy. W ostatniej części pamiętnika Starego Subiekta Rzecki trochę pisze o polityce, trochę o narastającym antysemityzmie, trochę o swoim kiepskim zdrowiu. Wspomina o wyjeździe Wokulskiego do Moskwy i o tym, że Stawska wyjdzie za mąż za jednego z pracowników sklepu. Teraz Rzecki pracuje w sklepie mało. Pojawia się raz w tygodniu, na krótko. O Wokulskim krążą różne dziwne opowieści. Że jest bankrutem, że zwariował, że wyjeżdża to tu, to tam, że niby Indie, Chiny, Ameryka, a tu znowu był widziany w Zasławiu albo Dąbrowie. Docierają słuchy o tym, że kupił dynamit i wysadził się w zamku w Zasławiu. W rzeczywistości jego losy pozostały nieznane.
pojawił się jego testament, który był w posiadaniu prawnika. Majątek podzielił między Rzeckiego, Ochockiego, tego pasjonata naukowca, kuzyna Izabeli, panią Stawską i innych pracowników. No dobra,

teraz czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, oto skrót podstawowych informacji o utworze. Motywy występujące w lalce. Motyw pracy, motyw miłości, motyw wojny, motyw powstania, motyw samotności, motyw miasta, motyw pieniędzy, motyw przyjaźni, motyw arystokracji, motyw biedy, motyw pracy naukowej, motyw wiedzy. Cechy głównych bohaterów. Stanisław Wokulski. Inteligentny, pracowity, romantyczny, wrażliwy, samotnik, wierny, empatyczny, indywidualista, tolerancyjny, realista. Izabela Łęcka. Piękna, olśniewająca, snobka, egoistka, zadufana w sobie, przekonana o swojej wyjątkowości. Egzaltowana, wykształcona, znająca kilka języków. Ignacy Rzecki. Mądry, wierny, uczciwy, pracowity, empatyczny i serdeczny. Najważniejsza terminologia do zapamiętania. Powieść realistyczna. Realizm w literaturze był odpowiedzią na romantyczny indywidualizm. Narracja prowadzona jest przede wszystkim w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Sporadycznie, jak w przypadku lalki, przełamują ją listy czy też pamiętniki. Narrator jest wszechwiedzący, a przedstawia świat mu znany. To decyduje o realizmie utworu. Wydarzenia i postaci miały być jak najbardziej zbliżone do realności. Lalka jest panoramiczną powieścią realistyczną. Przekrojowo przedstawia społeczeństwo ze wszystkimi jego warstwami, miasto i jego mieszkańców. Panoramiczność uzyskuje się przez zbudowanie świata składającego się z dużej ilości bohaterów. Drugoplanowych postaci u Prusa jest ogromna jak na powieść ilość. Licznie przedstawiona arystokracja, pracownicy sklepów, mieszkańcy kamienicy, goście Zasławka, mieszkańcy Paryża, artyści. Realizm lalki to wierny opis rzeczywistości, przestrzeni i postaci. Drobiazgowo opisał Prus Warszawę. Autentyczne nazwy, topografia miasta, wystawy sklepowe u Wokulskiego czy pokój Rzeckiego. Drobne detale, wspaniale naniesione do powieści, budujące opisy powozów, winiarni, strojów. Wszystko to miało na celu dokładnie opisać sytuację człowieka w drugiej połowie XIX wieku. Praca u podstaw i praca organiczna. Przypomnij sobie przy tej okazji w kilku słowach te terminy. Działania Wokulskiego na rzecz biedniejszych mieszkańców Warszawy wpisują się w ten pozytywistyczny trend. Praca u podstaw, czyli po prostu nauczanie biedniejszych, którzy mieli ograniczony dostęp do edukacji. Trzeba uczyć, rozbudzać zainteresowanie wiedzą tam, gdzie jej nie ma. Praca organiczna to założenie, według którego różne grupy społeczne miały tworzyć jeden organizm państwowy. Uzupełniając się i współpracując, tworzyłyby doskonałą całość. Ważna wiedza o kompozycji lalki. Kompozycja lalki jest kompozycją otwartą. Różni ją ta cecha od klasycznej powieści realistycznej. W powieści realistycznej ważny jest łańcuch przyczynowo-skutkowy. Wydarzenia uporządkowane są według tej zasady. Prus w swoim utworze wprowadza wiele epizodów, które czasami nie mają końca, urywają się gdzieś. Samo zakończenie powieści, które jest niejasne, to odstępstwo od reguły. Zwróć uwagę na liczne retrospekcje, czyli przywoływanie zdarzeń wcześniejszych. Istotny jest sposób prowadzenia narracji. W lalce narratorów jest dwóch. Trzecioosobowy, obiektywny, który prowadzi główny wątek, i narrator pierwszoosobowy, subiektywny, którym jest Rzecki. Miejsca akcji powieści to przede wszystkim Warszawa, ale i Paryż, Zasławek czy dworzec kolejowy, na którym Wokulski próbuje popełnić samobójstwo. Czas akcji podany jest chronologicznie. Bohaterów powieści Prus przedstawia jako ludzi skomplikowanych. Psychologizacja postaci powoduje, że są one ciekawsze dla czytelnika. Nie ma bohaterów czarno-białych. Nawet Izabela Łęcka nie jest tylko głupią, pustą i nieempatyczną kobietą. A teraz szybkie zestawienie warstw środowiska przedstawionego w powieści. Klasy społeczne, które opisał Prus, to arystokracja i zubożała szlachta. A więc Tomasz Łęcki, Izabela, baronostwo krzeszowscy, Kazimierz Starski, baronowa Wąsowska i prezesowa Zasławska. Mieszczaństwo to Helena Stawska, Ignacy Rzecki, Minclowie i inni mieszkańcy Warszawy, kupcy, przemysłowcy, właściciele kamienic. Lud to prostytutka spotkana w kościele, dróżnik, który uratował Wokulskiego, czy biedota spotkana na Powiślu. Inteligencja, Julian Ochocki, chemik Geist, dr Schumann. Dodatkowo bardzo licznie prezentowani są Żydzi, jako przedstawiciele

celem mieszczaństwa. Asymilacja ludności pochodzenia żydowskiego była bardzo ważną kwestią w tamtym czasie. W tym podsumowaniu posłuchaj jeszcze uważnie o Stanisławie Wokulskim jako romantyku i pozytywiście. Kim właściwie był Wokulski? Stanisław Wokulski jako romantyk to bohater nieszczęśliwej, romantycznej miłości, patriota, uczestnik powstania styczniowego, próbuje popełnić samobójstwo, co świadczy o jego romantycznej, depresyjnej, skomplikowanej naturze. Indywidualista, trochę samotnik, podejmujący czasami nagłe, niezrozumiałe decyzje, jak ta o wyjeździe do Paryża. Czyta romantyczną literaturę, na przykład dzieła Adama Mickiewicza. Zagadkowe zniknięcie Wokulskiego i brak informacji o następnym etapie jego życia uzupełnia obraz romantycznego bohatera. Z kolei Stanisław Wokulski jako pozytywista to człowiek, którego cechują pracowitość, szacunek i zamiłowanie do pracy, realizacja haseł pozytywistycznych, praca u podstaw i praca organiczna, zainteresowanie nauką oraz poszerzanie swojej wiedzy.

etapie jego życia uzupełnia obraz romantycznego bohatera. Z kolei Stanisław Wokulski jako pozytywista to człowiek, którego cechują pracowitość, szacunek i zamiłowanie do pracy, realizacja haseł pozytywistycznych, praca u podstaw i praca organiczna, zainteresowanie nauką oraz poszerzanie swojej wiedzy. Pamiętaj, Lalka to opowieść o pracy, miłości i nauce. A co oznacza tytuł powieści? Tytuł jest wieloznaczny. Sam Prus absolutnie odcinał się od połączenia tytułu z Izabelą. Twierdził, że zasugerował się autentyczną informacją o procesie, który toczył się wówczas w Wiedniu, o lalkę właśnie. Zresztą wykorzystał to, tak jak już wiesz, w epizodzie z Heleną Stawską i jej córką. Jednak idąc tropem popularnego w szkole pytania, co poeta miał na myśli, możesz wiedzieć, że sprawa nie jest oczywista. Nie zawsze interpretatorzy mają to samo zdanie. Taki los biednych twórców, w tym przypadku najczęściej lalka, to Łęcka. Zimna, bez serca, sztywna i pusta. Ale też Rzecki w sklepie sprzedaje nakręcane lalki, które poruszają się, a potem ustają, tak jak ludzkie życie, które się kończy. Możesz spotkać się też z interpretacją, która mówi, że to Wokulski jest nakręcaną lalką w rękach Izabeli. Pierwotnie tytuł powieści miał brzmieć Trzy pokolenia i odnosiłby się do trzech idealistów, którzy reprezentują trzy różne pokolenia. Do Rzeckiego, idealisty politycznego, Wokulskiego, idealisty uczucia i Ochockiego, idealisty nauki. Na zakończenie kilka słów dla bardziej ambitnych. Lalka pierwotnie publikowana była w odcinkach, w Kurierze Codziennym. Znasz już treść powieści. Nie przypomina ci to czegoś? Codzienna dawka opowieści o miłości nieszczęśliwej, o zdradzie, romansach, liczni bohaterowie, wiele epizodów i wydarzeń związanych z postaciami drugoplanowymi. Lalka to taki współczesny serial tasiemiec, jakich wiele w różnych stacjach telewizyjnych. Poza tym, pisząc lalkę w odcinkach, Prus robił też inne rzeczy, więc bałaganiarstwo wdarło się w proces tworzenia, co sprawni i sprytni czytelnicy potrafią wyłapać. Lokaj Krzeszowskich raz nazywa się tak, raz inaczej. Wokulski niby musiał chodzić z żoną do kościoła, potem pada, że dawno w nim nie był i właściwie chyba w ogóle był w nim może dwa razy. Krąży też opinia, że takie nic nie wyjaśniające zakończenie lalki może sugerować, że Prus myślał o dalszej części. Celowo zostawił otwartą furtkę. Gdyby pisał książkę dzisiaj, pewnie byłoby w tym dużo prawdy, ale czy wówczas mógł tak zakładać? Lalka ma dwie ekranizacje. Serialową i kinową. W tej pierwszej rolę Izabeli zagrała Małgorzata Braunek, w drugiej Beata Tyszkiewicz. Małgorzata Braunek nie lubiła się z Jerzym Kamasem, który grał Wokulskiego. Miało to ponoć nie przeszkadzać reżyserowi, bo to negatywne iskrzenie pomagało na ekranie. Za to Beata Tyszkiewicz lubiła swoją bohaterkę, czuła z nią bliskość i rozumiała jej motywy. Spodobało ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: zaniedbane bardzo.
1: Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. Mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach.
0: Fajnie jest, mnie się tam podoba.
2: Pani kocha ten Radom.
0: Ja tak. Bardzo.
3: Nic się nie dzieje. No, ciekawego. Co można by pójść gdzieś porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie. To nie ma takiego miejsca chyba.
0: To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
4: Tu życie tętniło.
0: Życie tętniło. No,
5: w dużo mniejszych miejscowościach coś się dzieje. To życie trwa, tętnie, a tu jest normalnie, to życie umarło.
6: No, w tej właśnie sprawie ja już byłem z mikrofonem w Wałbrzychu, w Bytomiu, w Bydgoszczy. Tym razem pojechałem do Radomia. Adam Feder, zapraszam.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
6: Jeszcze pod koniec lat 90. Radom był miastem wojewódzkim. Wtedy mieszkało tam 230 tysięcy ludzi. Statystyki są coraz gorsze. Według najnowszych danych w Radomiu mieszka już tylko 194 tysiące osób. To, co zaraz usłyszycie, to dźwięk zamkniętej kłódki na zabitych drzwiach do lokalu. Ja szarpałem za te kłódki, żeby się upewnić, czy to wszystko rzeczywiście jest prawda. Czy te dziesiątki pozamykanych w samym centrum sklepów, te puste witryny, to nie jest jakaś inscenizacja do katastroficznego filmu, czy coś w tym rodzaju.
5: No nie ma takiego drugiego rynku w Polsce, jak w Radomiu. Życie umarło. Po prostu, no, przykre to jest,
4: ale
5: to jest rzeczywistość, która spotkała to miasto, które było najbardziej uprzemysłowione w Polsce. No przykre to jest dla tego miasta, miasto pustoszeje, nic się nie dzieje. Drzewa umierają stojąc.
4: Jest jakaś nadzieja, że tu się coś odbije? Odbija się coś tak, jak pan obserwuje?
5: Nie. Ja nie widzę. No ja jestem mieszkańcem tutaj od urodzenia tego miasta i widzę, jak to miasto powolutku upada. No jest marazm. Często jeżdżę po Polsce i szukam takiego rynku jak w Radomiu. Jest naprawdę piękny, tylko trzeba o niego zadbać, ale nie znalazłem drugiego tak martwego punktu w kraju. W dużo mniejszych miejscowościach coś się dzieje, to życie trwa, tętnie, a tu jest normalnie, to życie umarło. No.
4: Sklep, galeria zamknięte, tam zamknięty, jeden, drugi, trzeci,
0: no, czwarty. Nie mają pieniędzy albo nie opłacają się handlować.
4: No, ale to czemu tak się dzieje?
0: Skąd? Nie wiem czemu, no chyba pieniędzy nie ma. To ludzie nie mają pieniędzy. To za komuny było najlepiej, jak to mówią.
4: Wtedy tu życie tętniło.
0: Życie tętniło. No. I ludzie chodziły po sklepach. Dużo jest starszych osób, to już im tak nie potrzeba tych. A młodzi...
4: Tych sklepów, tego wszystkiego.
0: A młodzi się ubierają gdzie indziej.
4: Gołe manekiny.
0: Zapisane, że galeria skórzana i obuwie było.
4: No, ale zostały gołe manekiny.
0: Tak. No, żal patrzeć, naprawdę. Żal patrzeć, że tak się dzieje. Uważam, że jest ładne miasto, ale zaniedbane bardzo.
4: Wy tu przyjechaliście jako turyści, rozumiem?
0: Tak, tak.
4: A jak wam się podoba?
0: Średnio.
4: O, kolejne tutaj widzi pan sklepy zamykane.
8: Wiesz, to już ile lat jest zamknięte.
4: No, ale tu kolejne patrzę, widzi pan centrum miasta.
8: To tylko knajpy i banki, no nic więcej. No. Sklep spożywczy tu był kiedyś.
4: No i co, już nie ma. Tam cała kamienica, po prostu puste lokale na dole.
8: Do Warszawy wszyscy uciekają. Lepiej płacą.
4: Przez to?
8: No kiedyś było lepiej, ale teraz jest, widzi pan co jest, pusto. No tylko w weekendy tu jest impreza, a tak to nic więcej. No nic, no pusto jest. Jak były zakłady metalowe, wszystko czynne, to tętniło życie. Teraz nie ma. Nie ma nic w tym Radomiu i ludzie uciekają po prostu. No, za lepszym chlebem, no i tyle. No.
4: A te zakłady metalowe, no to są jakieś, ta fabryka broni została.
8: Ale to co tam zostało? Tam już nic nie zostało. Nic.
4: Fabryka papierosów tam chyba też jest, nie?
8: To już jest wszystko końcówka, no. Tutaj jest jeszcze taki zacofanie tutaj jest. Nic nie poradzimy.
4: Po takich wymierających miastach jeżdżę, gdzie wiesz, ludzie wyjeżdżają.
9: To dlaczego do Radomia?
4: No właśnie, no dlatego, że zobacz, jeden sklep pusty, drugi pusty, tam.
9: W ostatnich kilku miesiącach się tak przyszedł, to mówię, kurde, tu puste, tu puste, tam zobacz, puste, tam puste. Trochę odzieżówek chyba padło, takich butików właśnie. Władze miasta, wydaje mi się, że nie sprzyjają takim biznesikom, to nie wiem. Otwierasz bar, przez pierwsze pół roku za złotówę parasole, tak? Ludzie nie siądą, piątek.

0: Wieczór, sobota, wieczór, czasami ciężko jest gdzieś u Hitlerza Romskiego. Perspektywy wydaje mi się, że w tym mieście są takie same jak w każdym innym. Jak ci się nie chce robić, to nie robisz. Jak ci się chce, to robisz.
1: Jest trochę eleganckich restauracji, gdzie niegdzie widać ślady dawnej świetności. Gdzieś tam otwierają się też nowe, ciekawe miejsca, no ale jak na niemal 200-tysięczne miasto, to nie ma tego dużo. Gdzieś tam, pomiędzy pustymi witrynami sklepów, elegancki szyld zakładu szewskiego. Zakład działa, szewc się nie poddaje, no ale on nie ma zbyt wielu pozytywnych spostrzeżeń.
2: Co ludzie powiedzą?
3: Się to zamykają kolejne sklepy, zakłady i tak dalej, a pan się tutaj trzyma.
4: 35 lat.
3: No jak jest, da radę tutaj utrzymać zakład?
4: Cymesów nie ma. Tutaj ja jestem od 90 roku, to tu z ulicy Rywańskiej, to ja wiem, może zostało 10% ludzi.
3: Ale tych, co prowadzą biznes, tak?
4: Nie, ogólnie mieszkańców. I człowiek na człowieku stał.
3: No, zgadza się.
4: Każdy lokal był zajęty. Było kwitło życie, interes. To wszystko stoi puste, nie?
3: Smutny widok. No.
4: Smutny. Ten rynek taki...
5: Martwy.
4: Martwy. Jak się patrzy na innych rynkach, nie, to jest lokalik na przy lokaliku się kręci to w koła. Tutaj to takie...
1: Szewc no, rozłożył bezradnie ręce i zabrakło mu słów, żeby opisać tę pustkę w samym sercu miasta. No ale sporo jest jeszcze w Radomiu młodych ludzi, którzy wierzą, że miasto się odbuduje, no i oni biorą się właśnie za ten temat.
6: No wyjeżdżają ludzie, no bo co mają robić? No aczkolwiek myślę, że w ciągu najbliższych lat będzie tendencja wsteczna, że będą wracać do Polski ludzie z zagranicy, bo Zachód już jest coraz mniej atrakcyjny, moim zdaniem.
3: Ale co, do Radomia też? Są tu jakieś perspektywy dla młodych ludzi? Wiesz, jest...
6: Dla pracowitych na pewno. Wszystkich moich znajomych przedsiębiorców, co rozmawiamy, to każdemu brakuje rąk do pracy.
7: Wie pan co, ja dopiero co przyjechałem ze Stanów, 18 lat tam byłem. Powiem panu tak, że jak przyjechałem, to zauważyłem, że jest bardzo mało młodych ludzi. Także to jakby normalnie miasto duchów. Przecież albo emeryci i renciści, tylko wszędzie. Wszędzie tylko to samo, albo małe dzieci. W takim wieku od 30 do 40 lat to jest bardzo mało osób. W większości już chyba nie ma tutaj, no. Albo do innego miasta wyjechali, albo do Europy.
3: Ale ty ze Stanów wróciłeś, czyli...
7: Tak, no, po 18 latach. Dlatego ciężko mi się ogarnąć jeszcze tutaj.
3: A jak zarobki w Chicago, jak w Radomiu?
7: No na pewno większe, to wiadomo. Ja zarabiałem na przykład 5 tysięcy miesięcznie. Ale tylko, że więcej się wydaje po prostu.
3: Ale dolarów?
7: Dolarów, tak.
3: Zamieniłeś dolary na złotówki?
7: No powiedzmy, tak. 5 tysięcy złotych miesięcznie.
3: 5 tysięcy złotych tutaj.
7: Tak, nie, no mniej więcej tak wychodzi. Tych pieniędzy nie starcza, no 5 tysięcy, no nie oszukujmy się teraz. Przy opłatach tych, jakie są na mieszkanie i tak dalej, życie jest droższe, także to jest bardzo mało. Robi się opłaty i tak dalej, no i tych pieniędzy po prostu zostaje więcej, 1500-2000. Nawet nie.
8: Byłem chwilę za granicą, ale wolę jednak zostać w Polsce. Mhm. To jest mój kraj, także moje miasto, także tutaj się czuję dobrze. Zarobki nie są tak duże jak w Warszawie, ale na pewno jest dużo tańsze mieszkanie. Także też nie jest drogo.
3: Kiedyś to było 30% bezrobocia, a raz to już mniej niż 10%, no to...
9: No bo właśnie...
10: Oficjalnie jest ciężko. Jeśli jest, no to są umowy zlecenia, umowy o dzieło...
3: Takie śmieciówki.
10: No dokładnie.
3: A to ile można zarobić w Radomiu?
10: 3000 max.
9: To już mówimy na rękę oczywiście.
10: Na budowie, no to... To robi się te 3,5, no to jest góra, nie? A tak w zwykłych firmach, no to niecałe 3 i to jest wszystko. To nie jest jakiś tam pieniądz, żeby normalnie funkcjonować. Przy tych cenach, które są obecnie, gdzie wszystko idzie w górę, no jest to idiotyzm, nie? Gdzieś się nawet dostać na głupie sprzątanie, trzeba mieć te wyższe wykształcenie, te maturę i tak dalej.
3: No to... Wyższe wykształcenie, żeby na sprzątanie?
9: Tak, dokładnie.
10: Tak.
3: A to po co to wyższe, żeby...
10: No nie wiem, operowanie BOP-em.
3: Ty zostałeś? Jest tutaj nadzieja? Można sobie tu życie w Radomiu ułożyć, wiesz, tak dobrze? Czy...
11: No tak średnio to widzę w Radomiu. I lepiej jest uciec za granicę, moim zdaniem, tam się dorobisz bardziej niż tutaj.
3: To ile można zarobić w Radomiu?
11: No w Radomiu tak myślę, że 6 można wyłapać. Maksymalnie chyba.
3: A ty zostajesz?
11: No zostaję, na razie zostaję. No tu się urodziłem i na razie nigdzie się nie wybieram.
3: Prawdziwa przyjaźń jest ważniejsza niż pieniądz.
11: No właśnie. I o to chodzi.
3: Właśnie.
11: Tak powinien każdy myśleć, ale nie każdy tak myśli. Niestety. No i później się dzieje, jak się dzieje. Każdy musi mieć jakieś swoje zasady. No moje są takie, że na przykład pieniądz mnie nie zmieni. Nieważne, co by się działo.
1: No. Bezrobocie w Radomiu jeszcze 20 lat temu dochodziło do 30%. Teraz to już mniej niż 10%. Ci, którzy kiedyś wyjechali, teraz wracają do Radomia, próbują...

0: ją przeżyć w polskich realiach. Wysokość pensji to nie jest jedyny problem w mieście.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: My się dopiero tutaj tak naprawdę przeprowadziłyśmy, więc...
3: A dlaczego akurat do Radomia się przeprowadziłeś?
2: Najbliżej było ze wsi od naszej do Radomia, więc tutaj przyjechałyśmy.
3: Czyli to nie jest tak, że tylko wyjeżdżają ludzie?
2: Nie, przyjeżdżają też często. Nudno jest troszeczkę, szczerze mówiąc. Jakiś imprez, festynów, coś takiego, no mało jest.
4: Co można by pójść gdzieś porobić tak normalnie, bez afery, bez bójki, bez niczego, tak po ludzku normalnie, to nie ma takiego miejsca chyba. Chyba, że masz 1000 zł na koncie, no to wtedy znajdziesz sobie miejsce dla siebie. Ale jak nie masz hajsu, to tak cienko.
3: Ale a tak, żeby z aferą jakąś, że to coś, to można,
4: tak,
3: to jest.
4: To wystarczy pójść na główny deptak w Radomiu i tam można szybko się zaprzyjaźnić z kimś nieodpowiednim.
3: I od razu jakaś afera tam tak, się kręci, to coś. No to jest jakaś rozrywka, nie? No tylko no nie wiem,
4: zależy czy... kto co lubi. Dobra, dziękujemy bardzo, bo
2: o, wiemy, o właśnie, dziękujemy.
5: Dla mnie się Radom zmienił. Dla mnie to jest bardzo fajne miasto. Bardzo dużo się moim zdaniem w Radomiu zmieniło. Samo to, że kamienice są odnowione. Bardziej kolorowo jest. Bo kiedyś to była taka szarzyzna, ale teraz to naprawdę bardzo fajnie. Ulica Żeromskiego, park, bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, ja się nigdzie nie wybieram. Mi jest nieźle. Bo trzeba być pozytywnym, trzeba nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach. No,
3: tak,
5: tak mi się zdaje. Mogłoby być lepiej, ale nie źle.
0: W wielu miejscach rzeczywiście widać te pozytywne zmiany, te odremontowane kamienice, ale pusto w tym centrum. To jest wielkie zadanie dla władz miasta, żeby przywrócić tam życie. Na razie to jedno z niewielu miejsc w Radomiu, gdzie ja widziałem kolejkę, to był Kantor. Ludzie stali, żeby wymienić na złotówki zarobioną za granicą walutę.
6: Dla mnie perspektyw w Radomiu to nie ma i długo chyba nie będzie. Ja akurat nie robię w Radomiu, nie pracuję, mieszkam w Radomiu, ale pracuję poza granicami już 20 lat, bo ja jeszcze za granicę do Niemiec, w Niemczech pracuję, mam swoją działalność. O wiele, wiele jest lżej niż tu. Polska jest takim bardzo żmudnym krajem, więc zarobki się nie zmieniają, ceny się zmieniają. Także...
3: Słyszałem, że tak, wiesz, no 3000 tu ludzie mówią, tak normalnie można zarobić, jak się
6: jest,
3: idzie.
6: To nie jest utrzymanie na 3000 rodziny, jak ma pan zapłacić za wynajem mieszkania 2,5. 3000 zł to, krótko mówiąc, to jest wegetacja. Nie dziwujmy się, że nie chcemy mieć dzieci, znaczy tam ktoś nie chce mieć dzieci, no bo z czego? No.
7: Zobacz pan, dlaczego się Radom panu wyludnia. Zobacz pan, jaki jest przyrost dzieci. Kiedyś była bieda, chęć do życia, coś się działo. Każdy miał pracę, każdy miał wszystko, choć ciężko zdobywał. A dzisiaj co? Ja dla młodzieży to ja tu szans zbytnio nie widzę. To tylko ci mają, co poukładane mają życie, a tak to trzeba z tego kraju, jak pan widzisz.
3: Dlaczego dzieci się nie rodzą właśnie?
7: Dlaczego? To musi pan zapytać tej nowoczesnej demokracji. Dlaczego?
3: No mam 2 dzieci i na tym zamykam fabrykę, że tak powiem.
7: No ale to dziękować Bogu, że są tacy ludzie, co chcą mieć chociaż 2.
3: No, coraz rzadziej.
7: A dzieci nigdy nie za dużo. Trzeba sobie wyobrażać dzisiaj, ile dziecko kosztuje i jakie są nakłady na dziecko.
3: No ale to co, to kiedyś nie kosztowało? Też kosztowało.
7: Ale było serce, miłość człowieka do człowieka, a dzisiaj jest znieczulica. No dzisiaj kobieta to już widzi pan. Nie chce być kurą domową, chce być panią. No a jak chce być panią, to przy dziecku są duże, duże wyrzeczenia przy dzieciach.
8: Może podejmują dobrą decyzję, świadomą bardziej. Nie są pod wpływem tego, że dzieci trzeba mieć, bo uważam, że nie trzeba mieć. Sama mam oczywiście dziecko, chciałabym mieć kolejne, ale by zdecydować się na dziecko, no trzeba mieć jakiś własny kąt, tak? A jest o tym ciężko.
9: 3 dzieci wyjechała za granicę, także wolałbym, żeby tutaj one przyjechały i tu mieszkały, prawda?
3: Ale co, nie wracają?
9: No, na razie nie.
10: No, moja cioteczna siostra wraca w sierpniu z Holandii po 8 latach. Co? Mówi, że dosyć.
3: Starczy.
10: Zrobiła studia, zaczęła pracę, jakąś tam pracowała 2-3 lata i wraca teraz do Radomia. Może różnica jeszcze jest w zarobkach, ale chyba tęskni za ojcem, ale i coraz więcej perspektyw u nas.
3: To może i tutaj pana dzieci wrócą.
9: Mam nadzieję.
0: No to jeszcze taka pozytywna postać na koniec. W ogóle to wielu takich bardzo pozytywnych ludzi spotkałem w Radomiu.
11: Młodzież z powrotem wraca do Radomia.
3: Wracają?
11: Wiadomo, no kto wyjechał, to wyjechał, nie? Ale później wracają, bo tu ma pan domek, tam za 2 pokoje z kuchnią, tak? No to jest różnica. Niech pan zobaczy unijne pieniądze, ile weszło, nie? Do Radomia.

0: zbudować obwodnicę. Fajnie jest, mnie się tam podoba.
1: Pani kocha ten Radom.
0: Ja tak. Bardzo, bardzo. I zawsze mówiłam do moich dzieci, tylko nigdzie nie wyjeżdżajcie. Mam świetną Chrześnicę, też jest w Radomiu, też nie uciekła. Wie pan, no są Malkonenci, no są Malkonenci. Tak, mu się to nie podoba, mu się to nie podoba. No ale to jak może mu się nie podobać? Najpierw pokaż, co ty zrobiłeś dla miasta. Co ty zrobiłeś? Jak masz w domu? Czy jesteś dobry dla ludzi? Czy pomagasz ludziom? A żądaj od kogoś, tak?
2: No i tym takim pozytywnym przekazem, który daje nadzieję, że będzie dobrze w Radomiu. No i nie tylko w Radomiu, że te średniej wielkości miasta w Polsce się odbudują. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder. Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacja z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
1: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
0: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Jego pełnomocnik zapewnia, że to nie jest ucieczka, a marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
3: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
4: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
3: Ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
2: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.

0: Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ceny paliw idą w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Za 98 6 zł i 87 groszy, a za diesla 6 zł i 84 grosze za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Tematem zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy jest perspektywa na jego przedłużenie.
1: Minister Energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost: program będzie przedłużony.
2: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
1: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
1: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. A teraz smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
3: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
4: Zerku, ratuj! Zerku, ja się spalę!
5: Dlaczego drzwi zamknęłaś?
4: Zerku, bądź mężczyzną!
6: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
7: Klątwa! Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
0: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Aktorka miała 79 lat. Do końca maja do Sądu Rejonowego w Rzeszowie ma trafić akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom, którzy nie dopełnili służbowych obowiązków. Chodzi o potrącenie na psach 14-letniej Darii w Rzeszowie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Tomasz Widak.
8: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Rok później monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
9: To było zło konieczne, albo to było zło absolutne. I tak na dobrą sprawę ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, bo ona jest również ściśle powiązana z oceną.

0: Bo trzeba się chyba dobrze pokłócić.
1: A o co były kłótnie? Jakiż ja jestem dokładny i precyzyjny.
0: O brak wspólnego spędzania czasu. Także za mało uwagi. Też wracałem wieczorami, późno dosyć.
1: Ale z pracy czy od kolegów?
0: Z pracy.
1: Mogłeś zrobić normalnie Tytanika? Jaskółeczkę mogłeś zrobić?
0: Mogłem.
1: Czyli trzeźwy?
0: Trzeźwy.
1: Jak długo trwała ta walka, w której ona ci mówiła, że jest źle pomiędzy wami? W ogóle mówiła?

0: cały czas robiłam dla niej czasu i to. I to chyba przeważyło, chyba że kogoś poznała, no nie wiem. I chciałem z nią iść na terapię jakąś tam małżeńską czy coś. I to
1: nie chciała, no widzisz. I teraz powiedziałaś coś z sensem. Czyli miała dziewczynę.
0: Widział się w Pradze, to ja powiedziałem, że pójdę, też powiedziałem, że jest za późno.
1: A, teraz ty to wsadź, wiesz gdzie.
0: No tak? Tak, dokładnie tak.
1: Tak
0: dokładnie
1: powiedziała. Tak. Dobra, jak długo już mieszkacie oddzielnie?
0: Prawie pół roku.
1: Co? Pół roku? Strasznie długo.
0: No strasznie.
1: No to jest bardzo poważna sprawa. Troszkę mnie zmartwiłeś, powiem ci szczerze, wiesz? Myślałem, że łatwiejszy temat będziemy mieli do zrobienia.
0: Zawsze mam trudne tematy.
1: Natalio, kochasz czy wybierasz drugą opcję? Rzucasz. Kochaj albo rzucaj. Wytrzymacie kciuki, a ja dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Tak?
2: Dzień dobry, Natalia. Paweł Pawelec, prezenter radia Vox FM. Cześć.
1: Tak?
2: Przedstawiam wam piękną, atrakcyjną brunetkę. Bardzo młodziutką.
1: Tak?
2: Jest taki jegomość, który przyznaje się do tego, że doprowadzał z własnej winy do awantur, w których padały irracjonalne wyrzuty. On tobie, że bałagan w domu. A po co to miałabyś sprzątać za przeproszeniem, jak jego ciągle nie ma w domu? Dla kogo? Jak brak czasu i romantyczności, brak sytuacji, w której mogłabyś pomyśleć, że jesteś ważniejsza niż ta jego praca. Czy ty wiesz o tym, że zmienił region na bliższy, żeby częściej w domu siedzieć?
1: A?
2: 2 lata małżeństwa, aż 5 lat znajomości, dziewczyno. Pamiętasz, gdzie cię zabierał? Bo go

0: zapytałem. Pojechałaś, dziewczyno, do Kudowy Zdroju. Było ładnie, było romantycznie. Pojechałaś też z nim do Świnoujścia. Dwa razy. No nie chcę wspominać o wspólnym wyjeździe do Niemiec. I tam było tańczone, bo to była komunia i było fajnie. Czyli jednak facet potrafi. Trzeba tylko go przymusić wyjściem z domu. Ale dlaczego Natalia na pół roku? Dlaczego tak? Czemu tak długo? Wiem, że wokół was fajny meteoryt biega. Ma 2,5 roku, ma Andrzej na imię. To jest powód, dla którego Natalia, ja bym pomyślał o tym niedobrym Piotrku, bo o nim mówię jako o facecie, który, proszę, trochę mnie zaskoczył. Bo chce ratować, bo mu zależy, bo mu źle tam samemu. Natala, on tęskni za tobą. Powiedz mi, jaką sukienkę, bądź jaki pierścionek, bądź drobiazg mógłby ci kupić, żebyś mogła spojrzeć na niego łaskawiej? Coś ci chce załatwić, nie? Może buty? A może torebkę? O, coś wynegocjujemy, co? Ja myślę sobie, że tak z pustymi łapami do kobiety po tym, co się jej zrobiło, nie wypada. No to co miałoby zmiękczyć lekko serce twe?
1: No i chyba się nie da.
0: To jest tak, że ty już go nie kochasz? No Natala, kochasz czy rzucasz? Chciałbym, żebyś powiedziała...
2: Natala, proszę cię, chociaż spotkajmy się na kawę. Porozmawiajmy, może jeszcze się uda razem jakoś nam to wszystko. Możesz mi odpowiedzieć teraz, czy się spotkamy na kawę?
0: Natala, ty go nie kochasz, bo czasami...
1: No to nie trzeba odpowiadać.
0: Jeżeli nie w tą stronę, to może trzeba to rozwiązać. Żeby i Piotrek miał kogoś, kto będzie go kochał i żebyś ty dała szansę sercu swemu. Namawiam. A dlaczego nie chcesz?
1: To jest decyzja została podjęta,
0: że nie będziesz z nim. Nigdy.
1: Tak.
0: Piotrek, tego mi nie powiedziałeś. To nie jest kłótnia.
2: No myślałem, że ta decyzja to jeszcze nie do końca pewna, że jeszcze można zawsze zmienić, nie? Bo jak nic się nie zadziało gdzieś tam, to myślałem, że zawsze jeszcze każdą decyzję można zmienić dwa razy, tak?
0: Czas, żebyś powiedziała mu, jak jest. Dziękuję bardzo serdecznie. Cześć, niemowo.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Cześć, Piotrek. Pa. Porażka.
2: Cześć, cześć.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.

0: FM.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

0: zaśpiewała Prey i porwała publiczność Alicja Szamplińska w finale Eurowizji. Czeka tylko na podpis szefa MSWiA gotowe z rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przed ósmoklasistami ostatni egzamin, dziś sprawdzian z języka obcego.
1: Jest środa, 13 dzień maja, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest sukces Polski. Alicja Szamplińska w wielkim finale Eurowizji w Wiedniu. W pierwszym półfinale nasza wokalistka wystąpiła z utworem Prey jako 14 w kolejności i zaprezentowała się bardzo dobrze.

0: Emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Do finału dostały się także Grecja, Finlandia, Belgia oraz Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja i Litwa. Drugi półfinał odbędzie się w czwartek, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe, potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Tak zapewniają politycy lewicy. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk, który zlecił ustalenie treści przepisów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kiedy wszystko będzie gotowe?
1: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej i Katarzyny Kotuli z lewicy sprawa jest na ostatniej prostej.
2: Potrzebujemy tylko
3: zielonego światła, czyli kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił otwarcie i odważnie, że pisze takie rozporządzenie.
1: Właśnie wspomnianym ministrom premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak, że
4: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
0: Zapowiedź rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych to konsekwencja orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nadal nieznane jest źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne.

0: negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe. Chodzi o to, że o zakażenie bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci, a to różnica kilku dni, mówi Beata Dunal z sanepidu powiatowego w Gorzowie.
1: Jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty. Nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to tych produktów fizycznych po prostu nie było. Pomimo, że pobraliśmy próby na badanie, na razie nic nie mamy.
0: Jest też jedno nowe zakażenie salmonellą u przedszkolaka. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwójka nauczycieli. Ich stan jest dobry. Przedszkole Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich przeszło dezynfekcję i jest zamknięte. Sąd apelacyjny w Waszyngtonie tymczasowo wstrzymał orzeczenie sądu niższej instancji w sprawie ceł. Przypomnijmy, uznał on 10% cła globalne wprowadzone przez Trumpa za nielegalne. Pobór podatków został przywrócony do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy. Ósmoklasiści już po matematyce. Dziś napiszą sprawdzian z języka obcego. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po wczorajszym egzaminie.
2: Obstałem około 50%.
3: Nie bardzo dobrze.
4: Było lepiej niż na polskim.
5: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
4: Nie wiem.
2: No średnio.
0: Dziś język obcy. Zdecydowana większość ósmoklasistów napisze sprawdzian z języka angielskiego.
6: Chłodno, Ramon.
4: No właśnie, te temperatury też niskie, tak jak i wyniki ósmoklasistów, jak sami mówią. W ciągu dnia też będzie chłodno, 11 stopni, 12, no do 13, tak przynajmniej mówi prognoza pogody. I opady, deszczu w całej Polsce i będzie ich dosyć sporo, tak podobnie jak wczoraj.
7: Najwięcej tego deszczu dzisiaj na północy oraz na zachodzie kraju. Szczecin, Koszalin, Poznań, Zielona Góra czy Gorzów dzisiaj mogą spodziewać się właśnie deszczu.
8: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra Ukulele to ewenement na skalę naszego kraju. Grają na ukulele, a porywają tłumy. Z Piotrem Kończalem, założycielem zespołu, rozmawiał Paweł Adamczewski. Uprzedzam, to nie była poważna rozmowa.
9: Piotr Kończal, współzałożyciel, lider PPNO pierwszej poznańskiej niesymfonicznej orkiestry Ukulele. Całe Poznań.

0: Al, współzałożyciel, lider PPNO, pierwszej poznańskiej niesymfonicznej orkiestry Ukulele, całe Poznanie Ukulele.
1: Właśnie, pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra Ukulele. Trudna nazwa, ja się uczyłem, chyba 30 minut dzisiaj siedziałem od rana i się uczyłem. Trudna nazwa, ale ukulele chyba proste.
0: Ukulele proste, ja wrócę do nazwy, bo to był bardzo świadomy wybór. Nazwę wymyśliłem po to, żebyśmy nie osiągnęli sukcesu. Ona miała na dzień dobry po prostu blokować nam opcje.
1: No właśnie, jak się wchodzi na stronę, to macie cudowny opis na samym początku. Nie mam go teraz przed sobą, ale tam jest, że nazwy na pewno nie zapamiętacie, ale koncerty będą niezapomniane. No to jak już mamy nazwę, no to... Co gracie? Bo na czym gracie, no to chyba wszyscy już wiedzą, że na ukulele, ale teraz...
0: Niekoniecznie, dlaczego? Powiedzmy to.
1: No to dobra, właśnie, gracie na ukulele.
0: Gramy na ukulele, tak jest. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra ukulele. Tak, gramy na ukulele, wersja oficjalna, będę się jej trzymał, jest taka, że nie jesteśmy zespołem coverowym, gramy całkowicie muzykę naszą autorską, piosenki, które sami napisaliśmy, a że są znane, jesteśmy po prostu świetni.
1: No właśnie, bo na koncertach możemy usłyszeć pewnie głównie covery.
0: To jest nasza twórczość i stoimy na stanowisku, że po prostu te przeboje, które gramy, zostały nam ukradzione.
1: Okej.
0: Część napisaliśmy dla innych, część sprzedaliśmy za tanio. Tak to działa.
1: Dobra. Jak ludzie reagują najczęściej na waszą muzykę?
0: Fantastycznie, bo jesteśmy świetni. Jesteśmy świetni i piszemy dobre kawałki, więc jakby odbiór jest tak, doskonały.
1: Ukulele kojarzy się z prostym instrumentem, ale muzyka związana z ukulele i to, co wy robicie, co piszecie, co śpiewacie, co gracie, wcale nie musi być proste, prawda?
0: Tak, tu się nakłada parę rzeczy. My jesteśmy wszyscy zawodowymi muzykami, ale związanymi z innym instrumentarium i to ukulele było taką odskocznią, trochę żartem na początek, żeby się po prostu powygłupiać we własnym towarzystwie. No a potem jakoś włożyliśmy w to dużo energii, radości, emocji, kliknęło i zrobił się z tego też jeden z naszych normalnych, zawodowych projektów.
1: Właśnie, dlaczego, nie chcę pytać, dlaczego ukulele, bo już to jest takie pewnie pytanie, które no sobie dostajecie, nie?
0: Możesz pytać.
1: Tak, no dobra, no to dlaczego ukulele akurat?
0: A dlaczego nie?
1: No, ja uwaga, tutaj mam odpowiedź na to twoje pytanie. Bo ukulele, ja na przykład sam swego czasu się uczyłem grać na ukulele, sobie plumkałem, bo też gram na gitarze, więc mówię, pewnego dnia nauczyłem się na ukulele. I wiem na przykład, jak reagowała moja rodzina na to, jak próbowałem różnych rzeczy na ukulele, że w pewnym momencie ukulele ich męczyło. W sensie dźwięk ukulele. Ja wtedy nie byłem wirtuozem ukulele, prawda? No więc wydaje mi się, że są instrumenty, które obiektywnie brzmią lepiej.
0: To jest niesamowite, bo wiesz co, teraz jakby wyjdę trochę z roli kończala w PPNO i przejdę do całej Poznań ukulele, do tej misyjnej jakby części. No muszę cię poprosić, żebyś chyba wyciął ten fragment swojej opowieści.
1: Naprawdę?
0: Z tej rozmowy. Jak ukulele w ogóle męczy... Nie, przepraszam, musisz to usłyszeć. To nie mogło chodzić o instrument.
1: To chodziło o mnie, nie?
0: Chodziło o ciebie.
1: To tak myślałem właśnie.
0: Nie, to jest genialny instrument, w ogóle to jest wspaniały instrument. On dotyka ludzi... jakoś tak, wiesz, radośnie, fantastycznie, więc no nie muszę zanegować.
1: Czy właśnie, trochę o to mi chodziło, nie? Że to pewnie o mnie chodzi, ale też z własnej perspektywy muszę powiedzieć, że ukulele jest cudowne, bo puste struny już tworzą dobry dźwięk,
0: bo to
1: prawda?
0: W ogóle, to jest najprostszy instrument świata. Najprostszy instrument świata, mówię to z pełnym przekonaniem, jako magister sztuki w Akademii Muzycznej w Poznaniu, po prostu próg wejścia jest niesamowicie niski, co nie znaczy, że jest to niepoważny instrument, bo tak jak już tutaj padło i staramy się to też pokazywać i na festiwalu, i my jako PPNU, to jest pełnoprawny instrument, na którym można po prostu zagrać wszystko. Jeszcze wrócę do tego naszego programu autorskiego i tego, co gramy. Próg wejścia jest niesamowicie prosty. Oczywiście instrument musi być nastrojony, ale w dzisiejszych czasach internet, komórki, gdzie strojek można mieć w telefonie, który zielonym kolorkiem pokaże, czy kręcimy kluczykiem w dobrą, czy w złą stronę, to jest osiągalne dla wszystkich. I bardzo łatwo na nim rozpocząć przygodę. To, co mówisz, puste struny, wystarczy, zawsze mówię, palcem przejechać, już jest fajnie, już się czujemy, wiesz, na Hawajach, na wyspach.
1: Wspomniałeś o festiwalu, ale do niego przejdziemy za chwilę. Jeszcze mam o to PPNOU pytanie. Wy normalnie koncertujecie, was można przyjść, usłyszeć, też zobaczyć.
0: Należy.
1: I z wami się pośmiać, nie?
0: Oczywiście.
1: No to jak często gracie, gdzie gracie, co to są za sceny, czy to są duże sceny, małe sceny klubowe? Trochę nas wprowadź w to, jakby ktoś chciał usłyszeć ukulele.
0: No, gramy w zasadzie wszędzie, gramy, no, mało, dużo, to jest zawsze, wiesz, subiektywne. Jak już powiedziałem, jesteśmy muzykami, bierzemy udział w wielu projektach, więc PPNU jest jednym z elementów, więc to nie jest coś, co jest jakby osią naszego życia, tylko uzupełnia nasze inne aktywności zawodowe, ale no gramy dużo, gramy, myślę, wystarczająco, jak na naszą ochotę. Jest taki fajny balans, że nas to cały czas bawi, a nie męczy, cały czas

0: to jest radość. Gramy wszędzie, wiesz, od klubów przez no, imprezy firmowe. Dużo gramy zamkniętych imprez, ale też festiwale. I to nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Wiesz, graliśmy też na Poland Rocku, więc no nie ma ograniczeń.
1: Nie ma ograniczeń. No właśnie, bo ukulele chyba też nie ma za bardzo ograniczeń, nie?
0: Żadnych.
1: Że są cztery struny, to nie są ograniczenia.
0: Oczywiście, wszystko się zagra. Na sekundę wrócę do PPN-u, do programu, że gramy muzykę autorską. Mało kto w to wierzy, ponieważ nikt nie wierzy, że takie utwory jak Highway to Hell, czy Yesterday, Imagine, to są nasze kawałki. Mówię, tak, są nasze kawałki, ale też, wiesz, nie bijemy się o to. Także jeżeli ktoś uważa, że na przykład Imagine jest Lennona, albo Highway to Hell jest AC/DC, albo Paradise City Guns N' Roses, niech z tym żyje, nam chodzi o muzykę, my się, wiesz, to nie wykłócamy.
1: Ja też sobie posłuchałem waszej muzyki i na YouTubie macie swoje kawałki, na Spotify'u was można znaleźć, generalnie jesteście w internecie też, nie?
0: Tak, ale my jesteśmy stare dziadki, nie dbamy o to, to jest tak trochę poza nami, więc jakiś tam malutki tylko wycinek.
1: I chcę powiedzieć, że jak już wchodzimy w tą konwencję, że Lennon wam trochę tą piosenkę zabrał, czy ją sprzedaliście i w ogóle...
0: On akurat dostał.
1: Dostał od was, okej. To on trochę ją zmienił, nie? Wy trochę inaczej ją gracie.
0: Generalnie, wiesz co, to z Abbą jest bardzo podobna sytuacja. Napisaliśmy takie nostalgiczne piosenki jednak, wiesz, smutne, jak się wsłuchać w ten tekst, a oni zrobili z tego, wiesz, disco, nie? Także no, często się z tym spotykamy, że jakby ci wykonawcy, którym nasze piosenki daliśmy, interpretują nie do końca z ich duchem.
1: No
0: tak, właśnie. Imagine jest świetnym przypadkiem. Fajna, radosna piosenka, słuchaj, pozytywna, a on po prostu...
1: Przysmęcił trochę.
0: Idź pan w cholerę.
1: I jak już jesteśmy przy smęceniu, to wy organizujecie festiwal Cały Poznań Ukulele, nie? I tak. No to ze smęceniem mało wspólnego. Byłem na dwóch konferencjach prasowych zapowiadających, no to tam nie ma smutku, tam nie ma smęcenia, tam jest gigantyczna radość i chyba cały ten festiwal tak wygląda też.
0: Tak, jak jesteśmy przy festiwalu, jak no wiesz doskonale, zawsze to powtarzam, że nazwałem to festiwale, bo brakowało nomenklatury po prostu. Chodzi o to, żeby przez parę dni spotykać się z ludźmi, spędzać miło, radośnie, fajnie czas, a ukulele ma być tym interfejsem, magnesem, a tak naprawdę nie clue nawet. Clue jest muzyka i interakcja między ludźmi, zabawa.
1: Poznaniacy biorą udział chętnie w festiwalu?
0: No tak, no myślę, że to widać, wiesz. W ten weekend festiwalowy mieliśmy groźną konkurencję już i Dawid. Nie, w Poznaniu bodajże były cztery festiwale w tym czasie.
1: Mhm.
0: Tylko nasz był taki fajny, same pozytywne recenzje zebrał. Nie, jest naprawdę fantastycznie, ludzi jest pełno. Jesteśmy, wiesz, największym festiwalem, jak już wiesz, ukulele w Europie, a może i nawet na świecie, na pewno największym darmowym, bo to warto w Poznaniu ważne jest.
1: No oczywiście, kasa jest ważna,
0: wszystko,
1: nie?
0: Oczywiście. No, także tak. Festiwal, radość, po prostu parę dni zabawy.
1: I to są z jednej strony koncerty znanych grup, wykonawców, to się generalnie wszystko tam pojawia, ale też z drugiej strony poznaniacy mogą, i nie tylko poznaniacy, ale mogą spróbować swoich sił, poznać tajniki ukulele, dotknąć, pograć,
0: oczywiście,
1: zobaczyć, nie? Naprawić
0: oczywiście
1: swoje na przykład.
0: Oczywiście wszystko można, tak, mamy klinikę ukulelową, wypożyczamy za darmo kilkadziesiąt instrumentów, jest dużo przestrzeni takiej ekspozycyjnej, gdzie można też pójść, zobaczyć, pograć, pobawić się. Jest mnóstwo ludzi, którzy pomogą, właśnie nastroją, nauczą, pokażą. Także warsztaty. Tak, zarażamy, staramy się zarażać.
1: Jak już przy zarażaniu jesteśmy, to może słucha nas ktoś, kto na przykład chciałby zacząć przygodę z jakimś instrumentem.
0: Zaczynaj!
1: No właśnie.
0: Z ukulele.
1: Zaczynaj z ukulele. No to jak wybrać? To jest podstawowe pytanie. Jak wybrać ukulele? Bo sam stałem kiedyś przed tym pytaniem
0: tutaj...
1: i wybrałem i nie wiem, czy dobrze wybrałem.
0: Jako doświadczony już naprawdę tutaj ukulelista, mentor dla pokoleń, zawsze mówię, słuchaj, wybierz tak, żeby się tobie podobało.
1: Czyli wygląd.
0: Oczywiście, bo słuchajcie, to jest, jak już mówiłem, instrument prosty. Można kupić bardzo tanie egzemplarze, oczywiście można wydać mnóstwo pieniędzy na jakiś zawodowy egzemplarz, ale to jest dobry instrument pierwszego kontaktu. Ja zawsze dlatego mówię, ma się tobie podobać, bo jeżeli złapiesz bakcyla, jeżeli będziesz chciał kontynuować tą przygodę i twój pierwszy instrument po jakimś czasie okaże się dla ciebie niewystarczający jakościowo, chociaż ja do dzisiaj mam pierwsze ukulele, na którym graliśmy koncerty i naprawdę nie brzmi gorzej od zawodowych instrumentów, które w tej chwili posiadam. Także mówię, ma się tobie podobać, ponieważ jeżeli będzie chęć kontynuacji, to rynek jest tak wielki, że znalezienie innego instrumentu, czy kolejnego instrumentu, nie bójmy się powiedzieć, często tak to działa, że tych instrumentów się po prostu ma potem wiele, zbiera je, nie jest żadnym problemem, więc uważam, że chyba, że ktoś, wiesz, już na przykład gra świetnie na gitarze i tak dalej i wie, czego oczekuje pod kątem manualu, jest w stanie zweryfikować, czy mezura jest dobrze ustawiona, strój, detale i tak dalej, to oczywiście może wybierać. Ale pierwsza rzecz, masz się dobrze z nim czuć. Jak z ciuchem.
1: Ukulele te pierwsze, podstawowe, to nie jest droga zabawa, nie? To jest też takie, że to można, to nie jest jak, nie wiem, gitara, do której na przykład elektrycznej potrzebujemy wzmacnia, czy tak, ukulele po prostu kupujemy ukulele i...
0: Dokładnie tak, no, tak naprawdę są modele za 100-200 zł, które naprawdę mogą na lata wystarczyć, więc...
1: Dobrze, czyli mamy tak, PPNOU, trudna nazwa, proponuję
0: zobacz,
1: naprawdę
0: to skrót,
1: zmienić,
0: aby po tym, jak jednak wbrew jakby planom osiągnęliśmy jakiś tam sukces, no to poszliśmy za wymogami komercyjnymi i dokonaliśmy tego skrótu PPNOU, żeby właśnie ludziom było łatwiej. Nadal nie jest.
1: Tak, PPNOU. Czy wy...
0: Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele. No, nie
1: no właśnie.
0: Się tutaj.
1: Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele. Czy wy macie piosenki, których nie zrobicie nigdy? Nie skoverujecie albo...
0: Że nie napiszemy.
1: Że nie napiszecie, tak. W sensie, że nie napiszecie.
0: Pewnie takie
1: czy
0: są.
1: Ale są takie, których się nie da napisać, czy takie, które wam nie pasują?
0: Nie ma takich, których się nie da. To na festiwalu pokazujemy, wychodząc poza strefę komfortu i grając uku w operze, tak? Czyli sięgamy, wiesz, no, Libiamo Straviaty. Napisałem to w XVII wieku, tak? W końcu. Nie ma. Myślę, że nie ma takich utworów, ponieważ my jesteśmy muzykami. Dla nas muzyka jest, jakby, wiesz, nośnikiem emocji i szukamy w tym wszystkim zabawy, wiesz, jak... Pamiętam, jak siedziałem przy pianie i pisałem Highway to Hell, no to zacząłem właśnie od walca, tak? Zacząłem grać od walcu, dopiero potem wymogi rynku i tam troszeczkę poszedłem w tego rocka. Nie ma, myślę, że nie ma takich rzeczy. W naszym słynnym utworze Nothing Else Matters na przykład wplatamy piosenkę, którą napisał Marek Gordziej z zespołu, czyli Biały Miś. No. Takie rzeczy też się dzieją.
1: Was jest czwórka, jeden z was gra na basie, prawda? Na basowym ukulele.
0: Tak. Nie, Kasperek oczywiście gra na basie, na kontrabasie. Jest lutnikiem przede wszystkim. Ale tak, gra na ukulele basowym.
1: Ono się czymś różni? Czyli to jest tak samo?
0: Nie, lepiej, łatwiej, bo jest lżejszy instrument.
1: Okej. I mniejszy,
0: tak. Mniejszy, lżejszy. Oczywiście w oryginale ukulela basowe mają takie struny z tworzywa, takie gumy do gaci troszeczkę. Chodziło o takie cieplejsze brzmienie, ale to w takich już warunkach zawodowych, koncertowych się nie sprawdza i raczej ci, którzy tak profesjonalnie to traktują, zmieniają też na struny metalowe.
1: Ukulele kojarzy się mimo wszystko z Hawajami, nie? No stamtąd pochodzi. Cały Poznań Ukulele, największy festiwal w Europie, pewnie jeden z największych takich na świecie. Polska będzie kojarzyła się z ukulele bardziej?
0: Ja myślę, że już się kojarzy, wiesz, mimo wszystko, oczywiście z mojej perspektywy mi się wydaje, że to ukulele jest wszędzie, a zdaję sobie sprawę, że to nadal jednak jest pewnego rodzaju nisza, wiesz, no, mieliśmy Tymana Gardner, tak, czyli no po prostu top of the top, a powiedzmy sobie szczerze, przejdź się ulicą i zapytaj, hej, a kto to jest Tymana Gardner?
1: Nauktony.
0: No, dokładnie. Poznań jest stolicą ukulele, jeśli chodzi o Polskę, to z pewnością i na pewno kojarzy się z ukulele w Europie bardziej niż w Polsce. To z pewnością, jeśli chodzi o środowisko ukulelowe w Europie, to uwierz mi, że wszyscy wiedzą, gdzie jest Poznań, co to jest Poznań i że to jest mocny ośrodek. Wszyscy chcą tu grać.
1: Jakiś taki, nie chcę powiedzieć apel, bo pewnie to nie apel, ale do wszystkich tych, którzy nas słuchają.
0: No słuchajcie, no nie ma co czekać. Bierzcie ukulele i bawcie się muzyką.
1: No i tego sobie życzmy. Piotr Kończal był moim i waszym gościem. Wszystkiego dobrego. Mahalo, o właśnie. To po hawajsku.
0: Po hawajsku dziękuję.
1: No to
0: i mahalo. Aloha to jest takie i na dzień dobry, do widzenia, takie nasze. Fajnie, cześć.
2: 150 milionów złotych z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera. Dzięki pieniądzom powstaną nowe budynki dla psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dla psychiatrii dorosłych.
3: Za te pieniądze głównie zostaną wybudowane oddziały stacjonarne, czyli jakby będzie dalej kontynuowana inwestycja, która już się rozpoczęła, bo na ten moment udało się wcześniej zdobyć fundusze szpitalowi na budowę poradni i oddziałów dziennych i to już właśnie zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Natomiast dalej będzie realizowana inwestycja, no, budowanie oddziałów stacjonarnych. Na ten moment mamy dwa oddziały stacjonarne. W projekcie nowym są przewidziane trzy oddziały stacjonarne. Na pewno jest tak, że zdecydowanie poprawią się warunki zarówno dla pacjentów, jak i też, no myślę, że dla personelu i chociażby, nie wiem, przeprowadzenia rozmów z pacjentami. Będzie więcej sal gimnastycznych, terapeutycznych, także no i to, co na pewno jeszcze dodatkowo będzie, ale to

0: nie będzie już bezpośrednio w tej inwestycji, tylko jakby w tych strukturach już, które teraz są, to powstanie jeszcze pierwszy poziom, tak zwany referencyjny, czyli poradnia taka, gdzie nie ma lekarza, ale są psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, czego na ten moment nie ma. Też różne pracownie, które mają nam pomagać wdrażać też nowe metody jakby oddziaływań, no bo cały czas widzimy, że te nasze oddziaływania nie są wystarczające dla niektórych pacjentów, zmieniają się jakby potrzeby, no też, ale też przede wszystkim nauka idzie do przodu, więc będziemy mieli też pracownię na przykład polisomnografii. To jest badanie snu. Na tym polega polisomnografia, że będziemy mogli też na przykład u niektórych pacjentów, no wiadomo, że u pacjentów z depresją bardzo często jest zaburzony ten sen, ale on jest najczęściej zaburzony ze względu na nastrój. Natomiast niektórzy pacjenci, szczególnie pacjenci z ADHD, pacjenci w spektrum autyzmu mają w ogóle problemy ze snem. I to faktycznie polisomnografia pokaże, może nam pokazać, jak wygląda ten sen, które jego elementy są zakłócone po to, żeby na przykład próbować pomagać to modyfikować. To jest bardzo ważne też tak ogólnie dla pacjenta, dla jego funkcjonowania. Będziemy mieli pracownię, gdzie będziemy mogli wykonywać TMS, czyli taką stymulację przestrzeszkową u pacjentów, która też może być pomocna. Ale też planujemy pracownię, gdzie będziemy mogli rozwijać oddziaływania wirtualne, które też czasami bywają dostosowane dla młodszych dzieci, szczególnie właśnie, nie wiem, no już są dla pacjentów i z depresją, i pacjentów z ADHD, gdzie faktycznie ta wirtualna rzeczywistość no, czasami jest dla nich bardziej zrozumiała niż na przykład tylko wyłącznie słowa w terapii, więc będziemy się starać też wdrażać nowe technologie, których do tej pory nie mamy możliwości, wprowadzenia tego na oddział. Tak.
1: Powiedziała nam profesor Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Budynek dla dorosłych mieścić się będzie przy Grunwaldzkiej. Znajdą się tam nowoczesne oddziały stacjonarne dla kobiet i mężczyzn po 25 łóżek. Nowy kompleks psychiatrii dzieci i młodzieży otrzyma ogród terapeutyczny, boisko, ale też 3 oddziały na łącznie 90 łóżek. Niestety, najmłodszych pacjentów cały czas przybywa.
0: No to już od kilku lat, myślę, że od co najmniej 8 lat widzimy taką potrzebę, że faktycznie widzieliśmy coraz więcej pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym. W którymś momencie, jeszcze przed pandemią, było na naszym oddziale przynajmniej 15 pacjentów ponad stan, czyli tak na dobrą sprawę na 25 łóżek mieliśmy około 40 pacjentów. Później powstał oddział kolejny w klinice dorosłych, później powstał oddział HCP, który na ten moment ma 40 łóżek. Natomiast cały czas uważamy, że szpital, oddział to nie jest coś, co jest wystarczające. No niestety na ten moment ciągle widzimy, że pomimo tego, że ta oferta jest coraz bogatsza, jest i więcej poradni, więcej oddziałów dziennych, to jednak te oddziały stacjonarne nadal są potrzebne, stąd właśnie taka potrzeba jeszcze zwiększenia ilości łóżek i budowa dodatkowego oddziału stacjonarnego. To jest tak, że staramy się nie przyjmować młodszych pacjentów niż pacjenci 7-letni, ale zdarzają się też nam pacjenci 6-letni. Natomiast nie mamy zupełnie warunków do tego, żeby pacjenci przebywali razem z rodzicami. Więc faktycznie staramy się tych młodszych pacjentów w ogóle nie przyjmować.
1: Budynki mają powstać do 2029 roku.

0: Zmiana od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: FM.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: samolotu gaśniczego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z języka obcego, a maraton kontynuują maturzyści. Rano przystąpią do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe, piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Świat kultury w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka i ceniona piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
1: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
2: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
3: Klątwa. Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte. Dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
0: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka.

0: Widzisz?
1: Czyli starość zaczyna się od 26 roku. Ustaliliśmy.
2: Chyba nie na
0: tyle. Dobra, 20 minut do godziny 7. My tutaj sprawdzamy, co ciekawego na świecie, co ciekawego w Polsce. Oczywiście wiadomo, Eurowizja, jesteśmy w finale.
2: Jako 14 się zakwalifikowała nasza. Na 15 możliwych. Przedostatnia była.
0: Tak?
1: Ale to
0: tak.
1: Losowo podawali, Paweł. Oni zawsze losowo podają.
2: Aha, a nie... nie
1: dopiero
2: nie...
1: po finałach ogłoszą, kto które miejsce i ile głosów dostał.
2: Okej, bo się zdenerwowałem, że jest tak słaba, że jest na 14 z 15
1: miejsca. A oglądałeś?
2: Nie,
1: a,
2: nie,
1: tak ale... myślałem, ja
2: za stołem.
0: Ale ja się trochę przestraszyłam, bo znalazłam dzisiaj w internecie, że reprezentantka Szwecji wystąpiła w maseczce.
2: Już?
0: No właśnie.
1: Hantawirus?
0: No nie wiem, czy to ten wirus, czy norowirus, czy jakiś inny wirus.
1: Nie, norowirus to by nie występowała w maseczce, tylko w pieluszę.
2: Ale nie, czekaj. Jasne. Ona po prostu ma taki design.
1: Albo brzydka jest.
2: Albo po prostu jest brzydka i nie będziemy.
0: No przestańcie tutaj panią Felicję krytykować.
1: Ja nie krytykuję,
0: może,
1: po prostu,
0: może po prostu
1: tak
0: jej
1: uważa,
0: została maseczka sprzed 5 lat i postanowiła użyć.
1: Czy już rozwiązywaliście test ósmoklasisty?
0: Nie.
1: Z matematyki?
2: Nie. Nawet nie próbuję,
0: nie, nie zadawaj nam
2: trudne.
0: Żadnych pytań, okay, bo jest za wcześnie.
2: Maturzyści się cieszą, no że zdają maturę.
1: To ja mam podejrzenia, co my będziemy robić później w takim razie.
0: Nie.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Mój mąż Sławek pierdoła.
4: No i tak się zaczyna
5: tak
4: zgłoszenie.
5: Może nadal, tak.
4: Nie, no tak nie mówiłem.
5: Ale ma rację.
4: O mężu. A co zrobił?
5: Zgubił koło zapasowe od samochodu.
3: A koło zapasowe nie leży w bagażniku?
5: Właśnie. No zazwyczaj tak.
4: No to jak można zgubić? Zostawić otwarty samochód z bagażnikiem u ukradni?
5: Nie wiem, nie
4: samo wyszło? Może... Jestem zapasowy, czuję się niepotrzebny.
5: Ja go trochę rozumiem, bo ja też czasami mam tak, że wchodzę do jednego pokoju i zastanawiam się, po co ja wszedłem do tego pokoju i co ja chciałem zrobić.
4: Może on chciał
5: na przykład wymienić oponę, wyjął to koło zapasowe i zapomniał.
4: Masz rację.
5: I odjechał na trzech na przykład.
4: A nie, całkiem w porządku jest jeszcze. Wcale nie złapałem flaka.
3: W każdym razie coś mi się obiło o uszy, że my to koło mamy.
5: Mamy, oczywiście, że mamy.
6: Halo?
5: Dzień dobry, Mirosław Stawiszewski, Wojewódzki Inspektor Ruchu Drogowego. Czy jest panem Sławomirem?
6: Tak, przy telefonie.
5: Panie Sławomirze, bo my znaleźliśmy pana koło zapasowe.
6: O Jezu, ja właśnie szukam od 3 dni, już po znajomych dzwoniłem, bo wiadomo, Olsztyn nie jest wielkie miasto, ale co jeden drugiego zna i tak, kurczę, jechałem Focusem i jakimś cudem zgubiłem to koło, ale jako
5: no właśnie.
6: Nie potrafię sobie, że tak powiem, uświadomić i uzmysłowić.
5: No, ktoś na szczęście przyniósł do nas, przynieśli, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić. Pan, no, kiedy mógłby się u nas pojawić na Dworcowej?
6: A proszę mi powiedzieć, na Dworcowej czy na Dworcowej jesteście teraz, tak?
5: Tak, Dworcowa 60.
6: Ojejku, wie pan co, ja dzisiaj pracuję. Czy mógłbym jutro do was podjechać koło 9 rano?
5: No dobra, nie ma problemu, tylko wie pan, no tam pan przygotuje też jakieś pieniądze, bo tam będzie do zapłacenia mandat za zgubienie właśnie koła zapasowego, no i trzeba będzie za przechowanie też zapłacić.
6: Proszę mi powiedzieć, na jakie pieniążki się szykować, bo...
5: Wie pan co, to będzie 500 zł w sumie.
6: Ojej, no 500, no boli, ale najważniejsze, że się koło znalazło.
5: No właśnie, poza tym wie pan, panu powietrzem premium to też napompowaliśmy, bo troszeczkę tam był flak, więc będzie miał pan, dłużej będzie działało.
6: No to... Kurczę, jak fajnie, że się znalazło, wow. Nie.
4: Ale to specjalnie powiem, że ma to jest projekcję premium z gazem, łzawiącym, tak bym powiedział, bo to jest nowe odkrycie nasze. Człowiek łzawi, płacze, jak odbiera właśnie koło.
6: Przepraszam, płacze chyba jak płaci za powietrze.
5: A to jeszcze może wyjaśnię, te 500 zł to na prezent marzeń od Radia Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Tak. Ojejku, mam...

0: Czyli dajemy, nie zabieramy.
1: No i nie mamy koła.
2: Tak, to akurat.
3: Matko, idę na balkon się na powietrze.
0: Tak jest.
2: Możesz Marzenie podziękować za ten telefon, bo to ona ciebie zgłosiła.
0: Wymyśliła.
3: O Jezus, to już normalnie. Jak ona coś nie odstawi, to nic.
0: Tak. No, wiemy, co myślisz. Wiemy, co myślisz. A już się cieszyłeś, witaj z gąską, nie?
3: Nic nie powiem, będzie szorowała koło.
2: Słuchaj, ale cały dzień przed tobą możesz wyjść teraz i szukać koła po całym Olsztynie.
3: O Jezus, w kółko będę latał.
1: A jak ktoś jest z Olsztyna i widział może koło, to dajcie nam znać.
3: Albo mnie.
2: Miłego dnia życzymy, cześć.
3: Dziękuję bardzo.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: cały dzień przed tobą, możesz wyjść teraz i szukać koła po całym Olsztynie.
1: O Jezus, w kółko będę latał.
2: A jak ktoś jest z Olsztyna i widział może koło, to dajcie nam znać.
1: Albo dnia, mnie.
0: Miłego dnia życzymy, cześć.
1: Dziękuję bardzo.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Jakie bye bye? Dzień dobry!
1: No przeżegnaliśmy szóstą, bo zaraz siódma będzie, no.
2: Minuta dokładnie do siódmej, o siódmej oczywiście wiadomości, więc zostańcie z nami.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Reklama.
7: Ekstradycji chce rząd. Pełnomocnik Ziobry mówi, to nie ucieczka, a jego działania budzą też kontrowersje w PiSie. Ceny paliw niżej utrzymają się dłużej. Rządowy program będzie kontynuowany. Co z darem młodzieży? Zapytamy o los słynnego żeglowca po remoncie.
8: Jest godzina siódma, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osesko.
7: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Waszyngtonie. Jak przekazał, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Ten temat wzbudza gorące polityczne komentarze. Pełnomocnik Ziobro zapewnia, że wyjazd do Stanów to nie ucieczka, a marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Taki wniosek zapowiada także rząd. Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
9: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
10: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
9: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
11: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
9: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
7: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje także w samym PiSie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. Sam Ziobro przekazał, że wyjechał do Stanów na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu, a ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Program ceny paliw niżej będzie przedłużony, zapowiada minister energii Miłosz Motyka. Dotychczasowe obowiązywanie programu kończy się w piątek.

0: Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna, co odbija się na cenach w hurcie, a decyzja rządu w najbliższym czasie.
1: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
0: Zapowiada minister Miłosz Motyka. Program na razie będzie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. Ceny paliw na stacjach dziś nieco niższe niż wczoraj. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28. Diesel nie może kosztować więcej niż 6,84. W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie Dniepropetrowskim na środkowym wschodzie Ukrainy zginęło 6 osób, 7 zostało rannych. Takie informacje przekazały ukraińskie władze. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie wojska nadal zabijają cywilów i dlatego międzynarodowa presja na agresora nie może osłabnąć. Maciej Szlinder, polityk partii Razem, będzie gościem Jana Wróbla. Poranna rozmowa Vox FM dziś o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. Padną pytania o to, ile taki dochód mógłby wynosić i komu powinien przysługiwać. Początek minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTube.

FM, dziś o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. Padną pytania o to, ile taki dochód mógłby wynosić i komu powinien przysługiwać. Początek minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTube.

0: samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca, a Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
1: Chyba tutaj powinien zostać. Jak było jego miejsce cały czas, to i powinien zostać. Na swoje miejsce w Gdyni.
2: Chciałbym, żeby stał tutaj. Tu jest jego miejsce. No nie, zawsze stał w Gdyni, jest nasz, jest piękny.
3: Biorąc pod uwagę, że generalnie tyle spędzi trochę czasu i jego historia wiąże się z Gdynią, no to może tak faktycznie jakby lepiej został w Gdyni. Tak, no w sumie tak, tak.
4: Ja byłem kiedyś praktykantem na Darze Młodzieży i nie wyobrażam sobie, żeby Dar stał we Szczecinie. Powinien stać w Gdyni, tu jest jego miejsce.
0: Dar Młodzieży od 45 lat jest żaglowcem szkoleniowym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Obecnie płynie ze studentami do Stanów Zjednoczonych. Miesiąc temu uczelnia ogłosiła przetarg na nową fregatę.
5: A dzisiaj w Trójmieście, a także w Szczecinie spore opady deszczu, będą też burze, to znaczy mogą się pojawić, tak przynajmniej ci od pogody zapowiadają.
6: Ale nie tylko tam, bo w całej Polsce dzisiaj opady deszczu mogą się pojawić.
7: Wy nie wiecie, jak się ogrodnicy cieszą, że będzie padać.
6: Ci zimni?
7: Każdy, kurczę, bo oni wody nie mają, rośliny nie chcą rosnąć, no.
6: Bo zimni ogrodnicy już niebawem i zimni. Zimno jest.
7: Zimni ogrodnicy, a są cierpli.
5: 13 stopni około maksymalnie dzisiaj w większości kraju.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: A to nawet teraz są zimni ogrodnicy. Julia Chren.
5: Kadrot Piwowarski.
7: Paweł, zaraz mi wyjaśnisz, o czym ty mówisz.

0: much.
1: No i pięknie, 10 minut po godzinie 7. Mamy środek maja właściwie, 13 maja dzisiaj dokładnie, więc sezon komunijny w pełni. Rowery, BM-y.
2: Co? Jakie BM-y? Co ty gadasz, że BM-ka?
0: Drony? Nie, wiem, co jeszcze.
1: Tak, drony na pewno, tak, smartwatche.
2: To już nie zegarki, nie rowery.
0: Kawalerki.
1: O.
2: Kawalerki.
0: No nie wiem, no
1: udziały w firmie.
0: No ty co dostałeś? Ty co?
2: Zegarek rosyjskiej produkcji oraz za moich czasów rower polskiej.
0: Za moich czasów to już rower, ale taki lepszy trochę górski był.
1: O,
0: jeszcze komputer
1: rower.
0: Do tego dostałem.
2: Ja miałem składaka, ale nie wiecie pewnie, co to jest.
1: MP3. MP4.
2: Jedną piosenkę na MP4.
0: Mam nadzieję, że teraz dzieci MP5 nie dostają, bo to jest broń.
1: Nie, już chyba sezon na to się skończył. Teraz smartfony ewentualnie.
0: Ale słuchajcie, nie wszędzie te przyjęcia komunijne są tak wesołe, tak dobre, bo komunijne przyjęcie w Poznaniu zakończyło się demolką, a właściwie to pod Poznaniem w gminie Grodzisk Wielkopolski.
1: Ej, ale może tam było bardzo wesoło właśnie. Może super była impreza, wujek ze szwagrem jak przysiedli, cieszyć się dziecka komunią, to
2: Zaczęli przymierzać prezenty, sprawdzać to wszystko, tak? Rozumiem. I
0: 40 samochodów zostało zdemolowanych podczas przyjęcia komunijnego.
1: Dwóch chłopców miało zarysować te samochody kamieniami. W wieku 10.

0: 9 i 10 lat, to też nie zapomnijmy.
1: Czyli nikt po nich nie przejechał, po prostu wzięli narzędzia i poszli rysować.
2: Kamienie, narzędzia, tak.
0: Ja myślę, że to była zwykła zazdrość, bo oni właśnie pewnie dostali rower, a woleliby te samochody.
2: Nie, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo dobra informacja.
0: Tak?
2: Bo to są jedyne dzieci, które wiedzą, na co zostały przeznaczone ich pieniądze z komunii.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Na kaucję?
2: No naprawdę!

0: suwalszczyźnie, dokładnie właściwie w Suwałkach.
1: To lepsze wesela niż Dubaj.
2: To ja myślę, że tu się już będzie działo, tak?
0: 42-letnia kobieta, czyli panna młoda.
2: Mhm. 42-letnia młoda.
0: Prosto z wesela wybrała.
1: Uważaj, bo sobie możesz nagrabić.
2: Ale zobacz, jakie miała kłopoty ze znalezieniem miłości swojego życia. Zobacz, długo czuł. Albo wybredna.
0: Ta pani prosto z wesela pojechała od razu na wakacje.
1: O, podróż poślubna, fajnie.
2: Bardzo dobrze.
0: Tak, na wakacje do więzienia. Ale konkretnie. Trafiła do policyjnej celi, ponieważ między nią a jej matką zrodziła się awantura na weselu.
2: Jej matką, a nie jego?
0: No, to nie była teściowa. 42-latka kilkukrotnie uderzyła kobietę i przewróciła ją na podłogę.
1: A co robił pan młody?
2: No
1: co,
2: ja liczył.
1: Popcorn. Yeah, baby. Pierwsza
0: zmiana. To była teściowa pana młodego, więc możecie sobie tylko wyobrazić, co myślą.

0: Szakira czy Szemplińska?
1: Co?
0: Szakira czy Szemplińska?
1: A nie, no to odpowiedź chyba jest jasna.
0: Oczywiście Szemplińska, no.
1: Daj, to jest...
2: Dobra, już wiem, dobra, okej.
1: Chodzi o Eurowizję i o naszą reprezentantkę, no, oczywiście.
2: Zapomniałem, że była to Eurowizja znowu.
0: Była, no poczekaj, bo...
2: Gratulujemy serdecznie, występ był wspaniały.
0: Obiecujemy, że teraz obejrzymy.
2: Nie.
1: Trzy minuty do godziny 7:30. Napisał do nas Adam, chciałbym się pożalić, że dziś wstałem do pracy o 2:30. Ja się pytam...

0: Czekaj, bo
1: gratulujemy serdecznie, występ był wspaniały.
0: Obiecujemy, że teraz obejrzymy.
1: Nie.
2: 3 minuty do godziny 7.30. Napisał do nas Adam. Chciałbym się pożalić, że dziś wstałem do pracy o 2.30. Ja się pytam.

0: zawsze mali pracę od 8?
1: Ja myślę
2: może,
1: też...
2: Może lubi tę pracę.
0: No, kto lubi wstawać do pracy na drugą w nocy? No?
1: Może to być ewentualnie, Adam, grzech wzięcia kredytu. Bo wtedy przez ten grzech też niestety później trzeba wstawać do pracy.
0: Wspieramy cię. Ja wiem coś na ten temat. Walczę z trzema. Spokojnie.
2: Każdy z nas wie coś na ten temat.
1: A jak ktoś nie wie, to jest naprawdę szczęśliwy.
0: Gdyby nie było kredytów, człowiek by do

0: by było takie znowu fajne.
1: No właśnie, widzisz.
0: To jest średnio.
1: Ale odkręciła kobieta.
0: A, widzisz.
2: A o tej porze Rysiek Piwek się pojawia i jego można posłuchać, a właściwie jego pytania.
3: Dlaczego geodeta nie kłóci się z żoną?
0: 609-869-869, tam wasze propozycje SMS-em.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2290

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Reklama. 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
6: Rozpoczynam od dobrych informacji dla pasażerów. Po wczorajszych utrudnieniach na kolei dziś pociągi w województwie śląskim kursują bez utrudnień.
7: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.

0: prezydent Stanów Donald Trump przybędzie do Chin z pierwszą wizytą od 2017 roku. Wśród tematów jego rozmów z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna na Bliskim Wschodzie, a także kwestia Tajwanu. Prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego dr Maciej Szlinder będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Początek minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Link na YouTubie.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Kokokov, Sorana, Kirstea. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula. Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Swoje mecze rozegrają dziś drużyny, które przełożyły spotkanie ze względu na finał Pucharu Polski. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadujące ze sobą w tabeli zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie darmowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Osman Dembele z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Z kolei PSG może dziś zapewnić sobie tytuł mistrza kraju. W meczu na szczycie z drugim w tabeli Lens paryżanom wystarczy do tego remis.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Pierwsza zmiana.
4: Z 28 minut do 8, ja tu z pytaniem od Rysia.
5: Dlaczego geodeta nie kłóci się z żoną?
4: 609 86 9 SMS-em poproszę.

0: Co, Rysiu, jakie to pytanie leciało?
1: Dlaczego geodeta nie kłóci się z żoną?
2: Bo to nie jego działka.
3: Bo tak się kochają, że już się do siebie nie odzywają.
0: Bo mierzy każde słowo.
2: Bo nie ma żony.
0: Bo zawsze trzyma poziom.
2: Bo go żona zmierzyła wzrokiem.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego geodeta nie kłóci się z żoną? Bo wyznaczył granicę. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne.

0: Ups. I zrobimy to znowu.
1: Ale że co?
0: Zadamy głupie pytanie, a będziemy oczekiwać na jeszcze głupsze odpowiedzi.
1: Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Nie słyszałeś w szkole takiego powiedzonka, jak pani mówiła, że proszę pytać o wszystko.
2: No właśnie, do czasów polskim. Szkolnych się dzisiaj przenosimy, ponieważ matury trwają, także egzamin ósmoklasisty jest w toku. Wczoraj była matematyka
0: wszyscy
2: i dzisiaj
0: pytają,
2: o tę matmę chcielibyśmy was zapytać.
1: No właśnie, bo tak uczyliśmy się tej matmy, tak stała nad nami mama z tatą, mówi ucz się, ucz, bo nauka to potem. Tęgi klucz, a później się okazuje, że się tego uczyliśmy, nikt nic nie pamięta, nie wiadomo w ogóle,
0: tak,
1: po co to było.
0: To w ogóle wypada z głowy, po co ty się tego uczyć, a poza tym teraz jest wszystko w internecie. Ja wiem, wyłączą i nic nie będziesz wiedział, ale na razie nie wyłączyli.
1: Ale może komuś z was ta matematyka się przydała, więc dziś pytamy, do czego? Do czego wykorzystaliście matematykę w swoim życiu praktycznym?
2: Zdarzyło wam się kiedyś twierdzenie Pitagorasa wykorzystać w waszym dorosłym życiu?
1: Jakieś
0: musiałbym
1: obliczenia?
0: Pierw sobie je przypomnieć.
2: A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. No.
1: Przypominamy, tylko
0: mój kwadrat
1: złe...
0: jest taki troszkę właśnie podobnych rozmiarów.
1: Tylko złe odpowiedzi 6098 69 869. Do czego przydała wam się matematyka?

0: Mi matematyka przydała się, bo jak szef mówi, że mam robić dwa razy więcej, a dwa razy nic to nadal jest nic.
1: No.
0: To wykorzystuję.
1: A mi się matematyka przydała, bo na przykład jak ojciec mówił, dobra, 4 czy 5 pasków na tyłek, to liczyłem. No, żeby nie wyszukiwał, żeby
2: ojej,
1: nie było 5 czy 6.
2: Straszne.
1: Co tam straszne?
0: Przytulić się, Paweł?
1: Twardź więc ze mnie wyrósł.
0: 609-869-869. Do czego w dorosłym życiu przydała wam się matematyka? Przypominamy.
2: I jestem w szoku, że naprawdę jakieś odpowiedzi się pojawiają. Może dlatego, że to tylko złe odpowiedzi.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Zajmie się nimi Komisja Finansów, Sejmie prace nad czterema projektami w sprawie kryptoaktywów. Nie wróci do aresztu, chodzi o kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Za chwilę poranna rozmowa w Vox FM, padną pytania o bezwarunkowy dochód podstawowy.
14: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
13: Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. Sejm zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, także Konfederację i Polskę 2050, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
15: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
14: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
13: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni kierowca i sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Dostanie także zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Przypomnijmy, bezwzględnego aresztu dla kierowcy, któremu grozi do od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, domagała się prokuratura. Odwołanie zostało odrzucone, postanowienie sądu jest ostateczne. Teraz pora na poranną rozmowę w Vox FM, w studiu Jan Wróbel. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Doktor Maciej Szlinder jest naszym gościem, działacz partii Razem, a zarazem ekspert polskiej sieci ekonomii, która zdobyła sobie swego czasu duży rozgłos hasłem podstawowego dochodu. Każdy z nas by zarabiał bez zarabiania. No to jest Marks, przy tym to małe miki.
17: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, czy Marks, znaczy Polska Sieć Ekonomii tutaj oczywiście ma różne poglądy na temat dochodu podstawowego. Ja też działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, który już zdecydowanie za dochodem podstawowym jest, więc właśnie za tym, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc miała pewne środki od państwa zupełnie bez żadnych warunków i zasad.
16: I rozumie pan, że człowiek, który na przykład jest drobnym polskim przedsiębiorcą, jak sobie pomyśli, że ma chodzić codziennie do pracy, jak w mojej rodzinie piekarz, prawda, wstaje o drugiej w nocy, a ktoś inny o drugiej w nocy przekłada się z boku na bok, bo dochód podstawowy na niego czeka.
17: No ale ten pierwszy też dostanie ten dochód podstawowy, a okazuje się, że i to z eksperymentów naszych wynika, że osoby otrzymujące dochód podstawowy wcale nie pracują mniej i nie przewracają się tylko z boku na bok, ale właśnie są bardziej aktywne ekonomicznie, dlatego że mają to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne zapewnione i oni w związku z tym mogą wybierać pracę, która bardziej im odpowiada, więc chętnie pracują i tak naprawdę pracują więcej.
16: I zlikwidujecie 800+ przy tym.
17: Nie, no właśnie to jest element, który zostaje, bo wtedy po prostu dzieci już oczywiście nie dostają tego dochodu podstawowego, tylko takie częściowe dochód podstawowy dla dzieci i 800+ idealnie się w to wpisuje.
16: No i no, musiał pan to pytanie dostać już 1800 razy, ale skąd na to środki?
17: No to jest oczywiście bardzo wiele źródeł, to zależy od kraju, o którym mówimy, no ale trzeba byłoby to zdecydowanie tutaj istotnie zmienić system podatkowy w Polsce, ale także no, mamy własną walutę, więc Polska jest krajem, który też może więcej emitować na przykład, jeżeli taka decyzja jest kraju, więc także jest tutaj szereg środków, z których można czerpać.
16: A nie jest tak, że ten bezwarunkowy dochód podstawowy oznacza 100% inflacji rocznie za 5 lat. No i te wszystkie inne przyjemności, które wiążą się z tym, że ludzie mają w ręku pieniądze i oczywiście chcą je wydać.
17: Tak, no dochód podstawowy wiąże się z tym, że mamy więcej popytów w gospodarce, więc to na niektóre towary i usługi będzie powodowało, że będą ich ceny rosły, ale tylko część tak reaguje, część zwiększa produkcję. Także inflacja, owszem, odrobinę by wzrosła przy wprowadzeniu dochodu podstawowego, ale ten efekt z czasem by zanikał, więc nie ma się tutaj bać jakąś wielką hiperinflacją czy jakimś wielkim problemem.
16: I przychodzicie do PiSu z tymi pomysłami? Co wtedy mówią koledzy z tej prawicowej lewicy?
17: Do PiSu? Nie wiem, czy...
16: No jest. Do kogo? No do Tuska?
17: Ja próbuję rozmawiać, mówiąc zupełnie szczerze na ten temat z wszystkimi. Akurat część posłów PiSu, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800+, i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia, krytyczne, i okazały się one nieprawdziwe i te same kierowane są wobec tego,
16: że polskich ekspertów przy prowadzeniu 500+ mówiło, że spowoduje to nieróbstwo i inflację.
17: Tak.
16: No i jak wiemy...
17: I kryzys gospodarczy.
16: Tak. No tak, ale czy z faktu, że człowiek mówi kilka razy, wilki są we wsi, bo jest po prostu żartownisiem, albo nie jest za mądry, albo mu się wilki mieszają z wiewiórkami, wynika bezpośrednio to, że na pewno nigdy wilki nie będą wie pan, w wiosce, bo w bajce jest tak, że one w końcu przychodzą.
17: Absolutnie.
16: To pan jest tym wilkiem.
17: Z samego tego faktu absolutnie to nie wynika, ale logika tych argumentów krytycznych była mniej więcej podobna, to znaczy założenie, że ludzie będą marnować pieniądze, bo są biedni, bo nie potrafią zarządzać pieniędzmi. A to nieprawda. Są biedni dlatego, że są w takiej sytuacji i często danie im pieniędzy powoduje, że właśnie potrafią tym zarządzać. No i gospodarka raczej tutaj zdecydowanie by się rozkręciła.
16: Miałem jeszcze kilka przygotowanych pytań o polityce bieżącej, ale tak mnie wciągnęła ta

0: www.rmf.fm.pl i na kanale Superring na YouTubie.
1: Hektopaskali, czyli ciśnienie niziutko szoruje po ziemi.
2: A ciśnienie nie jest dzisiaj największym problemem za oknem. Właściwie będzie deszcz, nie jest to problem, bo deszczu potrzebujemy, ale będzie padało dzisiaj przez cały dzień.
3: Przede wszystkim na zachodzie i na północy kraju te opady deszczu się dzisiaj będą pojawiały. W innych miejscach też może coś kropnąć, chociaż nie będzie tego deszczu jakoś dużo, za to zachmurzenie wydłuża.
2: Za to temperatury najcieplej, no to bardzo ładnie powiedziane. W centrum Polski, właściwie na zachodzie, 14 stopni.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Gorąco.
1: 13 stopni, dużo wody, będzie rósł.
2: Julia Chren.
3: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Paweles, witamy serdecznie.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Fox FM.

0: odpowiedzi.
1: 14 minut po godzinie 8. Pytanie to, do czego przydała wam się w życiu dorosłym matematyka? Jestem fryzjerem, więc jak mówią mi, proszę uciąć 1 centymetr, to tnę 10.
2: No,
1: matematyka się przydała.
3: Dokładnie. Patryk napisał, że jemu matematyka w dorosłym życiu pomogła tyle, że może liczyć tylko na siebie.
2: O. Tu jest też bardzo ważny telefon. Jedynym elementem matematyki, jaki wykorzystałem w życiu dorosłym, to był trójkąt.
3: Dzwonicie też do nas?
4: Cześć, tu Marek. Zaraz powiem wam, do czego przydała mi się matematyka.
3: Dobra.
4: Pizza. To jest najważniejsze.
3: Tak.
4: Czy umiecie dobrze zamówić pizzę? Trzeba znać wzór na pole koła, żeby dobrze zamówić pizzę, żeby wiedzieć, czy się bardziej opłaca jedna duża, czy dwie mniejsze.
3: Mądre.
4: Druga sprawa to sprawy remontowe. Przecież drzwi, jak musisz kupić, wymierzyć coś, potrzebujesz do tego matematyki. Nieraz stwierdzenie Pitagorasa ratowało mi głowę.
3: Ale zaraz.
4: Pozdrawiam.
3: Słuchaj, to miały być tylko złe odpowiedzi.
2: No to jest dobra odpowiedź, tak.
3: Właśnie.
2: Aha, czyli trzeba policzyć powierzchnię małej pizzy, dodać drugą tą samą i sprawdzić, czy jest większa, czy mniejsza od dużej.
3: Zazwyczaj duża jest większa. O dziwo.
2: O dziwo, zawsze
3: tak,
2: duża?
3: No, niż dwie średnie.
1: Iwona napisała, matematyka przydała mi się ostatnio, gdy łóżko nie mieściło się do windy i obracaliśmy je pod kątem 37 stopni, jak inżynier NASA.
3: Można? Można.
2: 37.
3: Z kolei Ewa napisała, że liczyła na podwyżkę, ale nie pamiętała wzoru, jak to się liczy.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: No i by się przydała tutaj matematyka.
1: Proszę dodać do tablicy wzorów.

0: Dzień dobry, mi matematyka przydała się w życiu do tego, żeby liczyć, ile zostało do wypłaty. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka.
1: Tak, to miła wiedza.
2: Albo do urlopu.
1: Tak, to miła wiedza. Tylko, że nie, wiecie, nie zawsze się zgadza, bo pracodawca zawsze może przesunąć ten moment przelewu.
2: Ja sobie przypomniałem o tym, że mi się matematyka przydała do tego, że jak byłem dzieciakiem, no, to sobie wszystko to policzyłem, że jak będę zarabiał 2000 zł miesięcznie, to na koniec roku będę miał 24 tysiące, to już za to samochód jakiś będę mógł kupić taki
3: używany. Jak tam?
1: No i no,
3: jak tam, bo
1: no, inflacja.
3: Wydaje mi się, że nie masz samochodu do tej pory.
1: Inflacja go dopadła.
2: No właśnie.
1: Inflacja go dopadła, niby pensja poszła
2: życie
1: do góry.
2: Życie mnie dopadło, panu.
1: Ceny aut poszły tak do góry, a paliwo już nie wspomnę.
3: Ale tutaj Łukasz ma podobne obliczenia. Byłem tak dobry z matematyki, że jak brałem kredyt, to obliczałem, że spłacę go w 2 lata i zostało mi 15 lat.
1: Brawo, pewnie Frankowicz, jak ja, dobra.
2: Mi akurat z matematyki bardzo przydało się w życiu dodawanie i odejmowanie, a w dodatku liczby ujemne, gdy policzę, ile wypłaty brakuje, aby płacić wszystkie rachunki.
1: Jak te rączki przylecą do tego portfela i każdy coś twojego weźmie, tak się okazuje, że jest minus. Słuchajcie, ja wiem, że matematyka przydała mi się. Słyszałem kiedyś, że jest genialny wzór na idealną różnicę wieku pomiędzy mężczyzną a kobietą. Wiek faceta, czyli na przykład 40 lat, dzielisz na pół, to już jest 20, plus 7. Czyli 40, a ona 27. Odnosi się do każdej różnicy wieku. Idealna różnica wieku to jest wiek mężczyzny na pół plus 7,
2: tak?
1: Jeśli chodzi o kobietę, tak?
2: To posłuchaj tego.
4: Dzień dobry, witam. Mi matematyka się przydała, żeby wyliczyć sobie, ile mam wziąć sobie młodszą żonę. No i niestety, ale po 22 latach małżeństwa

0: czasami najlepiej przydają się liczby urojone.
1: Piękne. A znowu Beata pisze z innej beczki, już nie o wypłacie. Matematyka przydaje się do obliczania, czy po zjedzeniu całej tabliczki czekolady jeszcze pozostało 0 kalorii.
2: No. Czekolada nie ma kalorii. Mhm. Czekolada ma tak zwane uśmiechy życia. Także proszę sobie kosztować. Tu pisze facet zainteresowany naszą audycją. Czy można prosić numer do żony tego pana, co mówił, że nie wydala rady?
1: Mi matematyka pomogła w wyliczeniu mojego BMI. Wyszło mi, że jestem pół metra za niski.
0: No to trzeba rosnąć. Dużo czekolady.
2: Operacja. Słyszałem, że w Chinach bardzo dofajnie przedłużają nogi.
0: Tak?
2: No, w piszczelach, tak.
0: Proszę bardzo, super.
2: Jest rozwiązanie, nie słuchalibyście radia, nie wiedzielibyście.
0: Matematyka mi się przydała do tego, żeby stać teraz za biurkiem i uczyć te dzieciaczki wszystkiego matematycznego.
2: A, pan nauczyciel, czy coś?
1: Ewentualnie nie? Pani nauczycielka, bo taka...
2: No nie, podpisana. Podpisujcie się chociaż imieniem, bardzo prosimy.
0: 6986 9869. Do czego wam się przydała matematyka? Przypominamy, tylko złe odpowiedzi.
2: Proszę, jak ładnie. Mi matematyka przydała się do jednego. Umiesz liczyć, licz na siebie.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media

0: odpowiedzi.
1: Do czego przydała wam się matematyka w dorosłym życiu? O to dziś pytamy. 6098 69 869. I napisała do nas Daria. A propos matematyki, to ja potrafię tak mnożyć swoje problemy, że pani profesor byłaby dumna.
2: Ania z kolei napisała, że jej matematyka przydaje się, żeby zawsze płacić 50 zł za produkt warty 10 zł, myśląc, że to promocja.
1: Ojej. Trzeba szukać lepszych promocji.
3: Mój syn powiedział, że matematyka przydała mu się do obliczania, ile razy musi powiedzieć zaraz, kiedy go wołam na cokolwiek.
2: Mi się matematyka... X plus 1.
1: Mi się matematyka przydała do liczenia drzemki, bo mimo, że liczę, że będę spał 15 minut, to wychodzą z tego 2 godziny.
2: Oj, tak zawsze.
3: Ojej, tak, szczególnie po południu.
1: Trzeba się udać na korepetycję.
2: Kolejny telefon.
4: I tam, Marek z tej strony. Nie matematyka, to się przydała w życiu po to, bo jestem kierowcą autobusu i jak przeładuję za dużo osób, naładuję do autobusu, inspekcja mnie złapie, to inspektor mówi, że bierze 70 osób, a ja mówię, że 50.
2: Dokładnie.
4: Tak mnie nauczyłam w życiu matematyka.
2: Dokładnie, wystarczy nie umieć liczyć. Tak. Ja to wszystko rozumiem.
3: Nie, to sobie odjawię też względności.
2: Tak? Tomek z kolei napisał, że jemu prawie 20 lat temu na studiach matematyka po 3 razach niezaliczania nauczyła, że żeby zdać, trzeba mieć telefon ze słuchawką i obsługą MMS.
1: Zdał?
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: Oczywiście, na piątkę.
1: Brawo!

0: Kochaj albo rzucaj przed nami po godzinie 9 w Radiu Fox FM.
1: No właśnie, jakie są matematyczne szanse na kochaj
0: ja
1: dzisiaj?
0: Wiem. Jakie? 50%. Albo się uda, albo nie.
2: Albo się uda, albo poniżej uda.
1: Ale czyja historia?
2: Arkadiusz, Aleksandra rozstali się po dość burzliwej awanturze ponad miesiąc temu i nie mają ze sobą kontaktu. Arkadiusz wygonił Aleksandrę z domu.
1: To po godzinie 9 przekonamy się, co się takiego dokładnie stało.
2: Grubo.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy tak.

0: oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów? O to Amerykanów pyta polski MSZ. O sukces są spokojni. Za chwilę nas ósmoklasiści dziś piszą test z języka obcego. Będą także muzyczne emocje, a to za sprawą Alicji Szamplińskiej. Polka wystąpi w finale Eurowizji.
9: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
8: MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie prosi o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
10: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
8: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS. To ryzykowny ruch, mówi pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski.
11: Sąd amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
8: Śledczy chcą byłemu ministrowi postawić zarzuty w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwość popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut. O postępach i zabezpieczonych śladach mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
12: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut.
8: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, do Włoch i Szwajcarii. Czas na trzeci, ostatni egzamin. Ósmoklasiści mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość postawiła na angielski.
13: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
14: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole. Więc sam się tym nie stresuję. Będę szczęśliwy, że nawet będzie ten egzamin akurat. Zero stresu.
13: Angielski łatwo.
15: Nie obawiasz się tego testu?
13: Angielski nie, w ogóle. O 100% idę.
15: Jakie nastroje przed tym egzaminem?
16: Dobra. Wydaje mi się, że będzie około 90%.
15: Czujesz się pewnie?
16: Tak.
8: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Egzamin rozpoczął się o 9 i potrwa 110 minut. Huczne awansje i awans do wielkiego finału Tak dla Polki Alicji Szemplińskiej zakończył się wczorajszy występ w półfinale Eurowizji. Nasza reprezentantka po występie w Wiedniu zebrała szereg pozytywnych recenzji od wokalnych specjalistów, a o szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
17: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Po swoim występie przed licznie zgromadzoną publicznością w Wienerstadthalle wokalistka i jej tancerze zebrali głośne i długie owacje. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów. Wielki finał 70. konkursu Eurowizji w najbliższą sobotę.
8: Dodajmy, konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia. Część z nich zrezygnowała z transmisji koncertu. W czasie występu przedstawiciela tego kraju słychać było gwizdy i propalestyńskie hasła.
18: Pogoda dzisiaj nie za ciekawa na spacer, ale ciekawa dla przyrody, bo będzie dosyć sporo padało. Jeżeli chodzi o temperatury, to tak do 13 stopni Celsjusza to jest maks, minimalnie 10 stopni, więc...

0: Polska nie jest podzielona wyjątkowo, ale jest chłodna.
1: No i tak będzie do końca tygodnia, bo zimni ogrodnicy nas odwiedzili razem z zimną Zośką, która przyjdzie za dwa dni, także... No...
0: Witamy serdecznie, witamy ciepło i pozdrawiamy, ale możecie już sobie iść.
1: Właściwie to witamy chłodno.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Czyli w przyszłym tygodniu ciepło. Julia Chren.
1: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
1: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: Arek?
1: Cześć.
0: No i proszę, Arkadiusz pokochał, jak widzę, Aleksandrę, czyli Olę. Jak dawno to się zdarzyło, powiedz?
1: 3 lata temu prawie. Podczas przeprowadzki, pomagałem jej w przeprowadzce.
0: Sąsiad?
1: No prawie. Sam wykoczyłem z inicjatywą.
0: Czyli się już wtedy podobała. Tak, wnioskuję. Jak doprowadziłeś do sytuacji, w której jestem ci potrzebny?
1: Impulsem, krótko mówiąc.
0: Nie zadzwonię do niej i nie powiem jej: słuchaj, ja w sprawie impulsu.
1: No ona raczej będzie wiedziała, o co chodzi, no ale to był impuls.
0: Nie. Już miałem wczoraj takiego zawodnika, który nie chciał mi powiedzieć, bo to były sprawy prywatne. Więc jeżeli nie powiesz mi, to wybieram sobie inną osobę do pomocy, bo ja muszę znać temat.
1: Powiedziałem, żeby się wyprowadziła, bo i nie ogarnąłem tematu, że tak powiem.
0: To co ja wiem, powiedz.
1: Jeszcze raz powiedz.
0: Co wiem na temat problemów, które macie i powodu, dla którego kazałeś się jej wyprowadzić?
1: Było kilka takich niezgodności na wielu płaszczyznach życia.
0: Jakich?
1: Nie wiem, typu moja historia, jej byłe życie i takie inne. Nie mogliśmy tego jak na dobrą sprawę w tamtym czasie pogodzić.
0: Nie idzie ci opowiadanie, co zrobiłeś tak okropnego, że wyżywałeś się w relacji z Aleksandrą na niej samej i widząc, że jak robisz źle, postanowiłeś poddać się, każąc jej się wyprowadzić, myśląc zapewne, że dasz sobie jakoś radę bez niej. I okazało się, że jednak była wartościowym elementem twojego życia.
1: No powiem ci otwarcie, jak to było. Ona nadużywa troszkę alkoholu za mocno, no i to po prostu było powodem naszych wielu kłótni.
0: A czemu nadużywa? Nadużywa? Nie mówiła ci, że się nudzi w związku z tobą, albo że się pomyliła?
1: Nie. To się za nią ciągnie już 9 lat.
0: A, czyli ona trochę pije, rozumiem. Kobieta ma z tym większy problem. Ty jesteś wtedy zły, robisz jej awantury.
1: Aczkolwiek były próby z jej strony, no ale później jakoś to gdzieś umarło po prostu.
0: Poszła na terapię? Spotkała się ze specjalistą, z psychologiem?
1: Jednorazowo była iniekcja lekarska.
0: No to super. Miałbyś na koncie swojego życia uratowanie jednej osoby. To już bardzo dużo. No tak. No przecież ty wiesz, jak to się skończy, jeśli ona nie przestanie pić.
1: Ja wiem, jak teraz to jest jej życie, jak jej życie wygląda. Codziennie zagląda do butelki.
0: I co? Ale upija się tak, że śpi? Czy utrzymuje się w ciągu dnia na rauszu?
1: Nie, w ciągu dnia nie. Wstaje i funkcjonuje, ale wieczorami jedno, dwa piwa zaczyna się, a później oczywiście bieganie do wieczora do sklepu. No taki ciężki przypadek, dość mocny.
0: No to musisz jej pomóc. Musisz ją za wszelką cenę przekonać, że warto.
1: No ja myślałem, że po prostu postawię tą granicę, którą już nie da się cofnąć ani przeskoczyć, no to więc, że coś do niej dotrze, może i dotarło do niej, tylko że ona oczywiście też jest na tym tostowie o uczuciach, że bardzo nie potrafi rozmawiać, więc...
0: Ona się boi.
1: Albo się boi po prostu.
0: Ona się boi, jak będzie jej się żyło bez tego tlenu. Ona nie bardzo umie bez tego żyć.
1: To ja wiem, że to jest choroba dość głęboka.
0: Tak, to jest strach przed bólem, przed brakiem możliwości, których ona nie zna, bo dla niej szczęście to jest właśnie to piwko, to jest to, czego jej potrzeba. No po prostu popadła w chorobę i musisz jej pomóc. Trzeba dać wiarę w to, że ona chciałaby się tego, za przeproszeniem, pozbyć. No i pogoniłeś ją dlatego, a teraz chciałbyś ewentualnie przytulić, bo ona nie chce do ciebie wracać, bo jak ma wybierać ty albo złoty trunek,
1: albo komfort picia,
0: to ona wybiera ten komfort.
1: Wiem, już się przekonałem o tym.
0: No bo się boi, jeszcze raz to powiem.
1: Tym bardziej, że ma przykład po swojej mamie. Jej mama tak samo ma problem z alkoholem, przerobione związki, na końcu suma summarum została sama z dzieckiem 13 czy tam 15-letnim, teraz ostatnim.
0: W jakim wieku jesteście, Arek?
1: Ja 38, ona 28.
0: Nie, no to trzeba dziewczynę młodą uratować. Będziesz miał kilka razy na pewno znaki zapytania, no, po co to robisz. Przygotuj się na wściekłość, złość i pretensje, nawet przez mój telefon. Nie wiem, co mnie spotka, jak
1: do niej zadzwonię. Tym bardziej, wiesz, to poszła do wojska, powiedziała, to jej wojsko, nie wiem, poszła na szkółkę bodajże 4 miesiące temu, 5 miesięcy temu, że to będzie dla niej ogranicznik, że ona przestanie pić i w ogóle, że wtedy się na pewno wszystko zmieni. A to się zmieniła tylko praca.
0: A tam
1: dzisiaj miałem z nią kontakt, powiedziała, że nie poszła do wojska, bo miała dzisiaj bieganie, no ale to wiadomo, czy, dlaczego nie poszła, czego jest efektem, co jest efektem tego.
0: Nie miała siły.
1: Otóż to.
0: Dzieci macie?
1: Tak, z poprzedniego związku, tam 13, 9 i 5.
0: A u niej?
1: 9-letnia córka. Ona myśli, że zamyka się za drzwiami, pije i to nikogo nie dotyczy.
0: Dobra, zobaczymy, jaka jest Aleksandra. Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: Nie pomoże jej, jeśli ona sama nie będzie tego chcieć. Nie ma innej drogi, tak Łukasz napisał.
4: Będzie trudno, coś tak czuję. 6098698 69. Wy co myślicie? Piszcie.
0: My wszystko czytamy. Zaraz dzwonimy do Aleksandry.

0: życie nie jest fajne, można bardzo dużo stracić, tak piszecie na 6098698869, bo dzisiaj historia Arka i Aleksandry.
1: Przeszedłem ten horror. Ratujcie dziewczynę, taka młoda, to Darek napisał. Tak. Pawelec, wierzę w ciebie, jeszcze dodał.
2: 28 lat ma Aleksandra i już popadła w chorobę zwaną alkoholizmem. Na razie już średnio go kontroluje, ponieważ codziennie idzie spać nie w stanie trzeźwości. Ma córeczkę 9-letnią. Arkadiusz, jak się okazuje, chciał dobrze. Wykonał tylko mocny, drastyczny ruch. Myślał, że to coś zmieni. Za wcześnie na takie ruchy jeszcze. Na razie trzeba wspierać, pomagać, podawać dłoń, towarzyszyć, przekonywać, że warto, bo jest dla kogo. Jej samej nawet oraz dziecka. No dobra, jestem ciekawy, jak przyjmie mnie Aleksandra. Trzymajcie kciuki, bo to, jak piszecie, nie będzie łatwa rozmowa.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry, do Aleksandry.
4: Przy telefonie.
2: Aleksandro, może słuchasz tej stacji Radio Vox FM? Paweł Pawelec z tej strony, do twoich usług. Kto by pomyślał?
4: Widzisz? O co chodzi?
2: A Iszak cię kocha, napisał do mnie zgłoszenie w sprawie utraty miłości, rozpacza, że wygonił kobietę, którą kocha, a chciałby, żebyś jednak była bliżej jego, żebyś wróciła i podjęła razem z nim ciężką walkę o twoje zdrowie. Wszystko mi tu napisał, wszystko wiem.
4: Boże.
2: Kocha cię, słuchaj, dziewczyno, to się nie zdarza. Co dnia, Olka, nie ty jedna możesz mieć większe czy mniejsze problemy z różnymi używkami, nie? Nie ty jedna nie bardzo wiesz, czy dasz sobie radę bez tego gówna, tak to powiem. No i ma miejsce rozłączenie.
5: Tu poczta głosowa.
2: Nie, może jeszcze nie. No jest tak, jak mówiłeś.

0: ale ma sekretarkę. To bardzo dobrze, Arek.
1: Tu poczta głosowa plusa. Po sygnale nagraj wiadomość.
0: No cóż, Aleksandro, mamy porażkę. To jest twoja porażka. Facet cię na tyle kocha, że postanowił poprosić obcego gościa z Radia Vox FM, czyli mnie, Pawelca, by namówić cię na tę trudną walkę dla siebie samej. Masz dla kogo? Myślę, jak Arkadiusz nie jest ci tak bliski, to na pewno dziewięciolatka jest ci bliższa. Zawsze możesz liczyć na Arkadiusza, ale tylko i wyłącznie do pewnego momentu. Potem będzie musiał cię zostawić samą, co wydaje ci się teraz najrozsądniejszym rozwiązaniem, bo ty musisz pić. Ale tamto nie da ci nic, a tylko cię zniszczy. A Arkadiusz mógłby dać ci nowe życie z innymi nałogami, typu wspinaczka, podróżowanie, jazda na rowerze, jakiekolwiek zbieractwo, tylko żebyś była i żyła. Któregoś dnia on, za rączkę prowadząc już twoją starszą córkę, będą zapalać 1 listopada lampki z gadnikom.
2: No nie!
0: Ocknij się, dziewczyno, i skorzystaj z serduszka na świecie chodzącego o imieniu Arkadiusz, że ktoś ci chce pomóc. I tu nie ma miękkiej gry, nie ma się czego bać, nie ty jedyna walczysz z takim nałogiem. Arek, chcesz coś dodać? Bo mamy porażkę, bez wątpienia.
3: Tyle, że ją kocham i nic więcej nie mogę w tym momencie zrobić.
0: Powiedział mi tak fajnie, określił swoją miłość, dziewczyno, głupieje bez ciebie. Ale bardzo się o ciebie martwi. Ocknij się, dziewczyno.
3: Dobra, skarbie, ja cię kocham, czekam na ciebie wciąż. Nie wiem, ile będę jeszcze mógł czekać, ale czas pokaże.
0: Trzymaj się, dziewczyno. Dobrych wyborów życzę. Pa.
4: Kochaj albo rzucaj.
0: Ciekaw jestem, jak myślicie, czy to nagranie na sekretarce coś zmieni. Ruszy nią?
5: Zobaczymy. Myślę, że życzenie dobrych wyborów jest bardzo trafne. Tego właśnie życzymy, mimo że kochaja dziś nie było, ale może to lepiej. voxfm.pl, kochaj albo rzucaj, tam się zgłaszamy.
0: Z wieloma osobami, które nadużywają alkoholu, rozmawiałem tak poważnie i one się przede wszystkim boją, co zrobią bez tego czegoś. Dla nich to jest tlen. Nie bój się, dziewczyno! Naprawdę, można się od tego odzwyczaić.

0: Co znów jesz?
1: Nic. Już zdążyłam przerzuć. No. Jeżeli... Dla wtajemniczonych to polecamy Instagram i nasze
0: dokładnie.
1: Rolki.
0: Obejrzycie, będziecie wiedzieć,
1: udajemy się chodzi. Nawzajem.
0: Wszystko jest prawdziwe, my tam nic nie udawaliśmy.
1: Czy jest tu fajnie?
0: Bardzo
1: powiedz,
0: fajnie.
1: Powiedz, jak tu jest fajnie.
0: Ale jest fajnie!
1: Ale to jest fajnie!
0: Jest fajnie! To
1: jeszcze
0: też tam zobaczycie.
1: Dodaję często Penelopa, nie?
0: Zobaczymy,
1: mamy taką Penelopę
0: będzie.
1: Jedną, którą obserwujemy bacznie.
0: Dobrze, 20 minut do 10 mamy.
1: Co? Mamy, to też.
0: Penelopa do ciebie coś napisała, czy nie?
1: Nie, ale czekam, aż do ciebie napiszę. Ale napisać to możecie wy również. A przede wszystkim to się przywitajmy.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
2: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych sketchów.

0: Kabaret sketchów męczących, kabaret smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
9: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
10: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
11: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
14: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
15: To pomysł.
14: Pomysł?
15: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
14: Ale jak?
15: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
14: Oczywiście.
16: Zmieniajmy razem Poznań.
17: Reklama.
18: W Radiu Vox FM na 107,4 zapraszamy Was teraz na najgorętsze wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, kłaniam się. Parkowanie na ogrodach będzie płatne, tak zdecydowali miejscy radni. Ma to rozwiązać problem kierowców z ościennych miejscowości, którzy zostawiają swoje auta na osiedlowych ulicach i przesiadają się na komunikację miejską. Płacić za postój będziemy jednak nie od razu.
19: 3 godziny pierwsze za darmo, potem opłata. Oczywiście te 3 godziny liczone od pierwszego parkowania, czyli jeżeli przyjedziemy potem drugi raz, to będziemy musieli już płacić. Różnica jest taka, że jednak decydujemy się na wprowadzenie kilkunastu parkomatów, tak żeby nie było potem dyskusji.

0: dyskusji, nie było podważania, czy strefa może funkcjonować bez parkomatów.
1: Powiedział nam Piotr Libicki z Zarządu Dróg Miejskich. Po ulicach ma jeździć specjalne auto skanujące tablice rejestracyjne, które ma kontrolować czas postoju aut. Rozszerzenie strefy o ogrody 2 listopada. Nie dla likwidacji przejść dla pieszych na Baraniaka. Rada Osiedla Rataje wydała uchwałę z kolejną negatywną opinią dla propozycji miejskich urzędników, bo to rozwiązanie wydłużyłoby dojście do najbliższych zebr, a zagrożeniem zdaniem radnych jest tu prędkość. Proponują więc sygnalizację świetlną, progi zwalniające, fotoradar i inne działania uspokajające ruch.
2: Trudno wyobrażać sobie realizację w tym miejscu progów zwalniających czy też innych elementów uspokajających ruch, szczególnie przy tak dużym natężeniu ruchu drogowego. Tutaj mamy potoki kilkuset samochodów na pas w ciągu godziny.
1: Mówił nam Łukasz Dondajewski, miejski inżynier ruchu. Urzędnicy proponują przesunięcie i dołożenie sygnalizacji do 2 przejść dla pieszych na Baraniaka i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. A miłośnikom militariów przypominam, że czołg i pojazd pancerny można podziwiać w Muzeum Broni Pancernej. Pierwszy z nich, wóz bojowy Erhard, jest jedną z największych zdobyczy powstańców wielkopolskich. W muzeum stoi wiernie odwzorowana replika.
3: Mamy oryginalny lewar do podnoszenia i z przodu mamy lampy, które również są oryginalne, pochodzą z epoki. Wszystkie pozostałe elementy były wykonywane. Każdy element, każda płyta musiała być docięta. To wszystko było tworzone od podstaw.
1: Powiedział nam pułkownik Tomasz Ogrodniczuk, szef Muzeum Broni Pancernej. Do zbiorów trafił jakiś czas temu także lekki czołg Renault. Z niego korzystali wielkopolscy żołnierze, ale już po powstaniu. Oba pojazdy trafią na stałą ekspozycję Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
4: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: Dzisiaj w Poznaniu do 14 stopni na termometrach, późniejszym popołudniem może mocniej popadać, niewykluczone także burze, wtedy też spodziewajcie się porywistego wiatru. Drogowcy rozkładają się ze swoim sprzętem dzisiaj m.in. na Juraszów w rejonie skrzyżowania z Lutycką, na Wrzesińskiej, na Kobyle Polu w rejonie skrzyżowania z Michałowem, na Jesionowej i na Alei Solidarności.
4: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na

0: Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę.

0: W śmiertelnej północnej strzelaninie, do której doszło w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
1: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu Przylesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji, ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Bachów na Podkarpaciu. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
2: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
0: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Odnaleziony dron był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Szczegółowe badania wyjaśnią pochodzenie oraz przeznaczenie obiektu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia policję w sprawie weekendowej imprezy techno. Odbyła się na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Zdaniem urzędników jej organizatorzy świadomie złamali prawo, bo nie wystąpili o zgodę na odstępstwo od reguł ochrony przyrody. Generowanie hałasu jest tam zabronione ze względu na bliskie sąsiedztwo rezerwatu Morysin.
3: Wydarzenie to mogło doprowadzić do naruszenia zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody i obowiązujących wobec gatunków objętych ochroną. Poprosiliśmy o podjęcie działań pozostających w kompetencjach organów ścigania.
0: Wyjaśniła Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Jeżeli sprawa trafi do sądu, RDOŚ zamierza występować jako oskarżyciel posiłkowy. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów. Młodzież z bydgowskiej samochodówki pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych. Renowacją zajmie się kilkuosobowa grupa uczniów, w tym Igor z klasy trzeciej.
4: To stare jest, to trochę trzeba będzie przy tym roboty zrobić. Wszystko trzeba porozkręcać, wszystkie te elementy dodatkowe. Tylko tam będą nam mówić, co mamy najpierw zrobić.
5: Znasz się na tym?
4: Na armatach? Nie. Na pewno to jest nowość. Przy takiej armacie nie mieliśmy jeszcze styczności i nic robić. Na pewno będzie doświadczenie, satysfakcja, że się robiło taką rzecz.
0: Na remont armat jest tylko miesiąc, później eksponat wróci do muzeum. Kilka lat temu uczniowie odrestaurowali już chałubice. W środku maja w Tatry wróciła zima, świeży opad pojawił się już na wysokości około 1000 metrów. Na szczytach wyraźnie się ochłodziło, rano na Kasprowym Wierchu termometry wskazały minus 7 stopni Celsjusza. Obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, a więcej o pogodzie na dziś już za chwilę.
6: No te minus 7 na szczytach, co na Kasprowym Wierchu.
7: Właśnie, dajcie spokój. Nie, no,
6: tym pocieszające, bo u nas więcej, nie? No,
7: tak. Od 9 stopni w Zakopanem do 11 w Białymstoku, 11 w Suwałkach, 12 wskażą dzisiaj termometry w Gdańsku i to chyba będzie maks, jaki wyciśniemy z tego dnia, a nie, przepraszam, 14 stopni. Jeszcze takie temperatury możliwe w Zielonej Górze i we Wrocławiu.
6: No ale jak zerkniecie sobie na te 9 stopni i pomyślicie, kurczę, jak zimno, to przypomnijcie sobie minus 7 na Kasprowym Wierchu.
7: Tak.
6: Na pewno wam się polepszy. 4 minuty po 10. Środa? Ha, jak pomyślicie sobie, dopiero środa?
7: No to można też pomyśleć, a to już środa.
6: To już środa.
7: Bo do piątku jest coraz bliżej.
6: Od razu wam się polepszy.
7: Dokładnie, już jutro powiemy, że już jutro piątek.
6: Właśnie.
7: Ja to zawsze się tym pocieszam.
6: I tego się trzymajmy.
7: Szukamy jakichś pozytywów, nie?
6: Dokładnie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. A jak nie, to Vox wam zrobi dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Zabierzemy was teraz do domu.
7: No bo gdzie może być lepiej, jak nie w domu? Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
6: Tu Kleo, tu Klaudia Wasiluk
7: i Arek Sikora.
6: I Dawid Sosysko wraca za godzinę.
0: Tak jest, będę o 11.

0: My tu chcemy powiedzieć brawo. Brawo, brawo, brawo.
1: Przez bardzo duże B.
0: Przez duże B.
1: Ogromne brawo i to nie jedno. No, brawo, brawo, brawo.
0: Miliony brawów.

0: My tu chcemy powiedzieć brawo. Brawo, brawo, brawo.
1: Przez bardzo duże B.
0: Przez duże B.
1: Ogromne brawo i to nie jedno. No, brawo, brawo, brawo.
0: Miliony brawów.

0: Wydaje mi się, że środa to dobry moment, żeby sprawdzić, co można dzisiaj świętować.
1: Mm-hmm.
0: I słuchaj, mamy dzisiaj Światowy Dzień Furacha.
1: Furacha.
0: Światowy Dzień Furacha.
1: Furacha w lokalnym języku Swahili.
0: Suahili.
1: Suahili.
0: Suahili. To takie...
1: Oznacza szczęście.
0: Dokładnie. Więc...
1: Do tego mamy jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu.
0: Humusu.
1: To też można jedno z drugim połączyć.
0: Humus też może dać, to dać
1: daje
0: szczęście.
1: Ogromne szczęście. No.
0: Furach to szczęście. Jeżeli macie środę taką poczujcie w sobie furacha. No, to pomoże.
1: Tak, mówisz?
0: Naprawdę.
1: Z doświadczenia?
0: To przyniesie, no to jest szczęście.
1: No na pewno.
0: To jest szczęście w furach.
1: No tak, oznacza szczęście.
0: Dokładnie, zapiszcie sobie dużymi literami.
1: Gdzieś, poczuć w sobie furacha.
0: Furach, na kartce, gdzieś, gdzie spoglądacie. Furach. Odpalcie se Painta w komputerze i napiszcie furach, zapiszcie jako zdjęcie, ustawcie na tapetę komputera służbowego.
1: O, jeszcze wyślijcie nam.
0: I wyślijcie.
1: Furach.
0: Wyślijcie nam swojego furacha. Dawajcie!
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
9: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
10: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
9: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
10: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
9: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
10: Do swych składów pięknie zapraszają.
9: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
12: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
14: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
15: Psst.

0: Kasia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Reklama. W Vox FM na 107,4 sprawdzamy wiadomości z Poznania i stan 19-letniego żużlowca z Gniezna. Natalia Krystek, zapraszam. Żużlowiec Patryk Budniak ponownie na stole operacyjnym. Od rana trwa operacja połamanych nóg żużlowca, który uległ w niedzielę poważnemu wypadkowi w czasie zawodów. Jeśli się uda, niewykluczone, że jutro lekarze podejmą próbę wybudzenia 19-latka ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik został w nią wprowadzony po skomplikowanym zabiegu kręgosłupa, który przeszedł w nocy tuż po zdarzeniu. Służby badają, czy winę za wypadek ponosi organizator zawodów. Ten zapewnia, że po jego stronie nie było niedopatrzeń.
4: Wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało, czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanego na przykład z montażem tych band dmuchanych, także cała dokumentacja została przekazana policji, prokuraturze.
3: Powiedział nam dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Przypomnę, w czasie wyścigu Budniak szczepił się motocyklami z innym zawodnikiem i wyleciał kilka metrów w górę, po czym uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. Konieczna była reanimacja. Mieszkańcy Obornik zdecydowali o organizacji ruchu podczas zbliżającego się remontu mostu na Wełnie. Była w tej sprawie ankieta. Wygrało wahadło rano z przewagą pierwszeństwa w stronę centrum, a po południu w kierunku osiedli. W czasie prac ma być zachowany ruch pieszych. Początek pod koniec czerwca. Roboty potrwają 170 dni. W tym samym czasie ma odbywać się budowa ronda na ulicy Księdza Szymańskiego, co ma ułatwić wyjazd spod pobliskich szkół. Jeszcze piłka nożna w Vox FM na 107,4 w Poznaniu. Warta Poznań z licencją na grę w przyszłym sezonie przy drodze dębińskiej Zieloni dostali od komisji licencyjnej PZPN zgodę na udział w rozgrywkach piłkarskich w przyszłym sezonie. Chodzi zarówno o mecze drugiej ligi, jak i w przypadku awansu pierwszej. Klub zostanie objęty nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Komisja ligi będzie przyglądać się pracom dostosowującym ogródek do wymogów pierwszoligowych. Kolejny mecz Zielonych w niedzielę rywalem KKS Kalisz. Warta jest na drugim miejscu ligowej tabeli, ale ma tylko 2 punkty przewagi nad trzecią Olimpią Grudziądz. Do końca sezonu pozostały 3 mecze.
5: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
3: Dzisiaj w Poznaniu nie za ciepło, do 14 stopni na termometrach. Po południu bardzo możliwy spory deszcz i niewykluczone też przy tym burze, a jak będzie padać i grzmieć, to do tego dość mocno zawieje. W tej chwili na termometrach już 11 stopni. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to drogowcy utrudniają przejazd. Na Juraszów, na Wrzesińskiej, na Kobyle Polu, na Jesionowej i na Alei Solidarności.
5: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.com

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, z Fadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
7: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
11: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
12: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
13: Reklam 7 i 4.
14: Vox FM.
13: Poznań.
14: Poznań.

0: Poszukiwany jest sprawca nocnej strzelaniny w Lubinie. Od kul zginęły dwie osoby. Ogień ugaszony, akcja w Puszczy Solskiej zakończona. Na teren pogorzeliska nadal nie można jednak wchodzić. Nakręcili film o hejcie w internecie. Premiera dzieła uczniów z Kluk w Łódzkiem w najbliższych dniach.
1: Na zegarze już 11. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
0: Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby. Ustalił to nieoficjalnie nasz reporter. Jak wcześniej informowaliśmy, do zdarzenia doszło na osiedlu Przylesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
2: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla Przylesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Strażacy zakończyli działania, trwa szacowanie strat. Dokładnie tydzień trwa ugaszenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartek Ważny.
3: Strażacy przeczesali cały teren, nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
4: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
3: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
0: Śledczy ustalają jeszcze przyczyny pożaru. Śledztwo prowadzi także prokuratura okręgowa w Zamościu. Wyjaśnia przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Zginął w niej 65-letni pilot. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania i to są najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym poważnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa, dziś czeka go kolejna.
5: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, tym razem to operacja nóg, obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
0: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Dokumentacja, która ma to potwierdzać, została przekazana śledczym. Płonie zakład przetwarzania gazu w Astrachaniu na południu Rosji. To po ataku drona z Ukrainy. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały także inne regiony Rosji. Ciosy zadaje także Moskwa. W rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski w ciągu doby zginęło 8 osób, informują ukraińskie władze. Nastolatkowie wcielili się w rolę aktorów, scenarzystów i operatorów. Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie w internecie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
6: Marcin Rompej, jestem prowadzącym warsztaty filmowe. Naprawdę tutaj młodzież w Klukach spisuje się świetnie.
7: Scenariusz, trzeba długo nad nim myśleć. Trzeba nagrać.
8: Teraz jak już ta kamera się włącza i po to zapominasz już wszystko prawie, co masz robić, ale polecam bardzo.
9: Potem trzeba to jakoś zmontować, no i jest.
0: Premiera filmu w najbliższych dniach. Będzie go można zobaczyć na socialach miejscowej gminy.
10: Jak to łatwo brzmi, co nie?
11: Co łatwo brzmi?
10: No, że to nagrywanie filmu, że to tam stajesz, coś tam powiesz. Później to trzeba tylko zmontować i jest.
11: No właśnie.
10: Gotowe.
11: Sekundę. Tak samo rolki na Instagram się robi podobno w chwilę. Magda mogłaby się wypowiedzieć.
10: Magda, to
11: a musiałaby
10: tak
11: być w studiu.
10: To akurat jest. Opady deszczu dzisiaj w całym kraju. W nocy również deszczowo i dosyć chłodno. 2 stopnie, przepraszam, 1 stopień w najzimniejszych miejscach w kraju. Czyli znowu przymrozki.
11: No i pada dzisiaj.
10: Dokładnie.
11: W całym kraju i tej nocy również będzie padało. I tak mogłabym klikać i szukać takiego dnia bez deszczu, ale po co sobie utrudniać życie, jak można się cieszyć
10: nie
11: z tego,
10: znajdziesz,
11: co się ma.
10: Nie może znajdziesz, to chyba, że gdzieś tam,
11: popada.
10: Wiesz, kulą ziemską przekręcisz i gdzieś w jakimś innym regionie, bo w Polsce co najmniej do wtorku.
11: To dobrze.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Ja tak właśnie chciałam, żeby troszkę popadało.
10: Żeby ten, tak, nie? Dawid, masz parasolkę ze sobą dzisiaj, czy nie?
0: Nie wziąłem, ja lubię deszcz, a piękny głos o 12 w wiadomościach. Małgosia Łukowska, to już zapowiadam.
10: O, zapraszamy.
11: Czekamy na Małgosię.
10: Dokładnie.
11: Dobrze, życzymy miłego dnia.
10: I dzień dobry mówimy.
11: Dzięki za dziś.
0: Dziękuję.
11: I dzień dobry.
10: Klaudia Wasiluk.
11: I Arek Sikora.
10: Dzień dobry.

0: Cibul, czyli nasza dobra polska cebulka.
1: No tak, jesteśmy w kuchni, więc rozumiem, tak?
0: Niedaleko pada cebula od miodu, prawda?
1: Ojejciu, na gardełko, wspaniałe połączenie!
0: Tak, właśnie!
1: Cebula, miód, ocet jabłkowy, co tam jeszcze?
0: Ale no, może przy miodzie się zatrzymajmy.
1: Przy miodzie, dobra.
0: Tak, bo tutaj dzisiaj

0: Czy fakt pisze o znanym pszczelarzu z Lidzbarka, który ostrzega, że polski miód będzie, słuchajcie, drogi?
1: A co się stało? Co, pszczół nie ma?
0: Wiosna opóźniona, niekorzystna pogoda i to wszystko może wpłynąć na ilości i cen miodu. I słuchajcie, w tym roku zapłacimy, jak tutaj czytam, od 3 do 5 zł więcej za słoik miodu nawet.
1: No to nie, to trzeba z tym walczyć. Coś musimy z tym zrobić. Drogie panie, nie obraźcie się, jak w tym roku dostaniecie mniej kwiatów od mężczyzn, no bo te kwiaty muszą być, żeby pszczółki robiły miód.
0: Powiedziałabym, że to wszystko tak działa w dwie strony, ale po co sobie tutaj, prawda... Słodkiego, miłego życia.
2: Od razu już.
0: Przy słodkim i miłym się zatrzymajmy.
2: Wszędzie widzisz jakieś problemy.
0: Sam sobie grabisz, gościu.
1: Ja po prostu chcę, żeby miodek był, żeby pszczółki miały co
0: robić.
1: Potem
0: takie historie są, zobacz.
1: Że kryzysowa narzeczona. No dobrze, no to niech Lady Punk powie, co tam ma do powiedzenia, do zaśpiewania.
0: Potem jeszcze Brave zaśpiewa pięknie. Gon na naszej antenie. To wszystko w rytmie hitów.
1: Let's go.

0: genialnie brzmiąca Ellie Goulding, no i Illenium oczywiście.
1: Jak oni brzmią w głośnikach, to ja myślę, że my absolutnie nie musimy dodawać, że tu gramy w rytmie hitów. I to jest absolutny hit numer jeden ostatniego notowania Bestlisty.
0: Lider, zwycięzca, utwór, który okazał się, no, tym z największą
1: topką
0: ilością plusów, które to wyklikacie cały czas na voxfm.pl.
1: No właśnie, to jest wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka Bestlista, to tam was odsyłamy. Plusy są do waszej dyspozycji, minusy również, ale tutaj absolutnie tylko plusy.
0: Tak, i dobra, i później już umówmy się, żeby nie było niedomówień, dobra?
1: Dobra.
0: Piątek, 17, słuchamy.
1: No bo wpisuję w kalendarzu.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live and Gun Magazine.
4: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram.

0: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
1: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Reklama.
5: To jest kolejne już dzisiaj wydanie wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Druga operacja żużlowca Patryka Budniaka rozpoczęła się dziś rano w poznańskim szpitalu. Zawodnik startu Gniezno wciąż jest w ciężkim stanie po wypadku, do którego doszło w niedzielę podczas zawodów. Ostatnie dni spędził nieprzytomny na Ojomie. Po pierwszej operacji kręgosłupa, przeprowadzonej w nocy tuż po wypadku, lekarze wprowadzili go w śpiączkę farmakologiczną.
6: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
5: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację rannego zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy.
6: Mamy tutaj wsparcie płynące z całego środowiska żużlowego, bo na liście wpłacających m.in. sami z świata Bartek Zmarzlik, jest Krzysztof Buczkowski, są inni żużlowcy, jest Damian Ratajczak, jest Adrian Cyfer, Walim Tarasienko, Oskar Paluch czy Gnieźnianie, a Patryka Budniaka i jego rodzinę. Raz jeszcze wielkie dziękuję.
5: A policja z prokuraturą badają, czy organizator dostatecznie zadbał o zabezpieczenie zawodów. Klub zapewnia, że niedopatrzeń nie było. Poznań jutra jest dziś, zapowiadają członkowie nowego stowarzyszenia. Były zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, założył Poznań jutra. To kontynuowanie mojej pracy samorządowej, powiedział w rozmowie w naszym studiu.
7: Wiele osób właśnie mówiło, że cieszy się, że jest, pojawia się przestrzeń. Oczywiście po owocach poznamy do rozmowy, też do sieciowania ludzi. Ja powiedziałem na spotkaniu, że mi zależy na tym, żeby przy jednym stole mogli siąść ludzie, którzy nie zawsze przy jednym stole siadają. Z różnych powodów. To nie jest jakby ich wina, ale czasami właśnie trzeba ich po prostu skojarzyć.
5: Stowarzyszenie chce organizować spotkania, podczas których będą dyskusje na temat miasta.
7: Starać się będziemy działać profesjonalnie i pozytywistycznie po poznańsku, co nie oznacza, że będziemy potakiwaczami, ani też nie będziemy tymi, którzy się nagle będą przykuwać do drzew i każdą decyzję kontestować na takiej zasadzie.
5: Pełna rozmowa z Mariuszem Wiśniewskim na naszej antenie jutro po godzinie 6 rano.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
5: Dzisiaj w pogodzie bez rewelacji, jeśli ktoś czeka na upały, 14 stopni na termometrach to maksimum. Dodatkowo po południu możecie spodziewać się dość solidnego deszczu, niewykluczone też, że zagrzmi, a jak zagrzmi i popada, to także mocno powieje. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach, to drogowcy pracują na Juraszów w rejonie skrzyżowania z Lutycką, na Wrzesińskiej, na Kobyle Polu, w rejonie skrzyżowania z Michałowem, na Jesionowej oraz na Alei Solidarności. Kierowcy, tam nóżka z gazu.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magzem.
1: Autopromocja.

0: przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologię przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
7: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z

0: Klasą, nie szastając przy tym kasą.
1: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, puści ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Egzaminów uczniowie poznają 3 lipca.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Wiadomości sportowe Vox FM.
12: Jannik Sinner awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Rzymie. Włoski tenisista pokonał swojego rodaka Andrea Pellegrino 6-2, 6-3. Tym samym Sinner wyrównał rekord Nowaka Djokovicia, odnosząc 31 z rzędu zwycięstwo w tej imprezie. W ćwierćfinale zmierzy się z Rosjaninem Andrzejem Rublowem. Ten mecz już jutro, nie wcześniej niż o 13. W pierwszym półfinale turnieju WTA w Rzymie walczyć będą Coco Gauff z Soraną Cirsteą. Z kolei już za godzinę mecz, który wyłoni kolejną półfinalistkę. Tym razem Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Do tej pory panie grały ze sobą aż 11 razy, aż 6 razy górą była Polka. A w piłkarskiej Ekstraklasie dziś ważne spotkania dla szczytu tabeli. Swoje mecze rozegrają goniące Lecha, Górnik, Raków i Jagiellonia. Drużyna z Zabrza zagra o 18 z Arką, z kolei o 20.30 pojedynek zespołów z Częstochowy i Białegostoku.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Ta pogoda, drodzy Państwo, to jest takie encepęce, bo po niej wszystkiego absolutnie można się spodziewać.
14: Encepęce, jak ja wieki tego nie słyszałem.
13: No co, nie znasz
14: encepęce.
13: Tego? Encepęce. No zobacz, na przykład załóżmy, planujesz sobie w weekend jakąś imprezę, prawda? Na przykład chciałbyś zrobić grilla. I teoretycznie na ten moment to tam nie masz co planować, bo deszcz będzie padał w całej Polsce w sobotę. Też mogą się pojawić burze tutaj Podkarpacie i Małopolska. Ale jeszcze wszystko się może zmienić, dlatego mówię, że to jest jedno wielkie encepęce.
14: I przyjdzie ten grill i encepęce kiełba w ręce.
13: Ale by się tak zjadło.
14: Ale by tak, nie?
13: Już 5 po 12, więc taka pora na...
14: Albo
13: chociaż na kawę.
14: Encepęce coś uwędzę, nie? Też może by pasuje, nie?
13: Myślałeś o jakiejś takiej karierze, na przykład rapera?
14: Encepęce, ja cię kręcę.
13: Gosia, co ty na to? Na taką twórczość? Załamała się.
9: Przemilczę to.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Encepęce kiełba w szczędze, o.
13: Ale się
14: Klaudia Wasiluk, środa jest!

0: Awa rymuje się z kawa. A to Awa Max, czyli taka duża.
1: Tak.
0: Największa, torn.
1: Ence Pence rymuje się z Ja już wędzę i to napisał Bartek pod 60986698.
2: Zdjęcie z wędzarni.
1: Ale ten dym aż przez ekran po prostu przychodzi do studia. Ja już czuję zapach tej wędzonej, pewnie jakieś kiełbasy.
0: Jesteśmy w temacie jedzenia, pora też taka troszeczkę obiadowa, bo już jest po 12. Przeglądam kolorowe portale i słuchaj tego. No. Szef kuchni Brooklyn Beckham prezentuje przepis na burgera. O. Uwaga, z chleba.
1: Burger z chleba.
0: Że zamiast bułki masz, wiesz, kromeczka, wszystko i kromeczka.
1: Tak, wiem, nie sprawdzam tego przepisu, ale pewnie w środku jest jeszcze schabowy.
0: Jest afera po prostu.
1: Stówę.
0: Jest afera, wyśmiali go.
1: Co się stało?
0: No w komentarzach piszą, że to po prostu kolejna kanapka, że wiesz.
1: Że żaden burger.
0: No, ale na Instagramie ładnie wygląda.
1: Pamiętasz, jakiego my robiliśmy burgera? Z grilla.
0: Pamiętam.
1: To był na
0: Instagramie. Ale aż mi się przypomniały, wiesz, te takie czasy dziecięce.
1: No.
0: Placek ziemniaczany, między kromki i się mówiło, że to właśnie schabowy.

0: od DJ'ego D'Agostino.
1: To brzmi tak jakby dobra wymówka. Spóźnienia do roboty.
0: A ty pijesz do wczorajszego Skolima, który się spóźnił i mówił, że robił racuchy z babcią.
1: Tak, przy okazji pozdrawiam swoją babcię, babcię Krysię, ale to jest w ogóle świetna opcja.
0: Babcię Krysię pozdrawiamy.
1: Wszystkie babcie pozdrawiamy, które robią racuchy ze swoimi wnukami tylko po to, by się nie spóźnili do pracy.
0: Znaczy, niech się spóźniają.
1: Tak.
0: Ale taka rada dla Skolima też na przyszłość. Z racuchem w ręku. Każdego przełożonego, jak do roboty się spóźnisz, tym racuchem przekupisz. Od razu się gęba uśmiechnie.
1: To racuch, to racuch. Z jabłka. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start.
3: Ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
4: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Reklama. To jest najwyższy czas, żeby sprawdzić najważniejsze wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Zarzuty i areszt dla 33-latka, który napadł na seniora w zajezdni tramwajowej na Grunwaldzie. 7 maja mężczyzna miał zaczepić w tramwaju 15-letniego chłopaka i grozić mu podcięciem gardła.
8: Po chwili wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowo-tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni.
7: Relacjonuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Agresor podciął mężczyźnie nogi, po czym pobił go i skopał, a następnie ukradł plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi. 63-latek trafił do szpitala ze złamaną kością udową oraz licznymi siniakami na twarzy i ciele.
8: Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb karalnych na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym.
7: Skradzione rzeczy udało się odzyskać. Podejrzany decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. W Wielkopolsce rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Tylko w ubiegłym roku w województwie leczono na nią ponad 6 tysięcy osób. Przez 5 lat to ponad dwukrotny wzrost. NFZ przypomina o szczepieniach, także przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
9: Zalecane szczególnie pracownikom leśnym, rolnikom i osobom często przebywającym na łonie natury.

0: Lekarz rodzinny lub farmaceuta bezpłatnie zakwalifikuje do szczepienia, wystawi receptę i poda nam preparat, natomiast koszt szczepionki musimy pokryć z własnych środków.
1: Powiedział nam Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ-u. Jeśli zauważymy kleszcza w skórze, trzeba go jak najszybciej usunąć.
0: Przeskwycenie go jak najbliżej skóry, wyciągnięcie w całości. Absolutnie nie wolno wyciągać kleszcza palcami, usuwać go igłą, rozgniatać, wyciskać, wykręcać, przypalać, ani smarować tłustymi substancjami, olejami czy innymi kosmetykami.
1: Do lekarza zgłosić się trzeba wtedy, gdy miejsce ugryzienia zrobi się czerwone albo wystąpią objawy grypowe, gorączka, kaszel lub osłabienie organizmu.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: Teraz ze słów kilka o tym, co w pogodzie dzisiaj, a tutaj dziać się może sporo. Synoptycy na dziś zapowiadają deszcze, wtedy może też pojawić się burza, taka wiosenna, chyba pierwsza w tym roku. No a jeśli będzie grzmiało i będzie padało, to może też porywisty wiatr nawiedzić stolicę Wielkopolski. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach Poznania, no to na Jesionowej od dzisiaj mamy ruch wahadłowy, poza tym drogowcy pracują tak, że na Juraszów w rejonie skrzyżowania z Lutycką, na Wrzesińskiej na ulicy Kobyle Pole to w rejonie skrzyżowania z Michałowem, no i jeszcze na Alei Solidarności.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnem.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jeszcze.
4: Ludzkie pojęcie, no
1: pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
19: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, Święta.

0: Świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama. 107.4
7: Vox FM.
0: Poznań.
8: Dożywocie za bestialskie morderstwo. Sąd w Lublinie skazał 3 mężczyzn. Program ceny paliw niżej przedłużony do końca maja, a jutro na stacjach drożej niż dziś. Trwa mowa tronowa króla Karola. To jedno z najważniejszych wydarzeń w brytyjskim rządzie.
9: Na zegarach 13 zaczynamy wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
8: Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Jest dożywocie dla 3 oskarżonych o zabicie 2 mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Okoliczności tych tragicznych wydarzeń sprzed roku są wstrząsające. Napastnicy i ofiary razem pili alkohol. Oskarżeni najpierw bili 42 i 66-latka, a gdy ci stracili przytomność, ułożyli na nich znalezione w mieszkaniu meble i tekstylia, a później podpalili, mówi sędzia Barbara Markowska.
10: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa 2 osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie, bo bez żadnego dającego się racjonalnie wytłumaczyć powodu spowodowali u pokrzywdzonych ogromne cierpienia konania w warunkach gwałtownego pożaru.
8: 3 skazani mogą się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 41, 40 i 38 latach za kratami. Wyrok jest nieprawomocny. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
11: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży. To jest efekt skuteczności tego programu.
8: To, czy program będzie dalej przedłużany, w tym na wakacje, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i na światowych rynkach.
11: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące pod kątem tego, jak będzie kształtowała się sytuacja geopolityczna. Ona jest niezwykle zmienna.
8: Minister energii przekazał też, że jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39 zł, a diesla około 6,92 zł. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami, w przypadku benzyny o 11 groszy, a diesla 8. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu.
12: My lords.
8: Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawi na próbę każdy element bezpieczeństwa, energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie na ten świat z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. Ta mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii. Ci domagają się rezygnacji szefa rządu albo przedstawienia przez niego harmonogramu odejścia z Downing Street.

0: Powódź. Na razie, na szczęście, tylko w symulacji. W Gdańsku trwają miejskie ćwiczenia przeciwpowodziowe przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska. Mają pokazać, jaka jest gotowość służb oraz skuteczności działań w sytuacji zagrożenia, mówi prezes Gdańskich Wód Ryszard Gajewski.
1: Dzisiaj w czterech miejscach się te ćwiczenia odbywają, ponieważ no, też zabezpieczamy inne miejsca. W wyniku takiego przelania mogłoby też dojść do ryzyka przelania się wody na ulicę Świętokrzyską i też okolicznych zabudowań, dlatego tam na tych innych miejscach zabezpieczamy nieruchomości zaporami przeciwpowodziowymi.
0: Służby namawiają też właścicieli domów jednorodzinnych do budowy systemów zatrzymywania deszczówki.
2: Można by było mówić o deszczu, ale nie będziemy, bo będziemy robić pogodoskop.
3: Pogodoskop?
2: W zasadzie Gosia będzie.
3: A przepraszam, a czy ja mogę dzisiaj wybrać sobie inny znak zodiaku niż mam naprawdę?
0: Proszę.
2: Mogę. Wszystko można.
3: Tym razem nie będzie to żółw. No. Lew.
0: Dobrze.
3: Dajcie. Ja
0: miłość
3: czuję,
0: czy praca?
3: Czuję dzisiaj się jak lew. Miłość. Dawaj miłość.
0: Nie odreagowuj dziś zawodowych stresów w domu. Jeśli ty i twój partner przeniesiecie z pracy worek nerwów, no to awantura będzie gotowa.
2: Okay. Jak jesteś, że chcesz ten znak zodiaku?
0: Właśnie, możesz jeszcze zmienić.
3: Mogę zmienić? A dobra, to weź coś tam fajnego, powiedz, co tam masz.
0: No dobra, no to zmień ostatni raz, bo Klaudia mi wybrała wcześniej pannę.
2: Dawaj
0: to
2: pannę.
3: Dawaj pannę.
0: Praca. Coraz częściej działasz rutynowo, co odbija się na jakości twojej pracy. Postaraj się to zmienić. Co jest dzisiaj z tym
3: w ogóle weź!
2: Może jednak o tym deszczu chodźcie. Popada dzisiaj
3: cała
2: w całym
3: Polska
2: kraju.
3: Skąpana w deszczu.
2: Od 9 stopni w Zakopanem.
3: W deszczu, w furachu. Będzie lało. Furachy niech z nieba spadają.

To międzynarodowa miłość Pitbull i Chris Brown, International Love. Ja nie wiem, czy pozytywna, czy negatywna, ale to nie ma żadnego znaczenia. Dzień dobry, 12 minut, mamy po godzinie 14. Dzisiaj mamy środę, czyli w pół do piątku. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Hummusu. Hummus! No, macie pojęcie? Jakie to jest fajne, sympatyczne jedzonko? No chyba, że ktoś nie lubi, tak jak ja. No to wtedy nie do końca. To nie wiadomo, jak świętować. Ja zamierzam świętować mięchem, o, na przykład, prawda? Dlaczego nie? Proszę Państwa, Iga Świątek dzisiaj gra i to już nie są żarty, bo to 1/8 finału turnieju w Rzymie. Przed chwilą wydawało się, że będzie już po prostu, dziękuję, będzie pozamiatane. 6-1 w pierwszym secie, spacerek. W drugim jest na razie 5-2. Przed chwilą było 5-1, nie wydawało się, że będzie 6-1. No ale co zrobić? Po drugiej stronie Pegula. Taka Pegula, to wiecie, krzywdę zrobić może, ale chyba nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dzień dobry, mam nadzieję, że u Was to jest bardzo dobra środa. Numer do mnie znacie, 609-2x869. Zapraszam do kulturalnej dyskusji. Pytanie o tej porze brzmi, co robicie, jak stoicie? Na. Korki, koreczki, kochane, dajcie znać. Polo Vibes, gramy, Alessandra Amoroso i Big Mama za chwilę. Mezzo rotto.

Lepsze piosenki chyba wymarzyć nie można sobie było turniej. W Rzymie 1/8 finału Iga Świątek, Jessica Pegula, piłka meczowa dla Polki oczywiście. 40-30 w drugim secie w 8 gemie. No to patrzymy. Aż szkoda, 40-40. Pierwsza niewykorzystana, ale dla Polki to jest o tak. No Iga, gramy, bo truskaweczki czekają. A wiemy, że lubi. W Rzymie jakby troszeczkę wcześniej dojrzewają. Oczywiście śledzimy, jak tylko Polsce uda się wygrać ten mecz. Wieszczyli wszyscy przed tym meczem, że co tam się nie będzie działo, w ogóle. Proszę Państwa, zaglądamy do Łodzi. W Łodzi ciekawa sprawa. Kojarzycie słupki, prawda? Kojarzycie? Słupki takie antyterrorystyczne to się nawet nazywa słupki, czyli takie słupy konkretne, żeby żadne auto nie wjechało. Łódź zainwestowała 6 grubych baniek, żeby takie słupki zrobić na Piotrkowskiej, czyli na głównym deptaku miasta. No i problem polega na tym, że dzisiaj cofało jakieś małe autko. Tak potknęło jeden, tak nie wycelowało i słupek zrobił pum, a autko pojechało dalej. No i się zrobiła afera, bo się okazuje, że te słupki to wyglądają jak pachołki drogowe. Do niczego to nie przymocowane. Tam nawet betonem to podobno nie zalane. Kostką ktoś to obłożył. Wygląda. Co się będziesz, Zdzisław, czepiał? Przestań. Jest. O co chodzi? No i teraz jest aferka, bo żądają co prawda wyjaśnień od wykonawcy, ale ja coś czuję, że na wyjaśnieniach się nigdy nie skończy. Nie chcę podpowiadać, ale żeby nie iść w koszty, to są materiały nie do ruszenia. Trytytka, szara taśma, WD-40. Będzie działać. Abba, mamma mia, gramy. A Iga Świątek, Jessica Pegula, panowie, panie grają. Ale właśnie skończyły. 6-1, 6-2. Gratulacje.

0: Jak mi ktoś powie, że to nie jest granie weekendowe, to już nie wiem, co nim jest. Neptunik, Aliza Bell, Keep on Running, 28,5 minuty po 15, Iga Świątek. W półfinale turnieju w Rzymie, jakieś to są fantastyczne informacje, zwłaszcza kiedy wymienia się tylko te dwa słowa. Iga Świątek, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
5: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

0: lecimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,40.

Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,40.

0: Jego strzał obwodu rowieńskiego na zachodzie Ukrainy. Dron uderzył w budynek mieszkalny, ale też w infrastrukturę cywilną. Uderzenie odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i w obwodzie czerkaskim w centrum kraju. Atak nadal trwa. W tym momencie ukraińskie siły powietrzne informują o dronach skierowanych w stronę Lwowa. 3 lata i 4 miesiące więzienia dla wnuczki, która w grudniu 2023 roku chciała zabić babcię. Wówczas 17-letnia dziewczyna zaatakowała kobietę nożem. Sąd w Kaliszu załagodził wyrok, bo w opinii biegłego skarżona w chwili czynu miała ograniczoną poczytalność. Groziło jej 25 lat odsiadu. Rządowy pakiet ceny paliw niżej będzie przedłużony do końca maja. To informacje z Ministerstwa Energii. Wiemy też, jak będą kształtować się maksymalne stawki za paliwa na czwartek. 5 groszy więcej zapłacimy za litr diesla i aż o 11 groszy więcej za litr popularnej 95. I tak litr oleju napędowego będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 92 grosze, a litr popularnej 95 nie więcej niż 6 zł 39 groszy. Truchło wieloryba zostało już usunięte. Chodzi o szczątki, które w sobotę wypłynęły na brzeg na terenie rezerwatu Mewia Łacha. Silne porywy wiatru dopiero wczoraj przesunęły martwe zwierzę na stabilny fragment wybrzeża, na które mógł wjechać ciężki sprzęt. Z truchła pobrano próbki do badań DNA, które mają pomóc w jednoznacznym ustaleniu gatunku zwierzęcia.
1: A u nas tymczasem Filatow, ale z Karasem. Tell it to my heart, już gramy 28 minut do 15.

0: Czy tańczyliście? Tylko tak szczerze. Nie, tak szczerze. Jak tańczyliście w pracy, jesteście usprawiedliwieni. Tu wam pisze Radio Vox FM. Usprawiedliwiam tańczących do Makareny. 21 minut mamy do godziny 15. Do zestawu trytytka, szara taśma i WD-40, żeby jakoś uratować łódzkie słupki. Widzę, że pojawiają się pomysły. 609-2x8-69. Bartek proponuje bardzo ciekawą rzecz. Po prostu tego nie dotykać. Jak się tego nie będzie dotykało, nie wiadomo, że to nie działa. Jak nie wiadomo, że to nie działa, to działa. Dobre.
1: Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć.

0: Zostańcie z nami.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć.

0: Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pozbądź się wilgoci raz za dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
4: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja!
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Mierz energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Reklama.
10: W Radiu Vox FM na 107,4 zapraszamy Was teraz na najgorętsze wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, kłaniam się. Parkowanie na ogrodach będzie płatne, tak zdecydowali miejscy radni. Ma to rozwiązać problem kierowców z ościennych miejscowości, którzy zostawiają swoje auta na osiedlowych ulicach i przesiadają się na komunikację miejską. Płacić za postój będziemy jednak nie od razu.
11: Trzy godziny pierwsze za darmo,

0: Kolejną negatywną opinią dla propozycji miejskich urzędników, bo to rozwiązanie wydłużyłoby dojście do najbliższych zebr, a zagrożeniem, zdaniem radnych, jest tu prędkość. Proponują więc sygnalizację świetlną, progi zwalniające, fotoradar i inne działania uspokajające ruch.
1: Trudno wyobrazić sobie realizację w tym miejscu progów zwalniających czy też innych elementów uspokajających ruch, szczególnie przy tak dużym natężeniu ruchu drogowego. Tutaj mamy potoki kilkuset samochodów na pas w ciągu godziny.
0: Mówił nam Łukasz Dondajewski, miejski inżynier ruchu. Urzędnicy proponują przesunięcie i dołożenie sygnalizacji do dwóch przejść dla pieszych na Baraniaka i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. A miłośnikom militariów przypominam, że czołg i pojazd pancerny można podziwiać w Muzeum Broni Pancernej. Pierwszy z nich, wóz bojowy Erhard, jest jedną z największych zdobyczy powstańców wielkopolskich. W muzeum stoi wiernie odwzorowana replika.
2: Mamy oryginalny lewar do podnoszenia i z przodu mamy lampy, które również są oryginalne, pochodzą z epoki. Wszystkie pozostałe elementy były wykonywane. Każdy element, każda płyta musiała być docięta. To wszystko było tworzone od podstaw.
0: Powiedział nam pułkownik Tomasz Ogrodniczuk, szef Muzeum Broni Pancernej. Do zbiorów trafił jakiś czas temu także lekki czołg Renault. Z niego korzystali wielkopolscy żołnierze, ale już po powstaniu. Oba pojazdy trafią na stałą ekspozycję Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
0: Dzisiaj w Poznaniu do 14 stopni na termometrach, późniejszym popołudniem może mocniej popadać, niewykluczone także burze, wtedy też spodziewajcie się porywistego wiatru. Drogowcy rozkładają się ze swoim sprzętem dzisiaj m.in. na Juraszów w rejonie skrzyżowania z Lutycką, na Wrzesińskiej, na Kobyle Polu w rejonie skrzyżowania z Michałowem, na Jesionowej i na Alei Solidarności.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo, eObuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
5: To pomysł.
4: Pomysł?
5: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
4: Ale jak?
5: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
4: Oczywiście.
6: Zmieniajmy razem Poznań.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracjabiaładama.pl.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, partnerzy medialni, Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa, Fraga Out.
14: Reklama.
15: 107.4
14: Vox FM.
15: Poznań.
16: Większość prezydenckich poprawek odrzucona. Być może będzie trzecie weto w sprawie kryptoaktywów. Za narażenie na utratę życia odpowie matka niespełnorocznego chłopca. Kobieta obiecuje, że pójdzie na odwyk. Mieszkańcy Krakowa boją się, że stracą swoje działki. O zawirowaniach wokół tamtejszych rodów powiem już za chwilę.
17: Czyli w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 15, na które właśnie teraz zaprasza Małgorzata Łukowska.
16: A wiadomości zaczynamy od utrudnień na S19 na Lubelszczyźnie w miejscowości Kock. Płonie ciężarówka, jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana, a policja wprowadziła objazd. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano 4 projekty regulujące ten rynek w Polsce. Za projekt wiodący...

0: poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
1: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony i mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
0: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
2: Przypomnijmy, prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązanie w sprawie uregulowania rynku kryptakcji. Matka odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty. Grozi jej 5 lat więzienia. O obrażeniach chłopca policjantów powiadomili lekarze. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zabrał je od matki do swojego domu rodzinnego. To tam zauważył, że syn jest zaniedbany i ma ranę na głowie. Okazało się, że miał pęknięte kości, potyliczną i ciemieniową oraz krwiaka, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę, mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
3: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
2: Podejrzana przyznała się do winy i zamierza podjąć leczenie odwykowe. Ma też dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do trójki dzieci, które obecnie są pod opieką rodziny zastępczej. Czujemy bezsilność, mówią krakowscy działkowcy. Obawiają się likwidacji swoich zielonych zakątków na rzecz miejskich i prywatnych inwestycji. To ze względu na nieuregulowany status działek. Problem dotyka kilku miejsc w Krakowie, w tym w Nowej Huty czy Cichego Kąciku. Działkowcy z ROT Drożdżownie mówią, że dostali zakaz opuszczania terenu do końca miesiąca albo zapłacenia wysokiego odszkodowania na rzecz prywatnej spółki, mówi wiceprezes ROT Małgorzata Kącka.
4: Niemoc, po prostu niemoc. Brak jakiegokolwiek zainteresowania działkami w Krakowie. Wszędzie są ludzie wyrzucani z tych działek, z tych terenów zielonych. Brakuje po prostu nam wsparcia jakiegokolwiek dla nas, dla osób starszych, które przebywają na tych działkach i po prostu każdy teren jest zabierany.
2: Problemy dotykają też ogrodów działkowych Piast czy Kolejarz. Tam tereny miałyby przeciąć szeroka na 10 metrów droga. Władze Krakowa zapewniają, że nie ma zgody na to, by wykorzystano te obszary pod zabudowę, mówi prezydent miasta Aleksander Miszalski.
5: Nigdzie tam nie będzie żadnej możliwości zabudowy. To jest świętość dla Krakowian, my to rozumiemy. I po prostu nie ma mojej zgody na to, żeby gdziekolwiek pojawił się jakikolwiek malutki nawet wyjątek. W związku z tym, nawet jeżeli ten proces wymiany nieruchomości, zakupu będzie jeszcze chwilę trwać, to także tak w planie ogólnym, w planach zagospodarowania będziecie Państwo na 100% zabezpieczeni, więc niczego nikt tam nie zrobi złego.
2: Według magistratu 85% gruntów pod ogrodami jest własnością gminy, a problematyczne roszczenia mają dotyczyć 9% terenów o nieuregulowanym statusie. Prezydent zapowiedział przygotowanie oficjalnego listu intencyjnego w sprawie krakowskich rodów.
6: Krakowskie rody, nawet to brzmi dumnie i po królewsku. Proszę Państwa, jeśli chodzi o jutro, to pogoda dokładnie taka jak dzisiaj, bez rewelacji, bez szału, trochę deszczowo, trochę słońca, wiadomo jak jest. Najbliższa noc, co ja wam powiem? Panowie, nie, ale co ja wam powiem? Co ja wam powiem? 2 stopnie w Suwałkach. Chyba nic więcej nie trzeba mówić. 4-5 na przeważającym obszarze, do 6 tyle pokażą termometry w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Koszalinie, ale tam za to będzie padał deszcz, więc coś za coś. Biometr sprawdźmy, bo ten biometr tak mnie troszkę... Czerwono! Bardzo. Czyli na nie. 5 minut po 15, zróbmy zatem tak, żeby to środowe popołudnie przynajmniej odrobinkę troszeczkę było chociaż na tak. Vicky Gabor, Super Hero, Unfunkle i Katarina już czekają, ja się nazywam Kamil. Bardzo miło mi was poznać, cieszę się, że jesteście razem z nami. Gramy!

Somebody, somebody, maybe I just have anxiety. Czyli jak się kręci w głowie, to Anfankel i Katarina mają dokładnie to samo. Dzień dobry, 11 minut, mamy po godzinie 15. Jest środa, 13 maja w kalendarzu. Mówią, że 13 może być pechowa, ale mam nadzieję, że w środę nie może być inaczej. Jak tylko i wyłącznie pozytywnie. No to teraz, jakby to powiedzieć o czymś mało pozytywnym. Maj to jest sezon komunijny, tak? W Grodzisku Mazowieckim była, w Grodzisku Wielkopolskim, przepraszam, była komunia i fajnie, bo się zjechali goście, kilkudziesięciu gości komunijnych. Przyjechali samochodami, wiadomo dlaczego. Wychodzą po imprezce, bo była fajna imprezka, się okazuje, że 40 samochodów jest porysowanych kamieniami. No, 40 samochodów, uszkodzonych. Jak się okazało, zrobiło to dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat, którzy mieli używać kamieni do rysowania karoserii samochodów, tak ustalili dzielni panowie policjanci. No i teraz mają problemy i 9 i 10 latek, ale mają problemy także właściciele samochodów, bo niektóre auta, to powiem szczerze, tymi kamieniami tak konkretnie zdewastowane. Biorąc pod uwagę, że to się działo podczas komunii, to już wiecie, na co idzie kasa z komunii. Robert Miles, Maria Nyler, One and One, Keanu Silva. To się wyklepi, to się wyklepi.

Piosenka legenda, to jest King of My Castle i oczywiście Kiano Silva w Vox FM. Mam nadzieję, że bardzo dobre, także słoneczne, chociaż trochę u was popołudnie, bo jak donosicie pod 6.09, 2x8.69, słońce jest, ono tylko wygląda, czasami nieśmiało, ale gdzieś tam się pokazuje, także proszę nie tracić nadziei, tak napisała Monika. Nie, no nie tracimy, my czekamy na to, co najlepsze przyjdzie, ale na to chyba trzeba poczekać, będzie do przyszłego tygodnia, także jeżeli ktoś ten spisuje na straty, pogodowo przynajmniej, to chyba dobrze robi. Proszę Państwa, jest poważny problem z windami w Europie. Jak czytam, to wszystko jest przez pasażerów. Jakiś naukowiec z International Prader-Willi Syndrome, no i wiadomo, zaprezentował takie wyniki podczas Europejskiego Kongresu Otyłości w Stambule. Zaprezentował raport, który wskazuje na poważny problem dotyczący bezpieczeństwa i funkcjonalności wind w całej Europie. O co chodzi? Okazuje się, że takie te plakietki, które mamy o maksymalnej ilości i liczbie osób, które mogą jednocześnie być w windzie, to one w ogóle się już nie przystają do tego, co jest. Jednym słowem, to jest w taki bardzo zawoalowany sposób, w który ktoś chce nam po prostu powiedzieć, że jesteśmy coraz grubsi. A jesteśmy. Podobno to już jest gigantyczny problem i ten ekspert sugeruje, że te tabliczki z oznaczeniami maksymalnej liczby osób trzeba zmienić. To biorąc pod uwagę tutaj u nas w radiu to, co się ostatnio dzieje, to trzeba będzie jeździć w pojedynkę. No bo inaczej tego nie widzę. September Cry For You, Ekstazy Pragnę Twojej Miłości, a swoją drogą to polecam schody w górę, bo w dół niezdrowo dla kolan.

0: kim była ta Maria?
1: Że blondi o niej śpiewają i to w taki sposób, ale piosenka po prostu genialna. Mam nadzieję, że humory poprawione. Jeśli tak, to dajmy sobie minutkę i o 15.30 zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Reklama.
3: 15.30 właśnie wybiło na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla was już teraz Małgorzata Łukowska.
4: Wirus na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem trzeba było odizolować ponad 1500 pasażerów francuskiego statku, który zmierzał do Hiszpanii. To po śmierci 90-latki podejrzewa się u seniorki, że zmarła z powodu ostrego zakażenia.

0: Zakażenie przewodu pokarmowego. Pierwsze badanie na pokładzie wykluczyło obecność norowirusa i hantawirusa, a na dolegliwości żołądkowej jelitowe skarży się obecnie 50 pasażerów. Policjanci z Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami i paserstwem samochodów. Zatrzymano 9 osób podejrzanych o kradzież co najmniej 83 aut o wartości prawie 9 milionów złotych. Przestępcy działali na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego, mówi Adam Dębiński z policji w Łodzi.
1: Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych, wynajmowanych pomieszczeń gospodarczych, tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano.
0: Podczas akcji zabezpieczono też m.in. narkotyki i gotówkę. 5 osób trafiło do aresztu, a wszystkim podejrzanym przedstawiono łącznie 121 zarzutów. Sprawa ma charakter rozwojowy. Patryk Budniak przeszedł kolejną skomplikowaną operację. To po poważnym wypadku żużlowca w meczu ligowym. Dziś lekarze przeprowadzili u niego zabieg złamań i urazów nóg. Na początku tygodnia zoperowali kręgosłup. Operacje zakończyły się pomyślnie. Żużlowiec pozostaje jeszcze w śpiączce farmakologicznej i jutro ma zapaść decyzja o jego ewentualnym wybudzeniu.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1-6-2. Ten mecz trwał godzinę i 7 minut. Iga po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna dziś wieczorem. Polscy piłkarze ręczni zagrają dziś mecze z Austrią. To wyjazdowe spotkanie zacznie się o 18:00. Rewanż będzie w niedzielę w Olsztynie. Stawką tego dwumeczu jest awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. No i dziś też ważne spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Swoje spotkanie rozegrają goniące Lecha, Górnik, Raków i Jagiellonia. Drużyna z Zabrza zagra o 18:00 z Argą. Z kolei o 20:30 pojedynek zespołów z Częstochowy i Białegostoku.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: 27 minut i będziemy mieli godzinę 16 w środowe popołudnie. Czas na muzykę, która poprawia humor zawsze, niezależnie od okoliczności, także tych pogodowych. Zwłaszcza, że troszeczkę słoneczka za studiem właśnie wychodzi. David Guetta, Akon, za chwilę Illenium z Ellie Goulding. W Vox FM w rytmie hitów.

0: osoba o najsłodszym głosie na świecie, czyli Ellie Goulding, tutaj razem z Ilenium Don't Want Your Love, czyli nie chcę naszej miłości. Nie dziwię się, bo podobno bardzo zakochana. W ogóle podobno Ellie Goulding te wakacje szykuje coś niesamowitego dla fanów. I chyba trasa koncertowa, ale jeszcze do końca nie wiadomo. A propos koncertów, oglądaliście wczoraj Eurowizję? Cieszymy się, bo oczywiście Polka w wielkim finale. Ładnie nam to odśpiewała. Pray, czyli modlitwa. Ja się nie dziwię, mamy doświadczenie. Nie wiem, czy pamiętacie inną z uczestniczek, Edyta Górniak, która pojechała do Korei później, odśpiewała nasz hymn. To niektórzy myśleli, że ona śpiewa, kiedy ranne wstają zorze. Ale z drugiej strony graliśmy z gospodarzami, niech zaczyna od modlitwy. David Tavare, If You Don't Know My Name, Sean Baker za chwilę w Vox FM.
1: Reklama.
2: To co, Angela, idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość po

0: Prowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań. 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: Reklama.

0: FM.
1: Promocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
8: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
9: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
10: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
11: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Reklama.
2: 107
1: i 4.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Poznań.
14: Trzy osoby nie żyją, a 6 jest rannych. To najnowsze doniesienie po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Apelacji już nie będzie. Wyrok jest prawomocny. Na dożywocie skazano mordercę matki, babci i dziadka. Uchroni pacjentów przed pseudomedykami. Jest nowa ustawa Lex Szarlatan.
15: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM, które przygotowała Małgorzata Łukowska. Na zegarach punktualnie godzina 16.
14: Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę.

0: pod ostrzałem, cały czas głównie zachodnie obwody, a w związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Tę sytuację śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy po polskiej stronie jest bezpiecznie?
1: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Bezzałogowiec uderzył tam w budynek mieszkalny i infrastrukturę cywilną. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje również o obiektach lecących w stronę Lwowa.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wyrok jest prawomocny. Dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą. Oskarżony, gdy zaatakował najbliższych, był pijany, mówi sędzia Grzegorz Zarzycki.
2: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej, a więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle albo są one subminimalne. Minimalnie małe. I to jest naszym zdaniem dobra ocena.
0: Adwokat oskarżonego Paweł Wilkotustowski zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku.
3: Ja osobiście pierwszy raz spotykam się w karierze zawodowej z takim rozstrzygnięciem w zakresie wymiaru kary. Stąd też moje zainteresowanie zawodowe pod kątem oceny tego, jak i w jaki sposób ewentualnie sporządzić nadzwyczajne tego oskarżenia.
0: Tomasz U. o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 35 latach. Już wcześniej był karany za znęcanie się nad matką. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan został przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami i osobami oferującymi niesprawdzone metody leczenia, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
4: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym, tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
0: Dzięki projektowi Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł wydawać publiczne ostrzeżenia oraz decyzje tymczasowe nakazujące zaprzestanie działań zagrażających życiu albo zdrowiu pacjentów jeszcze przed zakończeniem postępowania. Nie ma znaczenia, jak ktoś nazywa swoje usługi, ani czy pobiera za nie wynagrodzenie, mówi Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
5: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
0: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł. Najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków. Ruszyły zapisy do 15. edycji Poland Business Run. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju, mówi dyrektor biegu Kamil Bąbel.
6: 30 sierpnia na lotnisku Bemowo wystartują zawodnicy z warszawskich firm i korporacji, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami narządu ruchu i po mastektomii. Zapraszamy, zapisy wystartowały, trwają do 10 czerwca.
0: Przypomnę, bieg we Warszawie odbędzie się 30 sierpnia, w Krakowie 5 i 6 września, a bieg wirtualny potrwa od 31 sierpnia do 6 września. Zapisy na stronie www.pbr.pl. I to jest ten moment, kiedy Kamil kazał mi podziękować za wszystko, za cały dzień. Bardzo dziękuję. Za pół godziny Katarzyna Zilewska.
7: Super, dziękujemy. Do usłyszenia. Ładnie to zrobiło, ładnie podziękowałaś.
0: Bardzo dziękuję.
7: Ładnie. Sztandar wyprowadzić, Małgorzatę wyprowadzić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to tak. W nocy 0 dobrych informacji, bo albo zimno, 2 stopnie w Suwałkach, 3-4 na przeważającym obszarze, albo trochę cieplej, bo 6 stopni, ale tam pada. Zielona Góra, Gorzów, Szczecin, Koszalin. Jutro z deszczem cała Polska. Trochę słońca, trochę deszczu, czyli taka pogoda w kratkę. Proszę się do tego przyzwyczajać, bo do najbliższego wtorku tak to będzie wyglądało, czyli prawie tydzień. Jutro temperatury identyczne jak te dzisiaj, czyli bez szału. Trzeba się ciepło ubierać. Może na cebulkę, może jakaś czapeczka jeszcze się przyda. 5 minut, mamy po godzinie 16. Dzień dobry, w środowe popołudnie, bo to już środa z widokiem na czwartek. Doktor Alban.
8: To jest dzień z Vox FM.
7: Czyli najlepszy z doktorów już leczy nasze smutki. It's my life, mig za chwilę. W tej godzinie sprawdzamy środa na tak, środa na nie. Kamil Dorutkowski, dzień dobry, zapraszam.

M.I.G., czyli MIG, ta malutka blondynka, ta trochę większa też. 12,5 minuty po godzinie 16, zanim sprawdzimy, czy dzień na tak, czy dzień na nie, mam dla was fantastyczne informacje, jesteśmy bogaci. Dziękuję, koniec tematu. Nie no, żartowałem, bo możemy być bogaci, w zasadzie to jesteśmy. Wiecie, na co się mówi ostatnio czerwone złoto? Na miedź. A wiecie, że jesteśmy potentatem miedzi? Aha. Ceny miedzi czytam, że osiągają rekordowe poziomy i to kosztuje miedź tyle, co nigdy w życiu tyle nie kosztowała, a Polska ma jedne z największych złóż miedzi w Europie, a to oznacza tylko jedno, że możemy stać się kluczowym graczem, jeżeli chodzi o globalną transformację energetyczną i cyfrową. Już tłumaczę na nasz polski, piękny, fantastyczny, nadwiślański język. Możemy być po prostu bogaci. Tak się zupełnym przypadkiem składa, bo wydobywamy tej miedzi i jeszcze więcej. No i teraz co to oznacza, bo tak sobie myślę, no jak są kraje, które mają bardzo dużo ropy i do tej pory byli bogaci, bo jak wiadomo, że gdzieś była ropa, to się mówiło, że mają petrodolary, to my co będziemy mieli, miedzią złotówki? Także słuchajcie, te salony takich ekskluzywnych aut, które powstają w naszym kraju jak grzyby po deszczu, to nie przez przypadek. Za chwilkę będzie rządowy program, no takie, wiecie jakie auto, takie naprawdę dobre auto w każdym garażu. Oczywiście bez dodatków, czyli nie pokaż lekarzu, co masz w garażu, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Będziemy po prostu bogaci. Mam nadzieję, że poprawiłem humory i teraz środa u wszystkich już na tak. Gordo, Loco Loco, Pet Shop Boys za chwilę, telefony w dłoń, 609 2x869, środa na tak.

0: Dlaczego to tak dobrze brzmi? Odpowiedź jest prosta, bo to Pet Shop Boys. Always on my mind, czyli zawsze mam was na myśli. A propos.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata, premier.
0: A numer do studia to 609-869-869 i pod tym numerem czekamy na odpowiedzi na pytanie, czy środa, 13 maja, to jest dzień na tak czy dzień na nie? 609-869-869, wykręcacie zielone słuchaweczka, a później po łączach prowadzi was to prosto do nas, czyli tutaj do studia, tylko jedno pytanie, środa na tak czy środa na nie? Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Halo?
0: Halo, halo, jak masz na imię? Dzień dobry.
4: Ewa.
0: Cześć Ewa, wydajesz się być zaskoczona tym faktem, że rozmawiamy ze sobą.
4: Jestem bardzo zaskoczona, bo pierwszy raz do was dzwonię i mi się udało zaraz zadzwonić. Widzisz? I dzień na tak, bo dzisiaj wylatuję do Włoch, do Rzymu.
0: Ale chcesz czy musisz?
4: Chcę.
0: A kiedy wracasz?
4: Piątek.
0: Będziemy
4: sobotę.
0: Będziemy czekać na ciebie, wiesz, tutaj, bo Rzym wciąga. I wszyscy, którzy jadą do Rzymu, mówią, nie, ja za chwilę wrócę, a później po 14 latach się okazuje, no jakoś coś poszło nie tak. Miłego pobytu, życzymy Dolce Farniente i tam w ogóle wszystko, wszystkiego dobrego. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, Paulina z tej strony.
0: Cześć, Paula, co dobrego u ciebie? Środa tak czy nie?
5: Środa na tak. Właśnie wracam z pracy, lecę do domu, więc wszystko fajnie.
0: Super.
5: No jestem prowadzący w radio, więc to też jest na plus.
0: A, to się cieszę. Bardzo dziękuję. Zobaczcie, jaka dyplomatka. Fajnie. Miłej podróży życzymy jak najmniej korków. Kogo witamy? Halo.

0: Dzień dobry.
1: Monika z okolic Płocka z tej strony. Ostatnio mam szczęście, żeby się dodzwonić do was.
0: To my mamy szczęście, że się z tobą słyszymy non stop. Co dobrego, środa super. Tak czy środa na nie? Powiedz, że na tak.
1: Środa na tak i posłuchaj, za każdym razem, kiedy się do was dodzwonię, dostaję wiadomość od kolegi, który na stałe mieszka w Stanach i słucha Radia Vox FM.
0: Cudo.
1: Z informacją, że mnie słyszał. Więc jeśli pozwolisz, bardzo serdecznie pozdrowię Michała.
0: Z największą przyjemnością, Michałku, pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie. Jak kiedyś będziesz u nas tutaj na miejscu, to wpadaj, dawaj znać, że żyjesz, że jesteś, bo czekamy na ciebie i tęsknimy za tobą. 609-2x869, numer do studia, kogo witamy, halo, dzień dobry.
2: Cześć,
0: Ola, dobrze usłyszałem?
2: Dobrze, Ola.
0: Ola, wszystko dobrze? Środa dobrze, czy środa niedobrze?
2: Niedobrze, bardzo niedobrze.
0: No co się dzieje?
2: Nie dostałam stypendium na studia, tak liczyłam na to, że w tym semestrze też się uda. Niestety, kurde, podnieśli średnią i jestem załamana.
0: Ile ci zabrakło?
2: 0,5.
0: Dobra, na poprawę humoru dam ci 5, ale 5 stów na prezent marzeń.
2: No, serio?
0: Naprawdę. To takie stypendium ode mnie, dobra?
2: Super.
3: To jest dzień. To jest dzień.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Trzeba doceniać studentów. A ja jako pedagog tym bardziej. Phil, pokaż na co cię stać, to do studentów i nie tylko, wina ile padre. I was made za chwilę. 8 minut, 16:30 i wiadomości.

0: Hello, Vox FM, 29,5 minuty, mamy po godzinie 16. Dajmy sobie minutę, bo jest pomysł taki szalony troszeczkę na wiadomości za chwilę, okej? Okay?
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen. Witaj.

0: Zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
2: Państwo pozwolą, że przedstawię? Katarzyna Pilewska w studiu, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Dlaczego teraz? Gdyż 16.30.
3: Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu, również makulatury. Akcja trwa, mówi Damian Górka ze Straży Pożarnej we Wrocławiu.
4: Na chwilę obecną nie jest sytuacja jeszcze pożarowo opanowana. Ponadto na miejscu działa 19 naszych zastępów. Nie ma w zdarzeniu na chwilę obecną osób poszkodowanych. Ewakuacja tutaj nie była konieczna. Podajemy łącznie na całą powierzchnię pożaru 8 prądów gaśniczych.
3: Nie ma osób poszkodowanych i nie była też potrzebna ewakuacja. Teraz ważne informacje dla kierowców prosto ze stacji paliw. Według ekspertów ze Petrol.pl najtańszą benzynę 95 kupicie na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce. Obecnie średnia ogólnopolska cena 95 spadła o 19 groszy wobec cen sprzed tygodnia. Wynosi 6 zł. 28 groszy. Z kolei o 46 groszy potaniał olej napędowy. Litr kosztuje średnio 6 zł. 81 groszy. Tańszy jest też autogaz w sprzedaży detalicznej. Kosztuje 3 zł. 72 grosze. Przypomnijmy, czas obowiązywania rządu nowej regulacji pakietu ceny paliwa niżej został przedłużony do końca maja. A na koniec jeszcze stołeczne zoo. Wiadomo już, dokąd wyjedzie żyrafa Pietruszka. Jej kolejnym domem będzie ogród zoologiczny w Słowenii. Na miejscu czeka już na nią nowy partner. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Pietruszka pożegna stołeczne zoo, ale wiemy, że wyjedzie z niego specjalnym żyrafobusem. Pietruszka urodziła się w 2024 roku. Dziś ma ponad 3 metry i waży ponad 300 kilo. Podgatunek żyrafy, jaki reprezentuje warszawianka, jest jednym z najbardziej zagrożonych. W naturze zostało niecałe 2000 osobników.
2: Jak ta żyrafa się nazywa?
3: Pietruszka.
2: Chcesz wirusa? Bo to jest wirus.
3: Dlaczego?
2: Tańcowała ryba z rakiem, a Pietruszka z pastem nie ma za co. Będzie się piewać do wieczora, gwarantuję. I'm so tired of them feeling my head. Strike to your vibes.

0: To są piękni i młodzi. Podobno tak jest. Tak już bez ciebie. 21 minut mamy do godziny 17. 609 2 razy 869, środa całkiem na nie. Robię altankę na działce i przybijając łaty spadłem z daszku. Chyba nic mi nie jest, tylko bark mnie... No. Nie powiem tego słowa. Ale jak to? Chyba nic ci nie jest. Jak piszesz, to podejrzewam, że jest dobrze, ale najważniejsze, że altanka stoi, no i łata na miejscu. Turn the lights off to color, Safri Duo i trzeci wymiar. No dobra, specjalnie dla ciebie, Wojtas.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, który...

0: którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań. 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka, kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis, a kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Lordzie, witamy na salonach.
10: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
9: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
11: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
12: Reklama.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6:30.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
3: Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
4: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683.

0: tama.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
6: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. Reklama.
8: Sąsiedzi są przerażeni. W Lubinie nadal trwa obława. To

O, jak miło. No z drugiej strony, jak się jest z Voxem FM, no to umówmy się, chyba no nie może być inaczej, tak? Miło to i sympatycznie jest zawsze u nas, więc zachęcam, żeby tutaj zostać. 11 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Mamy już środę, czyli połowa tygodnia, ta gorsza połowa tygodnia zdecydowanie już za nami, a przed nami perspektywa tego, że gdzieś tam na horyzoncie powoli, powoli, ale jednak ja już stąd widzę, wyłania się piątek, a zaraz za nim sobota. I to napawa, rzecz jasna, optymizmem. Warto być z nami, bo za kilka chwil zagadka cioci Madzi na dziś.

0: Cioci Madzi.
1: Już środowa. Ciekawe, co dzisiaj dla nas ciocia Madzia przygotowała. Posłuchajmy.
2: Witam wspaniałych słuchaczy Radia Vox FM. Z tej strony ciocia Madzia. Przygotowałam dla was nową zagadkę. Uwaga, ten miesiąc ma 28 dni. Który to miesiąc?
1: No to zagadka z tych takich, myślę, podchwytliwych. Ale jeżeli znacie odpowiedź, to śmiało, nie ma się co wstydzić. 609-8-6969. Pod ten numer wysyłacie swoje wiadomości, a także swoje głosówki.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Criss Cross, Amsterdam i Shaggy w Vox FM w rytmie hitów. Minuta dzieli nas od godziny 17.30 i rzecz jasna od najświeższych wiadomości. Tymczasem przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo.
1: Ten miesiąc ma 28 dni. Który to miesiąc?
0: 6098 69 869. Tu czekam na wasze odpowiedzi.
2: Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Tragedia w Turzy koło Olesna. Nie żyje kobieta zaatakowana przez byka. Do zdarzenia doszło dzisiaj około 14. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami. Projekt m.in. wzmacnia kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta. Będzie mógł wydawać tymczasowe nakazy zaprzestania działań zagrażających zdrowiu lub życiu. Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe. 900 metrów przewyższeń i 23 km do pokonania. Przed nami szósta edycja półmaratonu Górskiego Jaworze. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się też Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie łącznie kilkuset funkcjonariuszy, a start półmaratonu w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Kolejny fantastyczny mecz Igi Świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w nim zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną. Dziś zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty. Oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek. Do końca sezonu zostały tylko dwie kolejki. Początek dzisiejszego spotkania, które oczywiście będziemy śledzić o 20.30.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Czy dzisiejsza zagadka była trudna? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. No nie wiem, nie mam pojęcia, czy była trudna, czy nie była. Może zaraz to wszyscy zweryfikujemy. Tymczasem warto ją sobie generalnie przypomnieć, prawda? No proszę bardzo.
2: Ten miesiąc ma 28 dni. Który to miesiąc?
1: I to są wasze odpowiedzi, które się pojawiały najczęściej.
3: Chodzi o miesiąc luty. Moje imię Jacek, pozdrawiam.
1: Jacek twierdzi, że to luty i nie tylko Jacek. Kolejna głosówka, proszę, halo, halo.
4: Witam serdecznie, Waldemar. Zagadka cioci Madzi to każdy miesiąc ma 28 dni, czyli 12 miesięcy.
1: Czy to jest każdy? Czy to jest

0: Które się pojawiały najczęściej?
1: Chodzi o miesiąc luty. Moje imię Jacek, pozdrawiam.
0: Jacek twierdzi, że to luty i nie tylko Jacek. Kolejna głosówka, proszę, halo, halo.
2: Witam serdecznie, Waldemar. Zagadka cioci Madzi to każdy miesiąc ma 28 dni, czyli 12 miesięcy.
0: Czy to jest każdy? Czy to jest

0: zagadka wydawać się taka podchwytliwa, bo często ludzie uważają, że chodzi o miesiąc luty, ale nie, nie tym razem. Każdy miesiąc ma 28 dni. Kto odpowiedział poprawnie, gratuluję.
1: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
2: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Mia!

0: pysznych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
3: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
6: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
9: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
10: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
11: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. JumpArena.pl.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama. 107.4.
14: Fox FM.
0: Poznań.
15: Celowe ataki najbliżej granic państw NATO. Prezydent Ukrainy komentuje zmasowane ataki Rosji. Od tego zaczniemy. Za chwilę też przyczyna śmierci 18-letniego sternika. Zginął podczas mistrzostw rozgrywanych w Płocku. Na koniec jeszcze wcielimy się w rolę prezydenta miasta. Posłuchajcie.
16: To może być niezwykle ciekawe.

0: zmasowane ataki Rosji. Od tego zaczniemy. Za chwilę też przyczyna śmierci 18-letniego sternika. Zginął podczas mistrzostw rozgrywanych w Płocku. Na koniec jeszcze wcielimy się w rolę prezydenta miasta. Posłuchajcie.
1: To może być niezwykle ciekawa rola.

0: Obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Wiadomo, że są ofiary i są ranni. Więcej o tym nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
1: Pod atakiem okazało się kilku obwodów graniczących z Polską. Lwowski, Wołyński oraz Zakarpacki. W okolicach Równego dron uderzył w prywatny budynek, zabijając co najmniej 3 osoby. Lokalne władze także mówią o 6 rannych. Po raz pierwszy od

0: Owacją. Na Przykarpaciu w Iwano-Frankowsku bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny. Mer miasta mówi, że w skutku ataku rannych zostało kilku osób. Dotychczas wybuchy było słychać także w okolicach miasta Żółkiew w 35 km od granicy z Polską. Lwów, Ołek Biłecki.
1: W związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce, ale maszyny wróciły już do bazy. Przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy. Śledczy mają wstępne wyniki sekcji 18-letniego sternika, który zginął w zderzeniu dwóch skuterów wodnych na Wiśle podczas mistrzostw rozgrywanych w Płocku.
2: Zakończyła się sądowo-lekarska sekcja zwłok młodego mężczyzny, który zginął podczas zawodów skuterów wodnych na rzece Wiśle w Płocku. I wstępna opinia biegłego jest taka, że zgon nastąpił na skutek rozległych obrażeń głowy. Postępowanie pozostaje w toku.
1: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Przesłuchano dotąd kilkunastu świadków, w tym innych sterników i sędziów zawodów. Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci oraz stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia. Za taki czyn grozi do 5 lat więzienia. Problemy z mieszkaniówką w służbie więziennej. Jak poinformował zarząd główny NSZZ, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, Ministerstwo Finansów nie wypłaciło na czas świadczenia niektórym funkcjonariuszom. Co więcej, nawet wśród tych, którzy pieniądze otrzymali, wielu nie otrzymało pełnych kwot. Sprawie przyglądał się nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: To tylko początek problemu, bo jak udało mi się ustalić, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zrównania świadczenia mieszkaniowego w służbie więziennej z tym przyznawanym w policji. Problem w tym, że policjanci otrzymują jeszcze inne dodatki do pensji. Ministerstwo chce na nas zaoszczędzić, mówi mi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców.
4: Sprawa dotknie 16 tysięcy funkcjonariuszy służby więziennej. No i to będą realne straty dla tych ludzi, bo to będą kwoty oscylujące nawet powyżej 500 zł.
3: Centralny Zarząd Służby Więziennej zapewnia, że na razie środki na wypłaty są zabezpieczone, a opóźnienia wynikają z przyczyn proceduralnych.
1: Przełomowa decyzja szwedzkiego sądu po raz pierwszy wydał wyrok skazujący za negowanie Holokaustu. Dopuścił się tego 30-letni patostreamer, który w internecie szerzył teorie spiskowe i obrażał Żydów. 30-latek został skazany na karę grzywny oraz pozbawienia wolności w zawieszeniu. W Szwecji penalizacja zaprzeczenia Holokaustu weszła w życie 1 lipca 2024 roku. Grozi za to do 2 lat więzienia. Przypomnijmy, w Polsce publiczne zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim jest karane przez sąd. Jak wygląda dzień pracy prezydenta miasta? Już wkrótce przekonają się o tym młodzi zgierzanie. Wszystko za sprawą konkursu na małego prezydenta i małą prezydentkę miasta, organizowanego z okazji Dnia Dziecka.
5: Tegorocznym zadaniem jest to, żeby przedstawić osiedle, na którym żyje kandydat bądź kandydatka, osiedle oczywiście zgierskie, i pokazać takie ich najfajniejsze miejsca.
1: Tłumaczy Kinga Siemiańska z Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. Konkurs jest przeznaczony

0: Jak tak patrzę na naszą best listę, to widzę, że Polo Vibes i Puls Miasta na miejscu numer 2. I taki stan rzeczy może się utrzymać, ale nie musi. Wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, voxfm.pl, zakładka bestlista. Tam wchodzicie, tam są plusy, tam są minusy. Tam po prostu trzeba głosować. A ja tak tylko jeszcze przypomnę, że w piątek po godzinie 17 najświeższe notowanie. Jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila. Warto wchodzić i warto wspierać swoich ulubieńców i faworytów.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ten pan i jego utwory muszą pojawić się na każdej imprezie. Pitbull w Vox FM w rytmie hitów 24 minuty po godzinie 18 na zegarach, a ja mam do was takie dosyć istotne pytanie. Czy kojarzycie może ten głos?
1: Czeka tutaj Piszczek. Do niego zagranie na wolne pole, będzie okazja.
0: No właśnie, nie pytam bez powodu, bo okazuje się, że nas kibiców czeka, nie powiedziałbym może rozczarowanie, ale taka przykra wiadomość. Człowiek, który doskonale jest nam wszystkim znany, pan Dariusz Szpakowski, komentator legenda. No, nie usłyszymy go już na tegorocznym mundialu. Po prostu i pan komentator, i Telewizja Polska stwierdzili wszyscy zgodnie, że no nie, no trzeba sobie zrobić przerwę. I to pierwszy od 40 lat mundial bez pana Dariusza Szpakowskiego. I tak sobie myślę, ja jako młody kibic, że kurczę, no trochę szkoda jednak, trochę szkoda. No ja wiem, że pan Dariusz Szpakowski ma te swoje różne takie dziwne wpadki, ale to są smaczki, które, umówmy się, no dają taki fajny klimat, jak się ogląda te wszystkie mecze. Ale jest nagroda pocieszenia w tym wszystkim, bo jest pewien komentator, jest zastępstwo, które myślę dobrze się odnajdzie na tegorocznym mundialu. No tylko posłuchajcie, oto próbka głosu.
2: To jest druga bramka dla Szwecji i nomen omen strzelona przez Svenssona. Tam nad tym wszystkim czuwał oczywiście gospodarz domu. Tu.
3: Na pełnej z Vox FM. Vox FM.
0: Jakiego domu? Jeszcze nie wiemy. Ale może kiedyś się dowiemy. Skolim i Blanka. Niewinna teraz w Vox FM.

0: Some Thought i Memories, czyli wspomnienia. Jeżeli wspomnienia, to tylko te pozytywne. Chociaż ja wiem, że w życiu różnie bywa, ale starajmy się pielęgnować tylko te pozytywne rzeczy i oby ich było jak najwięcej. Tego wam też wszystkim rzecz jasna życzę z całego serducha. Powoli, powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 19, a ta wybije już za 26 minut.
1: Reklama. Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Krunika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat.

0: Dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
4: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę, każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente, a do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: Reklama.
6: 107,4.
5: Wuchs FM Poznań.
6: Wuchs FM Poznań.
7: Jutro ma być wybudzone ze śpiączki. Zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie zdrowia żużlowca Patryka Budyniaka. Za chwilę też prace nad transkrypcją aktów małżeństw jednopłciowych, które po zapewnieniach premiera przyspieszyły. A na koniec jeszcze akcja Upiecz ciasto i pomóż dzieciom. Posłuchajcie.
8: 19 na zegarach. Czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Lekarze walczą o zdrowie zawodnika, a klub zbiera na jego rehabilitację. Jutro ma być wybudzony ze śpiączki farmakologicznej żużlowiec Patryk Budniak. Zawodnik Startu Gniezno wciąż jest w ciężkim stanie po niedzielnym wypadku na torze. Ostatnie dni spędził nieprzytomny na Ojomie. O poranku w poznańskim szpitalu przeprowadzono kolejną operację żużlowca.
9: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
7: Informuje dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy. Policja z prokuraturą badają, czy organizator zadbał o bezpieczeństwo zawodów. Klub zapewnia, że niedopatrzeń nie było. Po deklaracji premiera prace nad transkrypcją aktów małżeństw jednopłciowych przyspieszają. Rządowe rozporządzenie w tej sprawie ma być w pełni gotowe w ciągu kilku dni, przekazała sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula. To po marcowej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zgodził się zgodnie z wcześniejszym wyrokiem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, nakazał transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą.
10: W ciągu kilku następnych dni zobaczą Państwo projekt rozporządzenia. To rozporządzenie zostanie przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów i przez Radę Ministrów i tym samym pójdziemy w kierunku wykonania systemowego wyroku TSUE, tak żeby możliwe było wydanie polskiego aktu, który będzie potwierdzał, który będzie transkrypcją tego zagranicznego aktu.
7: Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów w sumie już 7 małżeństw jednopłciowych. W pierwszej, przełomowej sprawie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział już wykonanie wyroku przez Warszawski Urząd Stanu Cywilnego. Specjalizowali się w kradzieżach aut z prywatnych posesji. Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei. Zatrzymano 4 osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłestun. Mateuszu, powiedz, jak dokładnie działali sprawcy.
11: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
12: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów.
11: Czyli m.in. w Legionowie czy Piasecznie, tłumaczy młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Złodzieje wpadli w Nowym Dworze Mazowieckim, próbując ukraść podstawione przez policję Volvo.
12: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
11: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla,

0: Również zatrzymano, została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
1: Niemcy coraz bardziej sceptyczni wobec Unii Europejskiej. Mniej niż połowa z nich uważa, że Unia zapewni ochronę i stabilność w niepewnych czasach. Dla porównania w 2024 roku uważało tak aż 72%. Jednocześnie aż 82% Niemców nadal chce silnej Europy, żeby, jak wynika z badania, przetrwać w starciu z wielkimi mocarstwami takimi jak Rosja, Chiny i USA. Upiecz ciasto i pomóż dzieciom. Mali pacjenci z oddziału onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach chce zorganizować imprezę. Z okazji Dnia Matki połączoną z Dniem Dziecka. Sami do sklepu nie wyjdą, więc potrzebują naszej pomocy. Rusza wielka zbiórka ciast potrzebnych do organizacji imprezy.
2: Te dzieci chcą być wdzięczne swoim rodzicom, bo ci rodzice bardzo się poświęcają dla nich. W zasadzie oni cały czas przebywają w tym szpitalu razem ze swoimi dziećmi. To nas nic nie kosztuje, a tym dzieciom sprawimy dużą radość. Preferujemy ciasta drożdżowe. Mogą być muffinki, mogą być jakieś rogaliki, mogą być nawet serniki. Wszystko, co nie zawiera kremu i orzechów, bo dzieci mogą być uczulone.
1: Mówi Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Wszystkie ciasta zebrane zostaną 31 maja o 17 przed Dąbrowskim Pałacem Kultury Zagłębia.
3: Kasiu, czy mogłabyś nie tylko mi, ale wszystkim słuchaczom Vox FM powiedzieć, gdzie jest najcieplej w Polsce w tym momencie?
1: W tym momencie najcieplej jest w Raciborzu.
3: A gdzie
1: i zwracam się do słuchaczy, nie do ciebie.
3: Tak.
1: Najchłodniej w tym momencie
3: wiemy, że masz focha.
1: Jest na Helu, 8 stopni tam.
3: A powiedz wszystkim, dlaczego masz focha?
1: Powiem po prostu, że nie dałeś mi dokończyć historii.
3: Wszystko jest w wiadomościach.
1: Podkład leci. Co? No więc po prostu dokończę później.
3: Kobieta dziwną jest. Czy zmienną, jakoś tak.
1: Dziwno, sam jesteś dziwny.
3: No, dobra. 9:05 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry. Albo dobry wieczór, jak to woli, Michał Trawka.
4: Z Vox FM.

0: Dla wielu głos tego pana jest niczym jedwab. Jacek Stachurski w Vox FM, 14 minut po 19 na zegarach. Dobre wiadomości napływają ze świata tego takiego, wiecie, biznesowego, bym powiedział, ekonomicznego, bo czytam, że w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła liczba ultra, to jest ważne słowo, ultra bogatych ludzi w Europie. Przyznawać mi się tutaj, kto z was jest na tej liście? Ja przez chwilę się zawahałem, no tak stwierdziłem, że faktycznie mogę tam być, mogę tam być. Zastanawiałem się, czy jestem i musiałem sprawdzić swój stan konta, zrobiłem to, po czym stwierdziłem, że no nie, jednak nie ma szans, żebym tam był.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Ale przez chwilę żyłem nadzieją.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Przenotowanie już w ten piątek po godzinie 17, a ja zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Warto być z nami, warto wspierać swoich faworytów, bez lista, tam są plusy, tam są minusy, warto wchodzić, warto głosować i warto śledzić, co się dzieje właśnie w wielkim świecie muzyki. A to z kolei już propozycja do bestlisty. Disco Boys i Rider, Wabank.

A jak się słucha takich utworów, to nawet praca staje się przyjemnością. Bibi Rexa, New Religion, Vox FM w rytmie hitów. I tutaj muszę zaznaczyć, jest to spory spadek w naszej bestliście, bo aktualnie numer 6. Ale wszystko w waszych rękach, to wszystko może się zmienić. Najświeższy

0: Illenium i Ellie Goulding, Vox FM w rytmie hitów, a ja dostałem taką głosówkę na 6098698, bardzo sympatyczną swoją drogą.
1: Cześć, cześć, tutaj Mateusz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Vox FM.
0: No my też pozdrawiamy i ściskamy. Słuchaj, że facet ma dobry dzień, dobry wieczór i bardzo dobrze, o to w tym wszystkim chodzi. Zakładam, że większa część z was tak ma, a jeżeli ktoś może sobie ponarzekać, to myślę, że długo tego robić jednak nie będzie, bo będziemy grać tak, żeby wasze twarze pokazywały jak najwięcej uśmiechu. Nicky Jam, Łobuzy, Elis, to wszystko dla was.
2: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy

0: Czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę.

0: ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
5: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
6: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: Reklama 107.4
8: Vox FM
7: Poznań.
9: Najpierw Kraków, później Warszawa. Premier Węgier jako pierwszy z krajów odwiedzi Polskę. O jego planach na początek w wiadomościach też obława w Lubinie. W nocnej strzelaninie zginęły dwie osoby. A na koniec jeszcze sport. Za pół godziny rozpocznie się zaległy mecz Ekstraklasy.
10: 20 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Wiadomo, że z Polski Peter Madziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą nocnej strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co wiadomo o tych tragicznych wydarzeniach?
11: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotyków. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń. Zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
12: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
11: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
9: Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy. Odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
13: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka. Ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
9: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas chcą iść na zderzenie.
14: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyt

0: się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony i mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
1: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już dwie rządowe ustawy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Sami napisali scenariusz, stworzyli plan filmowy i nakręcili swoimi smartfonami film o hejcie. Tak z mową nienawiści walczy młodzież z Kluk koło Bełchatowa.
2: Robimy taki dojrzały film, no bo w szkołach, w takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu.
1: Zaznacza Kinga, jedna z bohaterek. Obecnie trwają prace nad montażem, premiera wkrótce.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Za niecałe pół godziny rozpocznie się zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek. A do końca sezonu zostały tylko dwie kolejki. Początek spotkania 20:30. Tego na stadionie Edwarda Jancarza dawno nie było. Na derbach ma być komplet publiczności. Piątkowy mecz GZ Staligorzów ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra zaczyna się o godzinie 20:30. Bramy stadionu otwarte zostaną już o 18:15. Organizatorzy przypominają, że spotkanie ma status podwyższonego ryzyka. Mówi Małgorzata Kozicka, dyrektor marketingu Staligorzów.
5: Zabrać ze sobą dowody i wszelkie dokumenty, które pomogą potwierdzić tożsamość przy wejściu. Jeżeli chodzi o dokumenty, to są to zarówno dowody tradycyjne, jak i aplikacja Mam Obywatel.
1: Stal i Falubas spotkają się po raz 107.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Chłodna noc przed nami, Kasiu, wiesz?
1: Jak chłodna?
6: Chłodna, no okolice 5, może miejscami 6 stopni, na wschodzie nawet trójka może się pojawić.
1: A na południu jedynka. No tak, chłodna noc i co ważne, noc deszczowa też, bo popada właściwie w całym kraju. Może deszczowe chmury ominą wschód, tam powinno być sucho, ale tylko w nocy, bo jutro już w ciągu dnia pojawi się deszcz wszędzie.
6: To nie jest dobra informacja, spodziewałem się lepszych. Ale z pogodą nic nie zrobimy, niestety, chociaż chcielibyśmy, prawda?
1: Tak, ale pamiętaj, że dla roślin to ekstra.
6: To prawda, akurat tak.
4: Na pełnej
7: z Vox FM.
6: 5 minut po 20. Michał Trawka. Dobry wieczór. I hear you, man.

Szachy jako obowiązkowy przedmiot szkolny? Nie ma problemu, absolutnie. Gdzie? W Armenii. Czytam, że w klasach szkoły podstawowej uczniowie mają tam 2 lekcje tygodniowo. Ja do tego wszystkiego dorzuciłbym jeszcze, ja wiem, może grę w bierki? No warcaby to nie, bo szachy... Chociaż tak, można by zacząć od warcab, a później ewentualnie dla tych bardziej zaawansowanych dorzucić faktycznie te szachy. Macie jeszcze jakieś propozycje? Jeśli tak, to dajcie znać. 609-8698-69. No i pytanie, czy taki pomysł mógłby się przyjąć w Polsce. Na pełnej z A to propozycja do bestlisty. Excited, jak za dawnych lat. Jak się podoba, to warto wchodzić. Voxfm.pl, zakładka bestlista.

0: Szachy obowiązkowym przedmiotem w szkole, co prawda na razie w Armenii, ale tak sobie myślę, co by było, gdyby to wszystko było też w Polsce i zapytałem was, co jeszcze ewentualnie można by było dorzucić. Ja od siebie dałem na przykład grę w bierki, ale napisał do mnie Patryk, który dorzuciłby, uwaga, żonglowanie. Ktoś napisał, że skakanie przez kozła, ale przez kozła chyba się skacze na WF-ie, czy nie? Albo byśmy to wszystko połączyli, co wy na to? Skok przez kozła, żonglując, a w międzyczasie jeszcze trzeba by było zagrać na flecie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Jeden z najbardziej tanecznych kawałków tego świata. Jennifer Lopez, Let's Get Loud w Vox FM w rytmie hitów. Swoją drogą ostatnio ta pani zapozowała w czerwonej sukience i wywołała lawinę komentarzy, bo umówmy się. Ja wiem, że kobiet nie pyta się o wieku się nie mówi, ale tutaj muszę to zaznaczyć, że Jennifer Lopez ma 56 lat, a wygląda jak nastolatka. To geny, to zapewne geny. Na bank geny. Co innego? Przecież to na pewno nie dieta i ciężki trening.
1: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
3: Reklama.

0: Warto też zjechać troszeczkę niżej. Tam są propozycje, które też walczą o wasze głosy, by w tej best liście się znaleźć. Po prostu. A propos, to Madonna i Sabrina Carpenter już teraz w Vox FM.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Clean Bandit, Demi Lovato i Solo w Vox FM w rytmie hitów. Minuta nieco ponad do godziny 21 i rzecz jasna do najświeższych wiadomości. I to też moment, gdzie stawiamy kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzięki za dziś. Kto może, niech odpoczywa. Michał Trawka. Miłego.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: Ruskie pojęcie,
1: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie o 6 rano we Vox FM.
0: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Reklama.
6: Karol Nawrocki z jasną deklaracją w sprawie Zbigniewa Ziobry. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też śmierć Michała P. zostawionego w mróz na drodze. Trzy osoby usłyszały zarzuty. A na koniec jeszcze egzamin ósmoklasisty napisany. Teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Polskie samoloty przechwyciły rosyjskiego IŁA-20. Na początek jednak informacje od szefa MON. Polska przejęła rosyjski samolot nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjska maszyna leciała bez złożonego planu lotu i z wyłączonymi transponderami. Jasne stanowisko prezydenta w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Nie wyobrażam sobie, by w jakikolwiek sposób mogła wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, zapewniał Karol Nawrocki.
7: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
6: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Do 5 lat pozbawienia wolności grozi trzem osobom, które w mroźną noc zostawiły 37-letniego Michała P. na drodze S61. Mieszkaniec Łomży wysiadł z auta bez kurtki przy ujemnej temperaturze, co doprowadziło do jego śmierci. Zarzuty postawiono kobiecie i dwóm mężczyznom, którzy tragicznej nocy podróżowali razem z 37-latkiem.
8: Podejrzanym zarzucono dwa czyny. Narażenie na niebezpieczeństwo, utratę życia, nieumyślne spowodowanie śmierci. Natomiast drugi czyn jest to pozostawienie go w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem, utratę życia, czyli tak zwane nieudzielenie pomocy.
6: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Łukaszewicz. Podejrzani nie przyznali się do winy, tylko dwoje z nich złożyło wyjaśnienia. Czy będzie protest w służbie więziennej? Na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służby więziennej. Ta, choć miała być wypłacona do 10 maja, nie dotarła do wszystkich, którzy mieli ją otrzymać. Szczegóły Mateusz Kołębiewski.
9: Sprawa mieszkaniówki w służbie więziennej nie wygląda dobrze. Część funkcjonariuszy nie dostała pieniędzy w ogóle, część dostała tylko jakiś procent kwoty, którą powinni otrzymać. Jakby tego było mało, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zmniejszenia dodatku dla funkcjonariuszy służby więziennej.
10: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
9: Mówi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców. Na razie od strony związkowej słyszę, że stawia na dialog, ale w przypadku dalszych zawirowań z wypłatami świadczenia rozważane są wszystkie scenariusze.
6: Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wyniki będą podane dopiero 3 lipca.
11: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
12: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
13: No na pewno jakiś tam będzie.
14: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
12: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
14: Nie jestem.
13: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
6: Z Marią Łazugą, dyrektorką szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie oraz uczniami tej szkoły rozmawiał Rafał Różycki. Najcieplej w tym momencie w Tarnowie, 13 stopni na południu kraju, ale niedaleko Tarnowa, bo w Zakopanem najzimniej, 7. Dziś noc generalnie będzie chłodna, około 5 stopni w centrum, 7 na południu i 4 na wschodzie kraju. Wszędzie może popadać, zwłaszcza w centralnej i zachodniej Polsce. Jedynie na wschodzie nieco mniej deszczu. Jutro burze i deszcze w całej Polsce, ale najbardziej zagrzmi w centralnej części kraju.
15: Napad na seniora w zajeździe.

0: Dni tramwajowej na Grunwaldzie, sprawca w rękach policji. Strefa płatnego parkowania rozszerzona o ogrody. Od kiedy trzeba będzie płacić? Powiemy już za chwilę. Wielkopolska jest w stanie suszy hydrologicznej, ostrzegają specjaliści. Odczuć możemy to wszyscy. A na koniec zajrzymy na gratowiska. Każdy, kto przyniesie odpady, będzie mógł dostać sadzonkę krzewów owocowych. Zostańcie z nami. W Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie środy. Dominik Rutkowski. Zarzuty i areszt dla 33-latka, który napadł na seniora w zajezdni tramwajowej na Grunwaldzie w Poznaniu. Zaczęło się w tramwaju, gdzie 7 maja mężczyzna miał zaczepić 15-letniego chłopaka i grozić mu podcięciem gardła.
1: Po chwili wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowo-tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni.
0: Relacjonuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Agresor podciął mężczyźnie nogi, pobił go i skopał, a następnie ukradł plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi. 63-latek trafił do szpitala ze złamaną kością udową oraz licznymi siniakami na twarzy i ciele.
1: Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb karalnych na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym.
0: Dlatego teraz grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. Skradzione rzeczy udało się odzyskać. Podejrzany decyzją sądu trafił do aresztu. Parkowanie na ogrodach będzie płatne, tak zdecydowali miejscy radni. Ma to rozwiązać problem kierowców z ościennych miejscowości, którzy zostawiają swoje auta na osiedlowych ulicach i przesiadają się na komunikację miejską. Płacić za postój będziemy jednak nie od razu.
2: 3 godziny pierwsze za darmo, potem opłata. Oczywiście te 3 godziny liczone od pierwszego parkowania, czyli jeżeli przejdziemy potem drugi raz, to będziemy musieli już płacić. Różnica jest taka, że jednak decydujemy się na wprowadzenie kilkunastu parkomatów, tak żeby nie było potem dyskusji, nie było podważania. Czy strefa może funkcjonować bez parkomatów?
0: Powiedział nam Piotr Libicki z Zarządu Dróg Miejskich. Po ulicach ma jeździć specjalne auto skanujące tablice rejestracyjne, które ma kontrolować czas postoju aut. Rozszerzenie strefy o ogrody 2 listopada. Nie dla likwidacji przejść dla pieszych na Baraniaka. Rada Osiedla Rataje wydała uchwałę z kolejną negatywną opinią dla propozycji miejskich urzędników, bo to rozwiązanie wydłużyłoby dojście do najbliższych zebr, a zagrożeniem, zdaniem radnych, jest tu prędkość. Proponują więc sygnalizację świetlną, progi zwalniające, fotoradar i inne działania uspokajające ruch.
3: Trudno wyobrażać sobie realizację w tym miejscu progów zwalniających czy też innych elementów uspokajających ruch, szczególnie przy tak dużym natężeniu ruchu drogowego. Tutaj mamy potoki kilkuset samochodów na pas w ciągu godziny.
0: Powiedział nam Łukasz Dondajewski, miejski inżynier ruchu. Urzędnicy proponują przesunięcie i dołożenie sygnalizacji do 2 przejść dla pieszych na Baraniaka i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Wysoka jakość usług publicznych, szybki rozwój, wysoka jakość życia, ale słaba promocja. Tak przedstawia się Poznań w raporcie o stanie polskich metropolii. Stolica Wielkopolski uzyskała najwyższą w kraju wartość we wskaźniku sprawności działania instytucji miejskich i aktywności społeczeństwa obywatelskiego.
4: Dzisiaj mamy świetny transport publiczny, najwyższy komfort życia. Musimy zadbać o to, żeby po pierwsze utrzymać te miejsca pracy, żeby Poznań był nadal atrakcyjny dla inwestorów, co też nie jest proste przy tym bezrobociu, przy tej konkurencji, która jest, i róbmy swoje.
0: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, a my o jakość życia zapytaliśmy samych mieszkańców.
5: Mnie się żyje bardzo dobrze, komunikacja dobra, blisko mam przednie na przystanki, na co mogę narzekać, że nie ma rowerów miejskich.
6: Według mnie dobrze, jestem studentem, bardzo dobrze mi się żyje, spokojnie, wszystko blisko.
7: Beznadziejnie. To nie jest to miasto, co było kiedyś.
8: Co się takiego zmieniło na gorsze?
7: Jakość ulic, zieleń, ludzie.
0: To była 5. edycja tego raportu. Wielkopolska jest w stanie suszy hydrologicznej. Główną przyczyną jest brak opadów. Deszcz, jeżeli padał, to w momentach, gdy tyle wody nie było potrzeba. Poniedziałkowy deszcz w Poznaniu dał niewiele, mówi nam Tomasz Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: Rzeczywiście trochę złagodził powierzchniowe deficyty, natomiast my nadal mamy poważny problem, no właśnie z suszą, z tymi głębokimi deficytami wody.
0: Hydrolog twierdzi, że miasto powinno gromadzić jak najwięcej wody, by wykorzystać ją w trakcie upałów. Susza ma wpływ nie tylko na rolnictwo, ale i na przemysł. Około 70% wody jest wykorzystywane

0: chłodzenia fabryk.
1: Jeżeli nasz kraj ma się rozwijać, no to ta woda jest najważniejszym składnikiem, który tym surowcem, który musi być tutaj dostępny, możliwy do wykorzystania. Najlepszy przykład to szukanie lokalizacji elektrowni jądrowych.
0: Do lokacji drugiej elektrowni atomowej w Polsce rozpatrywane są dwa miasta: Konin, leżący nad Wartą, i Bełchatów, położone niedaleko dopływu do tej rzeki. IMGW określa stan wody w rzece jako niski. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim. Ósmoklasiści mają czas na złożenie wniosków do 29 maja do godziny 15. Na uczniów czeka ponad 10 tysięcy miejsc.
2: Nabór prowadzony jest elektronicznie i podobnie jak w poprzednich latach wspólnie z powiatem poznańskim. Kandydaci mogą wybrać maksymalnie 3 szkoły w Poznaniu i 3 w powiecie. W tym roku przygotowano ponad 8400 miejsc w poznańskich szkołach i ponad 1500 w placówkach powiatowych. Uczniowie mogą wybierać między liceami, technikami i szkołami branżowymi. W ofercie pojawiły się też nowe kierunki, m.in. technik cyberbezpieczeństwa czy technik architektury krajobrazu i arborystyki. Wyniki rekrutacji poznamy w połowie lipca.
0: A informacje w tej sprawie zbierał Paweł Adamczewski. Dziękuję Ci za te relacje. W Wielkopolsce rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Tylko w ubiegłym roku w województwie leczono na nią ponad 6 tysięcy osób. Przez 5 lat to ponad dwukrotny wzrost. Dlatego NFZ przypomina o szczepieniach przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
3: Zalecane szczególnie pracownikom leśnym, rolnikom i osobom często przebywającym na łonie natury. Lekarz rodzinny lub farmaceuta bezpłatnie zakwalifikuje do szczepienia, wystawi receptę i poda nam preparat, natomiast koszt szczepionki musimy pokryć z własnych środków.
0: Powiedział nam Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ-u. Jeżeli zauważymy kleszcza w skórze, trzeba go jak najszybciej usunąć.
3: Przez chwycenie go jak najbliżej skóry i wyciągnięcie w całości. Absolutnie nie wolno wyciągać kleszcza palcami, usuwać go igłą, rozgniatać, wyciskać, wykręcać, przypalać, ani smarować tłustymi substancjami, olejami czy innymi kosmetykami.
0: Do lekarza zgłosić się trzeba wtedy, gdy miejsce ugryzienia robi się czerwone albo występują objawy grypowe, gorączka, kaszel lub osłabienie organizmu. Testy i nic więcej, mówi dyrektor szpitala przy Lutyckiej w Poznaniu, a chodzi o nowoczesnego robota, który był testowany przez lekarzy. Ma on wykrywać i pomagać leczyć zmiany nowotworowe w płucach.
4: Inicjatywa jednego z naszych lekarzy, który na swoich portalach społecznościowych poinformował, że jest bardzo zadowolony z pracy na robocie. Natomiast koszt robota jest kilka milionów złotych. On jest rzeczywiście fenomenalny dla bardzo określonej grupy trudnych pacjentów. Daje potężne możliwości i rzeczywiście jest to fenomenalne.
0: Ale za drogie, dodaje Dawid Murawa. Na testach robota się skończyło, bo jak zaznacza dyrektor, szpital przy Lutyckiej ma inne, większe oddziały.
4: Szpital wojewódzki nie jest w jakimś promilu szpitalem płucnym. Póki co nasze gabaryty, jeżeli chodzi o możliwości i zakres działania w diagnostyce chorób płuc, jest dosyć skromny.
0: Takiego robota nie ma żaden szpital w Polsce. Poznań jutra jest dziś, zapowiadają członkowie nowego stowarzyszenia. Były zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, założył Poznań jutra. To kontynuowanie mojej pracy samorządowej, powiedział w rozmowie w naszym studiu.
5: Wiele osób właśnie mówiło, że cieszy się, że jest, pojawia się przestrzeń. Oczywiście po owocach poznamy do rozmowy, też do sieciowania ludzi. Ja powiedziałem na spotkaniu, że mi zależy na tym, żeby przy jednym stole mogli siąść ludzie, którzy nie zawsze przy jednym stole siadają. Z różnych powodów. To nie jest jakby ich wina, ale czasami właśnie trzeba ich po prostu skojarzyć.
0: Stowarzyszenie chce organizować spotkania, podczas których będą dyskusje na temat miasta.
5: Starać się będziemy działać profesjonalnie i pozytywistycznie, co nie oznacza, że będziemy potakiwaczami, ani też nie będziemy tymi, którzy się nagle będą przykuwać do drzew.
0: Były zastępca prezydenta Poznania odniósł się też do decyzji radnych, którzy przekazali 1 700 000 na przygotowanie remontu areny. Hala widowiskowo-sportowa początkowo miała być gruntownie przebudowana i powiększona, a zająć się tym miały międzynarodowe targi poznańskie. Przedsięwzięcie okazało się jednak zdecydowanie za drogie. Temat przejęło z powrotem miasto. Teraz celuje w skromniejszy remont hali.
5: Przed pandemią, kiedy targi były w całkiem dobrej kondycji, ten pomysł miał sens, natomiast trwanie

Zbieranki krzewów owocowych i ekogadżety. To kolejna taka akcja na poznańskich gratowiskach. Potrwa jutro od 8 do 16 lub do wyczerpania zapasów w punktach przy Wrzesińskiej, 28 czerwca i Meteorytowej. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Jak tylko się pojawiły, wybuchł skandal. W końcu dwie wokalistki z Rosji, uchodzące za lesbijki, obściskiwały się i całowały, gdzie popadnie. Taki wizerunek jednak mocno pomógł w ich karierze. Wydały 6 albumów, które sprzedały się w milionach egzemplarzy, dostały wiele muzycznych nagród i otrzymały tytuł jednej z najlepiej sprzedających się żeńskich grup. Ludzie je albo kochali, albo nienawidzili. I zapewne nikt nie pozostał obojętny. Przed wami Tattoo. Rok 99. W Moskwie rusza casting do nowego projektu muzycznego, który poprzez skandal miałby opanować listy przebojów. Zorganizowali go producent muzyczny, scenarzysta i reżyser Iwan Szapowałow oraz jego przyjaciel Aleksander Wojtyński. Na przesłuchaniach stawiły się Julia Wołkowa i Lena Katina, które znały się już wcześniej. Występowały w zespole Wiercipięty. Julia została z niego wyrzucona za niewłaściwe zachowanie oraz demoralizację koleżanek i kolegów. Podczas przesłuchania obie przeszły do ścisłej dziesiątki, ale wybór padł na Lenę. Po jakimś czasie panowie stwierdzili jednak, że potrzebują jeszcze jednej dziewczyny. Wybrali Julię. A że widać było, że się lubią, Szapowałow wymyślił lesbijski wizerunek. Jego przyjaciel uznał to za niemoralne i wycofał się z projektu. Duetowi przypadła nazwa Tattoo. To skrót od rosyjskiego wyrażenia "ta dziewczyna kocha tamtą dziewczynę" i prace nad albumem ruszyły. Pierwszą piosenką, która go promowała, została Yasa Shlasuma. Opowiada o zakochanej w innej dziewczynie nastolatce, która boi się reakcji otoczenia na uczucie. Utwór szybko opanował listy przebojów i stał się hitem, a teledysk, jak można było się spodziewać, wzbudził ogromne kontrowersje.

Kilka miesięcy później dziewczyny wypuściły kolejny numer, tym razem Nas nie dogoniat. Piosenka Jak i teledysk to znowu strzał w dziesiątkę. Od razu wskoczył na szczyty list przebojów. Jednocześnie był to pierwszy utwór, dzięki któremu Polska poznała duet Tattoo.

Po pierwszych przebojach przyszedł czas na debiutancki album. Jego polska nazwa to 200 pod prąd. Na sklepowe półki trafił w maju 2001 roku. Tylko w samej Rosji sprzedał się w 2,5 miliona egzemplarzy. A dziewczyny ruszyły w trasę koncertową po Europie i wypuściły bardzo spokojny kawałek, 30 minut, z kolejnym kontrowersyjnym teledyskiem. Won't you

Po wielkim sukcesie Julia i Lena odebrały nagrodę MTV Video Music Awards w kategorii Międzynarodowy Wybór Widzów i podpisały kontrakt z międzynarodową wytwórnią płytową. To pozwoliło na wydanie anglojęzycznej wersji debiutanckiego albumu. Promował go kawałek All the Things She Said, czyli nowa wersja Jasa Szlasuma. Od razu wskoczył na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach i jak można było się znów spodziewać, wywołał skandal obyczajowy. Według wielu krytyków i nadawców publicznych teledysk promował działania o charakterze homoseksualnym oraz pedofilskim. W końcu dziewczyny nie były wtedy pełnoletnie.

anglojęzyczny album ukazał się w grudniu 2002 roku. Sprzedawał się bardzo dobrze nie tylko w Europie, ale też w Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Rozeszło się ponad 7 milionów kopii. Ruszyła również kolejna trasa koncertowa. Nie obyło się jednak bez kłopotów z powodu słabej sprzedaży biletów. W Wielkiej Brytanii odwołano 2 występy. Ponoć rodzice nie chcieli posyłać na nie swoich niepełnoletnich pociech. Mimo to Julia i Lena nie zwalniały tempa, wydały anglojęzyczną wersję Nas nie dogoniat, a zbiegło się to niemal w czasie z aresztowaniem Szapowałowa. Bez pozwolenia władz na Placu Czerwonym w Moskwie zaczął kręcić nowy teledysk. Co ciekawe, wcześniej interwencja była również w Wielkiej Brytanii, bo w pobliżu Big Bena też była próba nakręcenia

Kurdykustan. Fragmenty udało się jednak umieścić w kolejnym klipie Show Me Love, który ukazał się jedynie w Polsce. Rok 2003 to już wielkie wydarzenie. Duet Tatu reprezentuje Rosję podczas konkursu piosenki Eurowizji. Dziewczyny już na tydzień przed finałem dały się mocno we znaki organizatorom. Miały przerywać próby i niechętnie brać udział w konferencjach prasowych. Była też obawa, że na scenie dziewczyny będą się całować i wulgarnie zachowywać. Zagrożono, że ich występ zostanie zastąpiony nagraniem z próby generalnej. Obyło się jednak bez skandalu. W rezultacie duet zajął trzecie miejsce, co nie spodobało się rosyjskiej telewizji, która protestowała przeciw niskiej punktacji od niektórych krajów i poddała wątpliwość wyniki głosowania np. Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Pod koniec tego samego roku duet wydał swoją pierwszą składankę z remiksami oraz album DVD. Rosyjska telewizja pokazała z kolei program poświęcony historii zespołu i to w nim wokalistki przyznały, że są heteroseksualne. W 2004 roku zespół postanowił ruszyć dalej. Rozwiązał umowę z wytwórnią fonograficzną i ówczesnym producentem. Julia i Lena mówiły, że chodziło mu bardziej o wywoływanie skandali niż nagrywanie nowych piosenek. Zespół zawiesił jednak działalność z powodu ciąży Julii. Później dziewczyny znalazły nowego menadżera, wyjechały do Londynu i tam zaczęły nagrywać nowy album. Ten ukazał się w 2005 roku, zarówno w wersji rosyjskiej, jak i anglojęzycznej. Nie tylko w Europie, ale też w Japonii, USA, na Tajwanie i w Meksyku. Pierwszą wersję promował singiel Ludy Inwalidy, a drugą All About Us. W klipie do tego ostatniego jedna z wokalistek zabija przestępcę. Album anglojęzyczny to też kolejne hity, wśród nich Loves Me Not, Gomenasai oraz Friend or Foe. W tym ostatnim udzielał się nawet Sting, stworzył i zagrał motywy basowe.

Wersja rosyjska albumu i piosenka go promująca były mocno krytykowane. Nie spodobały się organizacjom broniącym praw niepełnosprawnych w Rosji. Ich zdaniem dziewczyny śpiewają, że inwalidzi nie żyją, tylko funkcjonują. Do tego cechują się głupotą, okrucieństwem, zachłannością i skąpstwem. Julia i Lena tłumaczyły, że przekaz nie został zrozumiany, bo chodziło im o moralnych inwalidów, którzy nie mają duszy i ludzkich uczuć. Po promocji albumu wokalistki zakończyły współpracę z dotychczasową wytwórnią i założyły własną, nakręciły też reality show. Dziewczyny nie zwalniały tempa. W 2006 roku wydały składankę z największymi hitami i w 2007 zapowiedziały wydanie nowego albumu. Nagrywały go m.in. w Niemczech i Los Angeles. Zaczęły też pracę nad filmem You and I, opowiadającym historię dwóch fanek tatu, które poznały się na jednym z koncertów. Jedną z głównych ról zagrała amerykańska aktorka Misha Barton. Ponoć ona sama później odmówiła promowania tej produkcji. Film zadebiutował w 2008 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, a na ekrany rosyjskich kin wszedł 3 lata później. Również w Los Angeles dziewczyny nagrały teledysk do pierwszego numeru z nowej płyty, Biały Płaszczyk, po angielsku White Robe.

stacje radiowe i telewizyjne nie chciały go jednak grać ze względu na kontrowersyjny tekst i zdjęcia. Zawiera scenę skazania i rozstrzelania ciężarnej kobiety, w tej roli Julia, która wtedy była w zaawansowanej ciąży. Kiedy Julia urodziła, premierę płyty trzeba było więc przesunąć w czasie. Ostatecznie ukazała się dopiero w 2008 roku i dostała tytuł Wesołe Uśmieszki. Odnosił się do tego, że rosyjskie media uznały piosenki Tatu za zbyt drastyczne i dlatego ich nie grały. Kolejnym singlem promującym płytę było 220.

promocja albumu jednak nie ruszyła. Odwołano też koncerty w USA. Wszystko przez problemy zdrowotne Julii. Nikt jednak nie sprecyzował, o co dokładnie chodziło. Według mediów cierpiała na depresję, prawdopodobnie poporodową. Na rynku pojawiła się również międzynarodowa wersja płyty. Jej tytuł to Gospodarka odpadami. Niestety rok 2009 przyniósł złe informacje dla fanów zespołu. Po 10 latach projekt Tattoo został zawieszony. Chodziło zarówno o powody osobiste, jak i chęć postawienia przez dziewczynę na kariery solowe. Dwa lata później zespół oficjalnie zakończył działalność. Główny producent i menadżer o rozpad grupy oskarżył Julię. Jednak jeszcze w 2012 roku, w 10. rocznicę wydania pierwszej międzynarodowej płyty, na rynku ukazała się jej specjalna reedycja, a dziewczyny ruszyły z solowymi projektami. Pierwszym solowym singlem Leny była piosenka Never Forget, a teledysk do niego jest swoistym pogrzebem duetu Tattoo. Po jego rozpadzie wokalistka przeprowadziła się do Los Angeles i założyła własną wytwórnię muzyczną.

Dwa lata później nagrała i wydała hiszpańskojęzyczną wersję albumu. W 2017 roku Lena zmieniła nieco muzyczny klimat, wydała singiel Silent Hills oraz album DVD z koncertu w Rzymie, a w kolejnym roku kilka kawałków w języku rosyjskim.

Lena dostała również chilijską nagrodę od organizacji wsparcia ruchu LGBT. A co prywatnie, w 2013 roku wyszła za mąż za słoweńskiego muzyka rockowego Saszę Kuzmanowicza. Poznali się 10 lat wcześniej podczas gali wręczenia nagród muzycznych. W 2015 roku Lena urodziła syna Aleksandra. W jednym z wywiadów ujawniła też kilka szczegółów na temat duetu Tatu. Byłyśmy całkowicie wykreowane, nie tworzyłyśmy niczego same. Odgrywałyśmy swoje role, nigdy nie byłam lesbijką, nigdy nie czułam pociągu seksualnego do innej dziewczyny. Mówiła Lena. Julia z karierą solową wystartowała w 2011 roku podczas swoich urodzin. Zaprosiła na nie przyjaciół, fanów i dziennikarzy. Zaśpiewała wtedy dwie nowe piosenki. Później wkroczyła do kilku studiów nagrań, m.in. w Los Angeles, i podpisała kontrakt z jedną z rosyjskich wytwórni. Wydała też swój pierwszy singiel All Because of You.

Później Julia nagrała numer z rosyjskim wokalistą, który kilka lat wcześniej wygrał konkurs piosenki Eurowizji, Dimą Bilanem. Chcieli razem wystartować w tym konkursie, jednak ich propozycja zajęła drugie miejsce.

Niestety, plany muzyczne pokrzyżowały problemy ze strunami głosowymi. Julia musiała przejść operację. Do końca 2014 roku dała sobie spokój ze śpiewaniem. Na scenę wróciła w kolejnym i wydała kilka singli.

ciekawostek, Julia ma na koncie m.in. udział w horrorze komediowym. W 2014 roku zasłynęła też homofobiczną wypowiedzią. Oświadczyła, że nigdy nie zaakceptowałaby syna geja. Mówiła, dwie dziewczyny razem to nie to samo, co dwóch mężczyzn razem. Sama jednak przyznaje, że jest biseksualna. Ma dwoje dzieci. W wieku 19 lat urodziła córkę Wiktorię, 3 lata później syna Samira. Kilka lat temu nawróciła się na islam, ale później znów przeszła na prawosławie. Polubiła też zabiegi medycyny estetycznej, powiększyła piersi, usta i podniosła łuk brwiowy. Choć dziewczyny postawiły na życie rodzinne i kariery solowe, to od czasu do czasu występują razem pod szyldem Tattoo. I tak na przykład w 2012 roku zaśpiewały podczas finału rumuńskiej wersji programu The Voice. W 2013 pojawiły się w japońskiej reklamie pewnego smakołyku, a w 2014 wystąpiły podczas ceremonii otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Mówiło się nawet o powrocie do pracy nad kolejnymi wspólnymi piosenkami, jednak ponoć dziewczyny nie potrafiły się dogadać. Jak mówiła Lena, wszystko przez fatalne i nieprofesjonalne zachowanie Julii. Ja mam jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś połączą one siły i znów dadzą czadu.

Wokalistka? Mało. Księżniczka popu? Nadal mało. Gwiazda? Jeszcze nie to. Ikona? Perfekt, proszę państwa. To bez wątpienia jedna z tych artystek, które wpłynęły na popkulturę jak mało kto. Ba, bez niej ta popkultura nie istnieje. Jej kariera trwa już ponad 20 lat, a jej ciągle mało. Ale od początku. Britney Jean Spears urodziła się 2 grudnia 1981 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej mama Lynn była nauczycielką, a tata Jamie zajmował się budowlanką. Ma też dwójkę rodzeństwa, młodszą siostrę Jamie Lynn i starszego brata Briana. Śpiewała i tańczyła od dzieciństwa. W wieku 8 lat próbowała dołączyć do mega popularnego w USA klubu Myszki Miki. Niestety była za mała. Udało jej się dopiero w wieku 11 lat. Tam poznała inne przyszłe gwiazdy, m.in. Christina Aguilera i Justina Timberlake'a. To nie był jednak łatwy czas dla małej Brit. Była bowiem z dala od rodziny, a i ze szkołą był problem. Jako nastolatka wyjechała więc do Nowego Jorku, gdzie chciała zostać częścią girls bandu. Ktoś jednak zdecydował, że będzie występować solo. Wyruszyła więc w mini trasę koncertową po centrach handlowych i nagrała ten jeden z największych przebojów lat 90. Baby One More Time. Chwyciło. Świat oszalał na punkcie młodej amerykańskiej gwiazdy. Po pierwszym hicie przyszedł czas na pierwszą płytę. Odniosła tak ogromny sukces, że okrzyknięto ją najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez nieletniego artystę w historii muzyki, a do tego jedną z najlepiej sprzedających się płyt w USA i Wielkiej Brytanii ostatnich 3 dekad. Mało tego, znalazła się również w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejny singiel. Wybór padł na balladę Sometimes. I tu pojawiły się pierwsze kontrowersje. Media zaczęły pisać, że 17-letnia Britney powiększyła piersi. Ona zaprzeczała. Jakby tego było mało, atmosferę podkręciła okładka magazynu Rolling Stone. W końcu młoda gwiazda uchodząca za wzór kościelnych wartości pokazała trochę ciała. Ale to jeszcze bardziej nakręciło biznes. Pierwsza trasa koncertowa sprzedała się świetnie. Sukcesem były również późniejsze single You Drive Me Crazy czy Born to Make You Happy. W tym czasie Britney miała swój pierwszy poważny związek. Zaczęła spotykać się z Justinem Timberlake.

dzieckiem z boysbandu NSYNC, co rodziło plotki, że już nie jest dziewicą, za którą uchodziła, a producenci szli za ciosem i w 2000 roku przygotowali dla niej kolejne przeboje. Wydała album Oops, I Did It Again, którym udowodniła, że nie jest gwiazdką jednego sezonu.

Po wydaniu drugiego albumu Britney wyruszyła w pierwszą światową trasę koncertową i na jej konto trafiło ponad 45 milionów dolarów. Ta płyta również znalazła się w księdze rekordów Guinnessa i przyniosła kolejne przeboje jak Lucky czy Stronger.

0: I tak oto Britney zapisała się na stałe w historii muzyki pop. No ale umówmy się, na swój sukces pracowała od dzieciństwa. Oczywiście znalazła się też we właściwym miejscu i we właściwym czasie. No i co ważne, miała ogromne wsparcie ze strony rodziny. Po wydaniu jednak drugiej płyty z uroczej nastolatki, którą pokochał świat, niewiele zostało. Porzuciła wizerunek słodkiej uczennicy, przerodziła się w młodego wampa i stała się symbolem seksu dla nastolatków, przez to świat pokochał ją chyba jeszcze bardziej. Dlatego też nowa dekada przyniosła spore zmiany w jej muzyce, ale przede wszystkim w życiu osobistym. W końcu nasza Britney przestała być dziewczynką, a stała się kobietą. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, jak z przytupem weszła w nowe milenium i ugruntowała swoją pozycję w showbiznesie.
1: W 2001 roku Britney wydała swój trzeci album zatytułowany po prostu Britney, który promował kontrowersyjny wówczas utwór I'm a Slave for You, co znaczyło Jestem twoją niewolnicą, chodziło ponoć o muzykę. W klipie spocona gwiazda czeka na zbawienny deszcz. Jednocześnie Britney zagrała w swoim pierwszym filmie Crossroads – Dogonić marzenia, który promowała ballada o jakże wiele mówiącym tytule I'm not a girl, not yet a woman. Zagrała dziewczynę, która z przyjaciółkami wyrusza w podróż, poszukując matki, która ją zostawiła, gdy była dzieckiem.
2: What? You can't go by yourself with some guy.
3: So then come with me.
4: Are you serious?
2: Yes!
5: Moving bad, let's go already!
1: Film jednak nie odniósł oszałamiającego sukcesu, a to złożyło się w czasie z rozstaniem z Justinem Timberlake'iem i rozwodem rodziców. Britney była wtedy widywana z papierosami i alkoholem. Była też mowa o narkotykach. Wizerunek niewinnej gwiazdy całkowicie upadł. Jednak muzyka była najważniejsza i ruszyły prace nad kolejnym albumem. Zanim jednak jego premiera, mieliśmy okazję zobaczyć jeden z najbardziej pamiętnych występów. Rok 2003 i gala MTV Video Music Awards. To właśnie wtedy Britney na oczach milionów widzów pocałowała się z Madonną. Pod koniec roku Britney wydaje album In The Zone, na którym znalazł się duet z królową popu i kolejny wielki hit Toxic.

Artystka odsłoniła również gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Tym samym została najmłodszą artystką, która dostała to wyróżnienie. Muzyka muzyką, ale na chwilę robimy sobie od niej przerwę, by przyjrzeć się życiu osobistemu Britney. Tu dopiero zaczyna się dziać. I tak w 2004 roku w Las Vegas nasza gwiazda wzięła ślub z kolegą ze szkoły, Jasonem Aleksandrem. Ponoć była wtedy pod wpływem jakichś środków odurzających. Małżeństwo przetrwało jednak tylko 55 godzin. Na unieważnienie związku naciskała matka piosenkarki. Jej córka długo sama jednak nie była, związała się z tancerzem Kevinem Federlinem, którego poznała podczas jednej ze swoich tras koncertowych. Pobrali się niespodziewanie we wrześniu 2004 roku i zaraz ruszyli ze swoim mini reality show pod nazwą Chaotic. Według Britney program pozwolił im się zbliżyć do siebie i lepiej poznać. Krytycy jednak uznali, że show jest idiotyczne, bo na przykład rozmowa o seksie to według nich przekroczenie granic dobrego smaku. Rok później Britney urodziła pierwszego syna, Shona Prestona. Sielanka w związku nie trwała jednak długo. Pojawiły się pierwsze problemy. Gwiazda ewidentnie nie radziła sobie z wychowaniem dziecka, co dokumentowali paparazzi. A mąż? No nic sobie z tego nie robił i chodził własnymi ścieżkami. W 2006 roku Britney dowiedziała się o swojej drugiej ciąży. We wrześniu urodziła drugiego syna, Jadena Jamesa. A co było później? Działo się jeszcze więcej. Kevin się doigrał. W 2007 roku Britney złożyła papiery rozwodowe i zaczęła szaleć po klubie.

z nowymi koleżankami Paris Hilton i Lindsay Lohan. Nie było dnia bez doniesień, co tym razem celebrytki narozrabiały. Piły na umór, a Britney nieraz widzieliśmy bez bielizny. Nie wytrzymuje jednak tempa i problemów w związku, przeżywa załamanie nerwowe. 16 lutego 2007 roku wpada do fryzjera i goli głowę, na co z niepokojem patrzy cały świat. Robi też tatuaż krzyża i atakuje paparazzi parasolką. W końcu trafia na odwyk. Kilka miesięcy później rozwód staje się faktem. Wszystko wskazuje na to, że Britney wychodzi na prostą, bo pojawia się nowa piosenka Gimme More, będąca zapowiedzią nowego albumu, a artystka występuje na gali MTV Video Music Award.

Pada do fryzjera i goli głowę, na co z niepokojem patrzy cały świat. Robi też tatuaż krzyża i atakuje paparazzi parasolką. W końcu trafia na odwyk. Kilka miesięcy później rozwód staje się faktem. Wszystko wskazuje na to, że Britney wychodzi na prostą, bo pojawia się nowa piosenka Gimme More, będąca zapowiedzią nowego albumu, a artystka występuje na gali MTV Video Music Award.

scenę. Przez to gala miała największą oglądalność w historii. W końcu wychodzi piąty album pod tytułem Blackout, który zdobywa szczyty list przebojów, a razem z nim kolejny rewelacyjny numer Piece of Me.

Jednak początek 2008 roku przynosi kolejne zawirowania. Britney odmawia oddania dzieci ich ojców, zamyka się z nimi w domu, reaguje policja. Dzieci zostają odebrane siłą, a sąd pozbawia Britney praw rodzicielskich. Ona sama trafia pod obserwację psychiatrów, którzy nakazują kuratele. Wyznaczono ojca piosenkarki. Bez jego wiedzy Brit nie mogła podjąć żadnej decyzji, przede wszystkim finansowej. Taka napięta sytuacja trwała kilka miesięcy. W lipcu 2008 roku wokalistka odzyskała część praw do opieki nad dziećmi. Po tym gorącym okresie Britney mogła chwilę odpocząć i zacząć pracę nad szóstym albumem. Wydaje kawałek Womanizer, który od razu staje się hitem, bo wyobraźcie sobie, że z 96 miejsca na liście Billboardu awansuje na sam szczyt. Później przyszła premiera albumu Circus i Britney wyjechała w trasę koncertową. W jej ramach miała zajrzeć również do Polski, ale no, występ z niejasnych powodów został odwołany. Tymczasem kolejne single stają się kolejnymi hitami, wśród nich m.in. If You Seek Amy. Powoli zamykając tę dekadę, Britney wydała składankę z największymi przebojami i co ważne, kolejne lata dla Britney są już bardzo dobre.

kolejną dekadę Britney zaczęła od zaręczyn z agentem telewizyjnym Jasonem Trawikiem, ale związek nie przetrwał próby czasu. Za to sama artystka wydała świetnie przyjęty album Femme Fatale z takimi hitami jak Hold It Against Me czy Till the World Ends.

Chwilę potem została jurorem w drugim sezonie amerykańskiej edycji programu X Factor. Niestety, według plotek, producenci się z nią pożegnali ze względu na zbyt małą oglądalność. Ale nie da się ukryć, Britney zapewniła widzom niezłą rozrywkę. Britney wróciła do studia i rozpoczęła pracę nad 8. albumem, ale też ruszyła wielka machina przygotowań nad koncertową rezydenturą w jednym z hoteli w Las Vegas. Bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przyszedł też czas na kolejny album. Britney.

Niestety, zapracowana Britney nie miała czasu na promocję. Album nie osiągnął też większego sukcesu mimo mocnego numeru, jakim był Work Bitch. Jednak niezmartwiona Britney wystartowała z koncertami w Mieście Grzechu. Zjeżdżali na nie fani z całego świata. W rezultacie rezydentura została później przedłużona o 2 lata, przez co Britney dała prawie 250 koncertów i zarobiła grube miliony. W 2014 roku pojawiła się również z szybką wizytą w Polsce. Co prawda nie dała tu koncertu, ale promowała linię swojej bielizny. Dzięki ogromnym wysiłkom i zaangażowaniu Britney pokazała, że wróciła nie tylko do formy fizycznej, ale i psychicznej, co przełożyło się na kolejne sukcesy. W 2016 roku wystąpiła na gali Billboard Music Awards i odebrała nagrodę Millennium Award za wpływ na przemysł muzyczny. Wychodzi też jej 9. album pod tytułem Glory. Rok 2018 to już pierwsza światowa trasa koncertowa od lat. Britney przez ponad 20 lat kariery zgarnęła na całym świecie niezliczoną liczbę nagród. Pobiła rekordy sprzedaży płyt i singli, zagrała w wielu reklamach i pojawiła się gościnnie w kilku serialach, jak chociażby Sabrina, nastoletnia czarownica, czy Jak poznałem waszą matkę. Nagrała wiele hitów z innymi artystami, ma własną grę na smartfony, o jej życiu powstały książki i filmy dokumentalne, a ona sama wypuściła na rynek mnóstwo perfum sygnowanych swoim imieniem. Dla wielu artystów stała się inspiracją, no w końcu odmieniła rynek pop na całym świecie. To, co działo się i dzieje w życiu Britney dla jej fanów, jest niezwykle ważne. Dlatego wszyscy odetchnęli z ulgą. Po załamaniu nerwowym nie ma już śladu, a ona sama wiele

po ma się dobrze. Złe chwile zostawiła daleko za sobą i z tego fatalnego okresu zostają już tylko gadżety motywacyjne z napisem: jeżeli Britney przeżyła rok 2007, ty również dasz radę, a nasza gwiazda zaczęła życie od nowa. Każdą wolną chwilę spędza z dziećmi i z nowym partnerem. Promienieje, co możemy na bieżąco obserwować na portalach społecznościowych.

0: FM. Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. To już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Maziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Wiadomo, że z Polski Peter Maziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Ceny paliw w czwartek pójdą w górę. Benzyna 95 i 98 zdrożeje o 11 groszy, diesel o 8. Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN. Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
2: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
1: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużania programu nawet do końca czerwca.
2: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
1: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
0: W czwartek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 39 groszy, 98 6 zł 98 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy, odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
3: Nie chcę spekulować, na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka, ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie. Mamy jeszcze pracę Senatu, jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
0: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas idą na zderzenie.
4: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
0: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już 2 rządowe ustawy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Specjalizowali się w kradzieżach aut z prywatnych posesji. Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei. Zatrzymano 4 osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali sprawcy?
5: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
6: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów.
5: Czyli m.in. w Legionowie czy Piasecznie, tłumaczy młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Złodzieje wpadli w Nowym Dworze Mazowieckim, próbując ukraść podstawione przez policję Volvo.
6: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
5: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla, również zatrzymano. Została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmiany wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W

0: W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy kursanci naprawdę odczują różnicę.
1: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu Infokar.
2: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
1: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
3: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
1: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
0: A jedyna opłata to koszt egzaminu. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, stres, niska aktywność fizyczna, a także dieta.
5: Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie.
4: Przekonuje dietetyk Daria Szcześniak. Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
6: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i przy okazji się okazało.
1: Co lekarz powiedział?
6: Miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
4: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat.
0: W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie sprawności. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
7: Dzień dobry, doktor Maciej Szlinder jest naszym gościem, działacz partii Razem, a zarazem ekspert polskiej sieci ekonomii, która zdobyła sobie swego czasu duży rozgłos hasłem podstawowego dochodu. Każdy z nas by zarabiał bez zarabiania. No to jest Marks, przy tym to małe miki.
8: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, czy Marx, znaczy Polska Sieć Ekonomii tutaj oczywiście ma różne poglądy na temat dochodu podstawowego. Ja też działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, która już zdecydowanie za dochodem podstawowym jest, więc właśnie za tym, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc miała pewne środki od państwa zupełnie bez żadnych warunków i zasad.
7: I nie rozumie pan, że człowiek, który na przykład jest drobnym polskim przedsiębiorcą, jak sobie pomyśli, że ma chodzić codziennie do pracy, jak w mojej rodzinie piekarz, prawda, wstaje o drugiej w nocy, a ktoś inny o drugiej w nocy przekłada się z boku na bok, bo dochód podstawowy na niego czeka.
8: No ale ten pierwszy też dostanie ten dochód podstawowy, a okazuje się, że i to z eksperymentów naszych wynika, że osoby otrzymujące dochód podstawowy wcale nie pracują mniej i nie przewracają się tylko z boku na bok, ale właśnie są bardziej aktywne ekonomicznie, dlatego że mają to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne zapewnione i oni w związku z tym mogą wybierać pracę, która bardziej im odpowiada, więc chętnie pracują i tak naprawdę pracują więcej.
7: I zlikwidujecie 800+ przy tym.
8: Nie, no właśnie to jest element, który zostaje, bo wtedy po prostu dzieci już oczywiście nie dostają tego dochodu podstawowego, tylko takie częściowe dochód podstawowy dla dzieci i 800+ idealnie się w to wpisuje.
7: No i musiał pan to pytanie dostać już 1800 razy, ale skąd na to środki?
8: No to jest oczywiście bardzo wiele źródeł, to zależy od kraju, o którym mówimy, no ale trzeba byłoby to zdecydowanie tutaj istotnie zmienić system podatkowy w Polsce, ale także no, mamy własną walutę, więc Polska jest krajem, który też może więcej emitować na przykład, jeżeli taka decyzja jest kraju, więc także jest tutaj szereg środków, z których można czerpać.
7: A nie jest tak, że ten bezwarunkowy dochód podstawowy oznacza 100% inflacji rocznie za 5 lat. No i te wszystkie inne przyjemności, które wiążą się z tym, że ludzie mają w ręku pieniądze i oczywiście chcą je wydać.
8: Tak, no dochód podstawowy wiąże się z tym, że mamy więcej popytu w gospodarce, więc to na niektóre towary i usługi będzie powodowało, że będą ich ceny rosły, ale tylko część tak reaguje, część zwiększa produkcję. Także inflacja, owszem, odrobinę by wzrosła przy wprowadzeniu dochodu podstawowego, ale ten efekt z czasem by zanikał, więc nie ma się tutaj bać jakąś wielką hiperinflacją czy jakimś wielkim problemem.
7: I przychodzicie do PiS-u z tymi pomysłami, co wtedy mówią koledzy z tej prawicowej lewicy?
8: Do PiSu? Nie wiem, czy...
7: Do kogo? Do Tuska?
8: Ja próbuję rozmawiać, mówiąc zupełnie szczerze na ten temat z wszystkimi. Akurat część posłów PiSu, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800+, i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia, krytyczne, i okazały się one nieprawdziwe, i te same kierowane są
7: pije pan do tego, że gro polskich ekspertów przy prowadzeniu 500+ mówiło, że spowoduje to nieróbstwo i inflację.
8: Tak.
7: No i jak wiemy...
8: I kryzys gospodarczy.
7: No tak, ale czy z faktu, że człowiek mówi kilka razy wilki są we wsi, bo jest po prostu żartownisiem, albo nie jest za mądry, albo mu się wilki mieszają z wiewiórkami, wynika bezpośrednio to, że na pewno nigdy wilki nie będą wie pan, w wiosce, bo w bajce jest tak, że one w końcu przychodzą.
8: Absolutnie.
7: To pan jest tym wilkiem.
8: Z samego tego faktu absolutnie to nie wynika, ale logika tych argumentów krytycznych była mniej więcej podobna. To znaczy założenie, że ludzie będą marnować pieniądze, bo są biedni, bo nie potrafią zarządzać pieniędzmi, a to nieprawda. Są biedni dlatego, że są w takiej sytuacji i często danie im pieniędzy powoduje, że właśnie potrafią tym zarządzać.
0: A cała rozmowa do wysłuchania na kanale VoxFM.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Jest szansa, że jeszcze przed wakacjami Zakopane w końcu po latach przygotowań przyjmie uchwałę reklamową, która ma zrobić porządek, głównie z wielkimi banerami zasłaniającymi góry. Zakończył się już etap wyłożenia projektu uchwał do publicznego wglądu. Teraz, po analizie uwag od mieszkańców, trafi pod obrady Rady Miasta, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
9: Mam nadzieję, że uda nam się na sesję w maju bądź w czerwcu już ten projekt gotowy przedstawić Radzie Miasta. Chcemy ten projekt przygotować w ten sposób, żeby pokazać też ludziom te dobre praktyki, żeby to nie było tak, że dajemy suche zapisy, które są dosyć faktycznie trudne i językiem prawnym sformułowane, bo takie muszą być, ale chcemy pokazać też, jak to ma wyglądać.
0: Nad podobnymi przepisami pracuje także gmina Poronin. Tak postęp pracy jest mniej zaawansowany, mówi wójt Anita Żegleń.
10: Po wakacjach będzie projekt uchwały wyłożony. My już od jakiegoś czasu pracowaliśmy z bardzo różnych względów, też takich formalnych. Trochę te prace się opóźniły, ale absolutnie jesteśmy zdecydowani, żeby na tym obszarze że też te billboardy zniknęły na obszarze Zakopianki, a później też docelowo nie reklamy, a szyldy.
0: Uchwały krajobrazowe mają w głównym założeniu zlikwidować reklamy, które dotychczas najmocniej przeszkadzały, zaśmiecały krajobraz i wprowadzały chaos. Nowe przepisy będą dotyczyć zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych. A z gór przenosimy się nad morze, wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie.

Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Był 25 września 1973 roku. Teryl Saf obudziła się około 7 rano. Jak zwykle wstała, by zmienić młodszej córce pieluchę. Janet miała 2 miesiące. Była to już codzienna tradycja, że kobieta przed wyjściem do pracy zajmuje się dziećmi. Pożegnała się z córeczką, a także starszym, niespełna 2-letnim synkiem. Przed domem czekała już na nią sąsiadka Irene, która zawsze podwoziła Teryl. Dzieci zostały w domu z ojcem Williamem. Gdy minął poranek, kobieta, jak później twierdziła, dostała niepokojący telefon od swojego męża. Powiedział: coś się stało z naszym dzieckiem. I poprosił, by żona natychmiast wróciła do domu. Jak mówił, znalazł dziewczynkę leżącą twarzą do dołu, między łóżeczkiem a ścianą. Teryl, słysząc te przerażające słowa, natychmiast pobiegła do domu. Przekonywała później, że była wstrząśnięta, zaczęła histeryzować. Jej krzyki obudziły Irene, która po podwózce wróciła do siebie i położyła się na drzemkę. Na miejsce przyjechała karetka, ale lekarze jedyne co mogli wówczas zrobić, to stwierdzić zgon. Maleńka dziewczynka nie żyła. Jak to możliwe, że 2-miesięczne dziecko samo wypadło z łóżeczka? W wyjaśnieniu tej tajemnicy miała pomóc sekcja zwłok. Lekarz, który ją przeprowadził, nie miał żadnych wątpliwości. Dziewczynka na pewno nie zmarła w taki sposób, w jaki przedstawił to ojciec. Badania wykazały, że niemowlę miało liczne obrażenia, w tym złamania żeber i ręki, a także ślady przypalania papierosami. Bezpośrednią przyczyną śmierci był silny cios w brzuch, zadany tępym narzędziem. Uderzenie spowodowało pęknięcie wątroby i obfite krwawienie do jamy brzusznej. Policja natychmiast zatrzymała rodziców niemowlęcia. Irene, która bardzo dobrze znała przecież rodzinę, zeznała, że mąż Teryl na tydzień przed śmiercią dziecka pojawił się w kawiarni, w której kobieta pracowała. Sąsiadka zauważyła, że niemowlę miało twarz pokrytą siniakami, a także zranioną rękę. Zapytała wówczas Teryl, czy nie boi się zostawiać dzieci z mężem, na co kobieta miała odpowiedzieć, że nigdy celowo nie zrobiłby im krzywdy. Co najwyżej w przypływie złości. Irene zeznała również, że w dniu śmierci dziewczynki zauważyła dziwne zachowanie swojej sąsiadki. Zawsze, gdy ją odwoziła do pracy, najpierw wchodziła do domu i tam na nią czekała. Tym razem jednak było inaczej. Kobieta nie wpuściła znajomej do środka. Irene zeznała:
2: powiedziałam Teryl, że muszę zawieźć ją wcześniej. Odparła: w porządku, będę gotowa za minutę. Powiedziałam: Teryl, czy możesz iść do pracy? Jesteś strasznie blada, chorujesz? Odparła, że nic jej nie jest. W drodze do pracy ciągle paplała, śmiała się i gadała.
1: To wzbudziło podejrzenie śledczych, bo mogło świadczyć o tym, że Teryl była zdenerwowana. To z kolei mogło oznaczać, że wiedziała o tym, że jej córka nie żyła. Pytanie tylko, czy to ona zadała śmiertelny cios, czy jej mąż? Mundurowi musieli to ustalić. Przede wszystkim z sekcji zwłok wynikało, że mała Janet zmarła około 6 rano. To oznaczało, że Teryl była jeszcze w domu. I choć zarówno ona, jak i William nie przyznawali się do wyrządzenia córce jakiejkolwiek krzywdy, zdaniem policjantów, oboje od dłuższego czasu znęcali się nad swoimi dziećmi. To, co wydarzyło się tego wrześniowego poranka,

prawdy. Zdaniem policjantów, oboje od dłuższego czasu znęcali się nad swoimi dziećmi. To, co wydarzyło się tego wrześniowego poranka,

0: Według Paula Zellerbacha, zastępcy prokuratora okręgowego hrabstwa Riverside, między parą była dziwna relacja.
1: Związek Billa Sterrell od samego początku był bardzo dysfunkcyjny. Saf był bardzo zaborczy i kontrolujący. Do tego pojawiły się oskarżenia, że żona mogła go zdradzić. Zaczął wpadać w spirale i doszedł do wniosku, że dzieci nie są jego.
0: To miało zapoczątkować przemoc, która wkrótce zaczęła być regularnie stosowana wobec maleńkich dzieci. Ława przysięgłych zgodziła się z argumentacją prokuratury i w trakcie procesu uznała zarówno Williama, jak i Terrell winnych śmierci Janet. Oboje zostali skazani na 70 lat więzienia. To jednak nie kończyło sprawy. Podczas procesu apelacyjnego Terrell została uniewinniona. Sąd uznał, że śledczy nie zgromadzili wystarczających dowodów na to, że kobieta również dopuściła się przemocy wobec córki. Uznano, że śmiertelny cios zadał William, a Terrell, choć jak tłumaczono, nie była dobrą matką, mogła nie wiedzieć, że mąż tamtego poranka skatował dziecko. Mężczyzna decyzją sądu pozostał w więzieniu. Ale i tu pojawia się kolejna, delikatnie mówiąc, bulwersująca kwestia, bo William odsiedział zaledwie 10 lat z zasądzonego wyroku i po upływie tego czasu ponownie był na wolności. Wypuszczając go z więzienia, sędzia nawet nie przypuszczał, że właśnie popełnił najgorszy błąd swojego życia. William Saf trafił za kratki jako oprawca i kat własnego dziecka. Wyszedł z niego jako seryjny morderca. William Saf urodził się 20 sierpnia 1950 roku w Torrance w Kalifornii. Był najstarszym z pięciorga dzieci. I choć na zewnątrz jego rodzina sprawiała wrażenie niezwykle zgranej i tradycyjnej, to za zamkniętymi drzwiami rozgrywały się zupełnie inne sceny. Rodziców Williama łączyła toksyczna i wyniszczająca relacja. Elizabeth, matka chłopca, była kobietą bardzo dominującą, nawet apodyktyczną. To ona przejmowała kontrolę nad domownikami, również nad własnym mężem, który wolał wycofać się na w miarę bezpieczne pozycje i nie wchodzić żonie w drogę. Ale taki układ nie miał prawa się udać, dlatego gdy William miał 10 lat, jego rodzice zdecydowali się na rozwód. Przy okazji rozstania zaczęli oskarżać siebie nawzajem o zdrady, a wszystkie te kłótnie toczyły się na oczach dzieci. Gdy ojciec Billa wyprowadził się z domu, on i jego rodzeństwo zostali sami z kontrolującą matką. Młody Saf, jako najstarsze dziecko, szybko zrozumiał, że to na jego barkach spoczywa teraz odpowiedzialność za rodzinę. Jako nastolatek zaczął pracę na pół etatu, by pomóc matce w utrzymaniu domu. To oznaczało jedno. William musiał bardzo szybko dorosnąć i zapomnieć o dziecięcej beztrosce. Nie nawiązywał przyjaźni.

0: Bill przyzwyczaił się do wizerunku miękkiego i uległego ojca. Tymczasem nowy partner matki był stanowczy i dbał o dyscyplinę. Chłopiec musiał przestawić się na całkowicie inny tryb życia. Wszystkie te zmiany odbijały się na zachowaniu Williama. W szkole średnio sobie radził, nie należał też do szczególnie lubianych uczniów. Zaczął więc szukać przyjemności w zajęciach, które go interesowały. Taką sferą komfortu była dla niego muzyka. Chłopak nauczył się grać na trąbce i wstąpił do szkolnej orkiestry marszowej. Gdy był w liceum, jego zespół został wybrany do udziału w Paradzie Róż, co było najważniejszym wydarzeniem w okolicy. To właśnie dzięki orkiestrze Bill poznał Teryl, swoją pierwszą miłość. Kobieta wspomniała:
1: razem z przyjaciółmi poszliśmy na mecz i Bill też tam był. Był całkiem słodki, zaczęliśmy flirtować, wtedy byłam nim zauroczona. Uważałam go za przystojnego faceta. Poprosił mnie o mój numer telefonu, a ja mu go dałam. Kilka miesięcy później dostałam od niego wiadomość, że idzie do sił powietrznych.
0: Gdy para się poznała, Bill miał 18 lat, a Teryl 15. Chłopak skończył liceum i myślał o swojej przyszłości. Stąd decyzja o wstąpieniu do sił powietrznych. Saf wyjechał do Teksasu, skąd regularnie pisał do Teryl. Ich znajomość przetrwała rozłąkę, a w maju 1969 roku Bill poprosił swoją dziewczynę o rękę. Ale zanim Teryl się zgodziła, najpierw wyznała partnerowi, że pod jego nieobecność została zgwałcona i zaszła w ciążę. William powiedział jej jednak, że to mu nie przeszkadza i nadal chce się z nią ożenić. Zakochana Teryl zgodziła się i para wkrótce potem wzięła ślub. Ale mimo zapewnień Billa, cała ta sytuacja była dla niego sporym problemem. Nie zaakceptował dziecka i faktu, że to nie on był jego ojcem. Saf już wtedy był niezwykle podobny do swojej matki. Tak jak ona uwielbiał kontrolę, a dziecko innego mężczyzny było dla niego oznaką utraty tej kontroli. Dlatego zaczął manipulować żoną i wmówił jej, że w bazie w Teksasie nie wolno mieszkać z dziećmi. Kobieta uwierzyła mężczyźnie i zostawiła syna z matką oraz ojczymem Williama, a sama pojechała do męża. Dla Billa był to wymarzony scenariusz. Miał przy sobie kobietę, którą wkrótce całkowicie zdominował. Do tego pozbył się dziecka, które postrzegał jako swoje zagrożenie. Przestał się więc hamować i zaledwie kilka miesięcy później zaczął pokazywać swoją prawdziwą naturę. A ta była wybuchowa i agresywna. William widział w swojej żonie doskonały obiekt do wyładowywania swoich skrajnych emocji, a Teryl nie była w stanie się zbuntować. Sam fakt, że dla partnera porzuciła własne dziecko, wiele mówi o jej osobowości.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

pokładowej bibliotece. Ukończył nawet dwa kierunki studiów. Nigdy nie sprawiał problemów. Unikał konfliktowych sytuacji, a swoją agresję i wybuchowość doskonale potrafił zamaskować. Uznano go za wzorowego więźnia i po zaledwie 10 latach odsiadki wyszedł na wolność. Był 1984 rok, a William Saff był zdeterminowany, by wrócić do społeczeństwa. Po opuszczeniu zakładu karnego wrócił do Kalifornii. Zamieszkał w hrabstwie Riverside, gdzie zatrudnił się jako sprzedawca biletów autobusowych. Kontynuował kreowanie wizerunku porządnego obywatela i wkrótce wszedł w kolejny związek. Zaczął spotykać się z nauczycielką Bonnie. Para szybko zamieszkała razem, bo William zaproponował pomoc w opiece nad chorą babcią kobiety. Chciał w ten sposób pokazać, że jest troskliwym i opiekuńczym mężczyzną, choć prawda była zupełnie inna. Saff do perfekcji opanował życie pod maską, w które uwierzyli mu niemal wszyscy. Związek z Bonnie nie przetrwał próby czasu. Saff okradł babcię kobiety i para rozstała się w burzliwej atmosferze. William zaczął coraz więcej czasu spędzać w dzielnicach czerwonych latarni. Obserwował zarabiające tam prostytutki, pielęgnując w sobie coraz większą nienawiść do kobiet. Zaczął obwiniać je o wszystkie swoje niepowodzenia. Według niektórych informacji również matka Saffa w przeszłości pracowała jako prostytutka, co miało zapoczątkować jego nienawiść do tej profesji. William patrzył na prostytutki z wyraźną pogardą. Uważał je za ludzi drugiej kategorii. Według niego były zaprzeczeniem tego, czym w jego odczuciu powinna być kobieta. Ta rosnąca i buzująca nienawiść była coraz trudniejsza do zatrzymania, aż wreszcie wybuchła z ogromną siłą. Ta eksplozja nastąpiła na początku stycznia 1989 roku. Saff przemierzał autem ulicę miasta Lake Elsinore. Zauważył wtedy młodą kobietę, która próbowała złapać klientów. Była to Rhonda Jetmore, 27-letnia prostytutka. Gdy William do niej podjechał, zaproponowała mu seks. Mężczyzna zgodził się i przedstawił jako Bob, a później zapytał kobietę, czy posiada jakieś mieszkanie, do którego mogliby się udać. Rhonda przytaknęła i wsiadła do auta. Para pojechała we wskazanym przez kobietę kierunku. Znajdował się tam lokal, w którym Rhonda często przyjmowała klientów. W środku nie było niczego poza łóżkiem. Zanim doszło do seksu, kobieta zażądała zapłaty z góry. Chciała $20. William wyjął banknot i pomachał jej nim przed twarzą, ale Rhonda nabrała podejrzeń. W pomieszczeniu było ciemno, dlatego wyjęła latarkę, a gdy nią zaświeciła, zobaczyła, że mężczyzna nie trzymał w dłoni $20, a $1. Jetmore wpadła we wściekłość i zaczęła domagać się swoich pieniędzy. Wtedy Bill rzucił się na nią i zaczął ją dusić.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Kilka godzin później dwaj mężczyźni, Edward i Alan, wracali z pracy na budowie. Zatrzymali się w zalesionym miejscu, bo, jak później tłumaczyli, jeden z nich musiał oddać mocz. Mężczyzna natychmiast jednak wrócił do pojazdu i powiedział swojemu koledze, że muszą zadzwonić po policję, bo właśnie odnalazł zwłoki. Na miejsce przyjechał detektyw John Davis. Zwłoki Kim leżały w krzakach przy jednym z drzew, twarzą do dołu. Kobieta była przykryta niebieskim ręcznikiem. Miała na sobie różowe szorty, czarne skarpetki i niebiesko-szarą koszulę. Policjanci, którzy badali miejsce zbrodni,

0: głowie. Miała złamaną kość gnykową, a na niej oraz chrząstce tarczowatej występowały krwotoki. Na szyi znajdowały się siniaki i liczne ślady paznokci. Krwotok pod skórą głowy, nieco powyżej czoła, wskazywał na przedśmiertny uraz tępym narzędziem. Na ciele miała 3 ślady poparzeń papierosami.
1: Morderca zostawił też mnóstwo śladów DNA, ale na tamtym etapie na niewiele one się zdały. Na ujawnienie tożsamości sprawcy trzeba było więc jeszcze poczekać. Tymczasem Saf już myślał o kolejnej ofierze. W tym samym roku, 12 grudnia, William ponownie pojawił się w dzielnicy Czerwonych Latarni. Rozglądał się, szukając idealnej ofiary i wybrał 23-letnią Tina Lil. Tina była prostytutką uzależnioną od kokainy. Choć miała dzieci, większość czasu spędzała szukając klientów i narkotyków. Mieszkała ze swoimi rodzicami, a także bratem Jessim, który również nie stronił od używek. 12 grudnia 1989 roku młoda kobieta, jej brat, a także mężczyzna o imieniu Scooter zażywali wspólnie narkotyki. Około godziny 18 Tina poszła ze Scooterem do dzielnicy Czerwonych Latarni. Tam kobieta została sama, czekając na klientów. Był to ostatni raz, gdy Tina była widziana żywa. Na drugi dzień małżeństwo jadące nieczynną drogą w okolicy Lake Elsinore zauważyło ciało leżące niedaleko trasy. Mężczyzna początkowo myślał, że to manekin, ale gdy podszedł bliżej, zrozumiał, że były to zwłoki. Na miejsce wezwano policję. Mundurowi szybko ustalili, że tą martwą dziewczyną była Tina Lil. Sprawca zdjął jej bieliznę, a na nadgarstkach wyraźne były ślady krępowania, prawdopodobnie taśmą. W okolicach klatki piersiowej znajdowały się liczne rany kłute, a obok sutka widniało spore rozcięcie. Na szyi również były ślady wiązania. Obok zwłok zabezpieczono wyraźne odciski opon oraz butów. Sekcja zwłok wykazała, że Tina przed śmiercią została brutalnie pobita. Była też duszona, a następnie zadano jej wiele ciosów nożem w okolice serca. Ale na tym psychopata nie zakończył. Kobieta miała rany szarpane pochwy spowodowane tępym narzędziem, a także ranę kłutą, która przeszyła kość łonową. Te obrażenia zostały zadane przed śmiercią ofiary. Później sprawca włożył jej w miejsce intymne żarówkę. Lekarz badający ciało kobiety nie był w stanie powiedzieć, czy doszło do tego przed zgonem Tiny, ale według patologa morderca musiał poświęcić na to dużo czasu, bo żarówka była w nienaruszonym stanie. Nie pękła w żadnym miejscu. Ta informacja wstrząsnęła policjantami. Mieli do czynienia z prawdziwym potworem, który nie tylko morduje, ale i torturuje swoje ofiary, a później znęca się nad zwłokami. Nikt nie miał wątpliwości, że jego polowanie dopiero się rozpoczęło. 18 stycznia 1990 roku, a więc nieco ponad miesiąc po brutalnym zabójstwie Tiny, Saf uderzył ponownie. Zabrał do samochodu prostytutkę Darlene Ferguson i pojechał z nią w okolice zalesionych terenów Cottonwood Canyon niedaleko Riverside. Tam zaatakował kobietę, a następnie ją udusił. Ciało odnaleziono w gęstych zaroślach przy dość ruchliwej trasie. W przeciwieństwie do poprzednich ofiar, Darlene nie pozostała w ubraniach. Była całkowicie naga. Zwłoki przykryte były jednak dużym, czarnym workiem na śmieci, który przewiązano w pasie ofiary. Na szyi Darlene znajdowały się liczne siniaki, co od razu sugerowało, że kobieta została uduszona. Niedaleko zwłok zauważono ślady opon. Na ich podstawie śledczy doszli do wniosku, że Ferguson została zabita w innym miejscu. Dopiero później sprawca włożył zwłoki do auta i podrzucił właśnie w te zarośla. Jeden z detektywów

0: detektywów badających sprawę przyznał po czasie:
1: nie łączyliśmy tych morderstw ze sobą. Jedynym podobieństwem było to, że ofiary były prostytutkami i przebywały w okolicach Elsinore. Te zabójstwa były po prostu osobnymi wydarzeniami.
0: Mundurowych zmylił sposób działania mordercy. Niektóre ofiary były okaleczone, inne nie. Czasem były duszone, innym razem ranione nożem. To wszystko sprawiło, że każde z tych zabójstw przypisywane było innemu sprawcy, choć w rzeczywistości stała za nimi jedna osoba – William Saff. Phyllis Hernandez mieszkała w Riverside, niedaleko opuszczonego domu, z którego najczęściej korzystali narkomani. 6 lutego 1990 roku kobieta spotkała się ze swoją przyjaciółką, 35-letnią Carol Miller, która była prostytutką i również często zaglądała do domu narkomanów. Kobiety spędziły razem popołudnie, a później miały spotkać się ponownie około godziny 21. Gdy Hernandez dotarła w umówione miejsce, zobaczyła swoją przyjaciółkę wsiadającą do auta, w którym znajdował się biały mężczyzna. Był to jedyny szczegół dotyczący jego wyglądu, który zapamiętała. Samochód stał zbyt daleko, by mogła mu się lepiej przyjrzeć. Po chwili kierowca ruszył, a pojazd zniknął w ciemnościach. 8 lutego pracownicy plantacji granatów na obrzeżach Riverside zauważyli dziwny przedmiot leżący wśród krzewów. Początkowo sądzili, że ktoś wyrzucił manekina, bo zdarzało się już w przeszłości, że miejscowi mieszkańcy podrzucali na plantację swoje śmieci. Prawda była jednak dużo bardziej przerażająca. Nie był to manekin, a zwłoki kobiety. I była to Carol Miller. Ciało było nagie, twarz przykryto koszulą. Obok znajdował się częściowo zjedzony granat. Ofiara miała głębokie rany kłute klatki piersiowej. Na prawym kolanie, a także prawym przedramieniu wyraźne były otarcia, co sugerowało, że kobieta była ciągnięta po ziemi. Sekcja zwłok wykazała również, że choć bezpośrednią przyczyną śmierci były ciosy zadane w okolicy serca, to Carol była również duszona, a także bita po twarzy. Był to pierwszy raz, gdy policjanci zaczęli łączyć ze sobą zabójstwa. Obrażenia Miller były podobne do tych, które zadano innym ofiarom. Mundurowi podejrzewali więc, że za zbrodniami stała jedna i ta sama osoba. Nie potrafili jednak ustalić, kim była. Zwłoki odnajdowane były w miejscach, z których korzystali też inni kierowcy. Dlatego często pojawiało się tam wiele śladów opon. Mundurowi musieli znaleźć te, które do siebie pasowały. Między kolejnymi zabójstwami William po raz kolejny próbował poukładać sobie również prywatne życie. I to ze znacznie młodszą od siebie partnerką. Na początku 1990 roku 40-letni Saff poznał 18-letnią wówczas Cheryl Lewis. Dziewczyna po szkole dorabiała na stacji benzynowej, którą odwiedzał również Saff. Para zaczęła się spotykać, a wkrótce po tym zamieszkała razem. Zaledwie miesiąc później Bill i Cheryl pobrali się w Las Vegas. Według ekspertów wybór tak młodej żony nie był w przypadku Saffa zaskoczeniem. Jego obsesja kontroli i dominacji sprawiała, że szukał kobiety, którą mógłby całkowicie zmanipulować. Nieświadoma zagrożeń nastolatka, pełna naiwności i braku doświadczenia, była więc najlepszym celem. Po ślubie Saff pracował jako magazynier i zazwyczaj wychodził z domu około 6:30. Jak mówiła później Cheryl, podczas wspólnego mieszkania nie zauważyła niczego podejrzanego. Mąż często brał nadgodziny, za które później otrzymywał dodatkowe pieniądze. Gdy wracał do domu, zachowywał się normalnie. Nie pachniał damskimi perfumami, nie był też pijany, bo unikał alkoholu. Czasem znikał w nocy, ale tłumaczył to tym, że pracuje nad programem gotowości,

0: na wypadek klęski żywiołowej dla władz hrabstwa Riverside. Przygotował nawet specjalne broszury, dlatego Cheryl wierzyła w te opowieści. Młoda żona zapewniała później, że nie miała pojęcia o morderczej działalności swojego partnera.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: W 1991 roku na świat przyszła córka małżeństwa, Bridget Ann. Gdy dziewczynka skończyła 3 miesiące, trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami kończyn oraz mózgu. Zarówno William, jak i Cheryl zaprzeczyli, by mieli z tym cokolwiek wspólnego. I choć może to zaskakiwać, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wcześniejszy wyrok Safa, w sprawie Bridget Ann nie usłyszał żadnych zarzutów. Cheryl próbowała później odejść od męża, zarzucając mu przemoc psychiczną i fizyczną, ale William przekonał ją, by go nie porzucała. Małżeństwo nie sprawiło, że Saf zrezygnował z polowania na prostytutki. W październiku 1990 roku spotkał Cheryl Cocker, prostytutkę i narkomankę. Kobieta wyszła z motelu ze swoim mężem, Boydem, który również był uzależniony od heroiny.

mieli wspólnie tego wieczoru zarobić pieniądze, które wystarczyłyby im na kolejne dawki narkotyków. W pewnym momencie rozdzielili się, a gdy Boyd wrócił do motelu, zaskoczony odkrył, że jego żony nadal tam nie było. Przez kilka kolejnych dni próbował odnaleźć partnerkę, ale bezskutecznie. Mimo to nie zgłosił jej zaginięcia na policję. Ciało Cheryl odnaleziono na początku listopada, mniej więcej 2 tygodnie po jej zniknięciu. Była 5. ofiarą Safa, który po tym, jak zgarnął ją z ulicy, najpierw uprawiał z nią seks, a później ją udusił. W chwili odnalezienia ciało znajdowało się już w stanie rozkładu. W ustach odkryto robactwo. Na szyi widoczne.

0: piersi, morderca okaleczył ciało, odcinając ofierze prawą pierś. Według biegłego, który badał zwłoki, sprawca był praworęczny. Miał świadczyć o tym sposób duszenia ofiary. Na miejscu nie odkryto śladów opon, ale pojawiły się odciski butów. Na tyle wyraźne, że udało się je zabezpieczyć. A z kolei na ciele Cocker znaleziono liczne włókna, a także materiał genetyczny. Odcięcie piersi Cheryl miało, według ekspertów, świadczyć o niezwykłej pogardzie mordercy do prostytutek. W ten sposób chciał upokorzyć swoją ofiarę, pokazać, że zupełnie nic dla niego nie znaczyła. Chciał też odebrać jej kobiecość, bo sam nie postrzegał prostytutek jako kobiety. To wiele mówiło o jego psychice, a także postrzeganiu rzeczywistości. Częstotliwość, z jaką Saf polował na swoje ofiary, była szokująca. Zaledwie 2 miesiące po zabójstwie Cheryl, morderca miał już kolejny cel. Była nim 27-letnia Susan Sterfeld. Zarabiała jako prostytutka w Riverside. 21 grudnia wsiadła do samochodu Williama. Wkrótce po tym udusił Susan, a jej ciało wrzucił do śmietnika. Miesiąc później zaatakował kolejną prostytutkę, 42-letnią Caitlin Milne, znaną również jako Katie Puckett. 18 stycznia 1991 roku kobieta wyszła z domu, by odwiedzić znajomego. Nigdy jednak do niego nie dotarła. Jej bliscy obawiali się, że znów zażywała narkotyki, bo w przeszłości była uzależniona od heroiny. Prawda była jednak inna. Caitlin tego styczniowego dnia spotkała Williama Safa, który po raz kolejny dał upust swoim patologicznym pragnieniom. Ciało Caitlin odnaleziono w pobliżu sterty śmieci. Miała na sobie zniszczony czerwony szlafrok. Sekcja zwłok wykazała, że została uduszona. Co ciekawe, w jej gardle znaleziono białą skarpetkę. Umieszczono ją tam jeszcze przed śmiercią kobiety. Technik kryminalistyczny Steve Sikorski na miejscu zbrodni dokonał ważnego odkrycia.
1: Widziałem dziesiątki śladów opon i zauważyłem, że te na miejscu wyglądały znajomo. Pasowały do śladów ze sprawy Carol Miller. W końcu mieliśmy dowody rzeczowe, które łączyły ze sobą co najmniej 2 sprawy. Zacząłem analizować wszystkie ślady, włókna i dostrzegłem pewne podobieństwa. I tak zaczęliśmy dochodzić do wniosku, że faktycznie mamy do czynienia z seryjnym mordercą. Musieliśmy to powstrzymać. Dla nas nie było ważne, że ofiarami były prostytutki. Zabijane były istoty ludzkie.
0: Po zabójstwie Caitlin utworzono grupę specjalną, która miała skupić się na odnalezieniu psychopaty. Policja z Riverside i Lake Elsinore zaczęła ze sobą współpracować, a w całym regionie pojawiły się plakaty skierowane do mieszkańców, by przekazywali śledczym informacje, które mogłyby się przydać. Wyznaczono też nagrodę w wysokości $11,000 za pomoc w ujawnieniu mordercy. William niespecjalnie przejął się nagłośnieniem morderstw, których dokonał. Zupełnie go to nie zraziło i w kwietniu 1991 roku odnaleziono ciało kolejnej ofiary. Była nią 24-letnia Sherry Pizer, prostytutka i narkomanka. Zwłoki znajdowały się za kręgielnią w Riverside. Biegli nie potrafili ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety, podejrzewali jednak uduszenie. Ciało znajdowało się na trawniku, na którym tego dnia intensywnie pracowały zraszacze. Woda skutecznie wymyła wszelkie dowody. Policjanci skupili się na zebranym dotychczas materiale. Najważniejszymi punktami były ślady butów i opon. Jeden z funkcjonariuszy tak długo odwiedzał sklepy obuwnicze, aż wreszcie trafił na model podeszwy odpowiadający zabezpieczonym odciskom. Udało się również dopasować ślady opon. To był przełom, na który policjanci długo czekali, ale wciąż nie dawał odpowiedzi na pytanie, kim był psychopata, którego ścigali. Zanim to ustalili, William uderzył ponownie.

0: 4 lipca 1991 roku zabił 37-letnią Sheryla Tam, a nieco ponad miesiąc później 27-letnią Kelly Hammond, która, jak zeznała jej znajoma Kelly Whitecloud, 16 sierpnia wsiadła do niebiesko-szarego vana. Za kierownicą siedział mężczyzna w wieku około 40 lat. Miał krótkie, brązowe włosy z przedziałkiem na boku. Nie miał zarostu. Wcześniej to właśnie Whitecloud była w pojeździe z Safa. Pojechała z nim do restauracji, gdzie doszło między nimi do kłótni. W samochodzie mężczyzna powiedział, że zapłaci za seks jedyne $10, bo wcześniej postawił kobiecie jedzenie. Doszło do kolejnej awantury. Prostytutka wysiadła z samochodu, a kierowca natychmiast pojechał po nową zdobycz. I była nią właśnie Kelly. Jej znajoma, widząc, że kobieta wsiada do pojazdu, zaczęła krzyczeć, by tego nie robiła, ale było za późno. Saf odjechał, uśmiechając się pod nosem. Jeszcze tego samego dnia odnaleziono ciało Hammond niedaleko firmy transportowej przy Samson Street w Koronie. Jej nagie zwłoki zostały celowo ułożone w konkretny sposób. Prawa ręka znajdowała się pod ciałem, lewa była zgięta w łokciu. Lewa noga była podciągnięta do klatki piersiowej. Śledczy nie mieli wątpliwości, że do zabójstwa doszło w innym miejscu, a ciało zostało podrzucone w widocznej lokalizacji. W pobliżu nie znaleziono ubrań ani rzeczy osobistych ofiary. Choć podejrzewano, że przyczyną śmierci było uduszenie, ostatecznie w raporcie wpisano zatrucie opiatami.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Na podstawie zeznań znajomej Hammond przygotowano portret pamięciowy mordercy i rozesłano go do wszystkich jednostek w okolicy. Kelly White Cloud szybko stała się dla policjantów najcenniejszym świadkiem. Opisała nie tylko wygląd mordercy, ale też jego samochód. Policjanci przygotowali profil poszukiwanego mężczyzny, ale popełnili błąd, bo podzielili się jego szczegółami z prasą. Na drugi dzień media podały sporo informacji na temat mordercy, łącznie z tym, że nie poluje na czarnoskóre kobiety. Jak się okazało, William śledził doniesienia prasowe i na jego odpowiedź nie trzeba było długo czekać. 13 września 1991 roku odnaleziono ciało 30-letniej Katrin McDonald. Była to pierwsza i jedyna czarnoskóra ofiara Safa. Znaleziono ją w Lake Elsinore. Jej zwłoki zostały odpowiednio ułożone. Morderca rozstawił jej nogi, ale złączając stopy. Z kolei ręce wyciągnął do góry. Katrin została kilkukrotnie dźgnięta nożem w klatkę piersiową. Miała również rany w okolicach szyi. Po śmierci odcięto jej prawą pierś, okaleczono również jej genitalia. Częściowo zrobiono to jeszcze przed śmiercią. Kobieta była w 4. miesiącu ciąży. Do końca 91 roku Saf zabił jeszcze dwie prostytutki, 35-letnią Delię Zamore i 39-letnią Eleonore Casares. Tę ostatnią kobietę zamordował w pobliżu policyjnego posterunku, co pokazywało, jak bardzo czuł się pewny siebie i nie brał pod uwagę możliwości schwytania. A to często u seryjnych morderców, którzy niejednokrotnie uważają samych siebie za znacznie bystrzejszych od policjantów. Ta pycha zazwyczaj daje skutek odwrotny. Zaczynają popełniać błędy i tym samym wpadają w pułapki zastawione przez detektywów. Tak było również w przypadku Safa. Na początku 1992 roku policjanci z grupy zadaniowej zdecydowali się na szeroko zakrojone patrole dzielnicy Czerwonych Latarni. Wszyscy mundurowi otrzymali portret pamięciowy mordercy i mieli zatrzymywać mężczyzn, którzy zaczepiali prostytutki. 9 stycznia Frank Orta z drogówki patrolował okolice University Avenue. Wtedy zobaczył vana, który zawrócił i zatrzymał się na pobliskim parkingu. Podeszła do niego prostytutka, ale gdy zobaczyła policjanta, szybko odeszła. Orta co prawda nie był w grupie zadaniowej, ale czytał informacje przekazane przez detektywów i wiedział, że takim vanem mógł poruszać się morderca. Gdy kierowca odjechał z parkingu, policjant pojechał za nim. Saf popełnił błąd. Skręcił w niedozwolonym miejscu. Mundurowy natychmiast to wykorzystał i zatrzymał mężczyznę. Gdy do niego podjechał, poprosił go o dokumenty, ale jak się okazało, wszystkie były nieważne. Policjant zauważył, że kierowca był podobny do mężczyzny z portretu pamięciowego. W tym samym czasie w okolicy przejeżdżał radiowóz, w którym siedzieli detektywi z grupy zadaniowej. Orta zatrzymał ich i przekazał wszystkie informacje. Policjanci podeszli do samochodu. Model opony idealnie pasował do tej zabezpieczonej w miejscach odnalezienia zwłok. Co więcej, w środku znajdował się nóż ze śladami przypominającymi krew. William Saf został natychmiast zatrzymany. Policjanci przeszukali mieszkanie Williama. Znaleźli tam buty, których podeszwy odpowiadały zabezpieczonym śladom, a także linki, żarówki, kajdanki, mapę z zaznaczonymi miejscami oraz koszulę.

0: wszystkie dowody były przytłaczające i wskazywały jasno, że mordercą prostytutek był właśnie Saf. Potwierdziły to również badania DNA. Co więcej, na niektórych zwłokach znaleziono kocią sierść, która, jak wykazali biegli, należała do kotów Billa. W trakcie przesłuchania Saf wszystkiego się wypierał. Przekonywał, że nie miał ze zbrodniami nic wspólnego. Gdy policjanci skonfrontowali go jednak z dowodami, stwierdził, że chce spotkania z adwokatem. Później powiedział, że jednak porozmawia z policjantami i przedstawi im własną wersję. Przyznał na przykład, że był w sadzie, w którym później znaleziono ciało jednej z ofiar, bo zatrzymał się tam w drodze do pracy, by zjeść owoce. I jak dodał, widział leżące tam zwłoki, ale nie powiadomił policji. Po chwili zapewnił:
1: chcę spróbować to wyjaśnić. Chcę się upewnić, że w końcu zrozumiecie, że jej nie zabiłem. Wziąłem ubrania, bo leżały obok niej i tyle.
0: Gdy policjanci wprost powiedzieli mu, że jego opowieści pozbawione są logiki, Saf stwierdził:
1: w takim razie nie możemy już rozmawiać, bo myślicie, że kłamie, a ja nie kłamie.
0: Saf konsekwentnie nie przyznawał się do winy i odmówił współpracy z policjantami. Ale ci nie potrzebowali tak naprawdę jego zeznań, bo wszystkie zgromadzone dowody były wystarczające, by postawić mordercę przed sądem. Bez względu na to, co William by powiedział, i tak czekał go proces. Ten ruszył 25 marca 1995 roku. Mężczyzna został oskarżony o 13 morderstw, choć według policji popełnił ich ponad 20. Przed sądem przesłuchano 271 świadków. Saf odmówił zabrania głosu. Prokurator przedstawił niezwykle mocny materiał dowodowy, zawierający nie tylko zabójstwa, ale też znęcanie się nad swoją córką z drugiego małżeństwa. 19 lipca, po zaledwie 10 minutach obrad, ława przysięgłych uznała Safa winnego 12 zabójstw. Zabrakło porozumienia w sprawie morderstwa Sherry Pacer i ostatecznie za te zbrodnie William nie odpowiedział. 10 października zdecydowano, Safa czekała kara śmierci. Morderca trafił do więzienia stanowego San Quentin w Kalifornii, gdzie miał oczekiwać na egzekucję. Ale nigdy do niej nie doszło, bo w 2019 roku Kalifornia zniosła karę śmierci, zamieniając ją na dożywocie. To jednak nie zakończyło sprawy mordercy z Riverside. W 2024 roku policja przekazała, że Saf miał związek ze śmiercią 19-letniej Katie Small. Do zbrodni doszło w 1986 roku. Młoda kobieta została zadźgana nożem. Sprawa aż do 2024 roku pozostawała nierozwiązana. Połączenie tego zabójstwa ze Safem było możliwe dzięki badaniom DNA. Materiał genetyczny mordercy znajdował się na ubraniu nastolatki. William przyznał się do zbrodni, twierdząc, że zaatakował kobietę, bo ta zrzuciła mu okulary. Wcześniej poznał ją w sklepie, w którym pracował. Zaproponował jej $50 za seks, a gdy pojechali razem, doszło między nimi do szarpaniny, w trakcie której Katie miała strącić jego okulary. Wtedy mężczyzna wpadł we wściekłość, wyjął nóż i zabił ją w swoim samochodzie. Ciało porzucił na chodniku w centrum miasta. Rozwiązanie tej sprawy po kilkudziesięciu latach przyniosło ulgę bliskim Katie. Jej siostra w chwili śmierci kobiety miała 10 lat. Po ujawnieniu nazwiska mordercy wystosowała list, w którym czytamy:
2: moja siostra nie była statystyką, była opiekuńczą, starszą siostrą, kochającą matką i dobrą córką. Katie była zabawna, mądra i troskliwa. Miała wielkie serce i zrobiłaby wszystko dla każdego. Katie była zdolna, ale jej życie zostało przerwane, zanim zdążyła zacząć spełniać swoje marzenia. Mężczyzna, który zamordował moją siostrę, zniszczył również mnie, moją rodzinę i rodziny innych ofiar. Zawsze będzie brakowało mi mojej siostry Katie. Nic jej nie przywróci. William Saf jest tam, gdzie

0: powinien być i nie może już nikogo skrzywdzić.
1: Saw przyznał się też do kilku innych zbrodni, ale nie chciał zdradzić tożsamości ofiar. Jego długi pobyt w celi śmierci i brak wykonania egzekucji był wielokrotnie krytykowany. Winny temu miał być długi proces apelacyjny. Saw od razu po pierwszym wyroku odwołał się od niego, a jego sprawa ciągnęła się później kilkanaście lat. Prokurator okręgowy Grover Trask powiedział wprost, że William jest przykładem człowieka, który szczególnie zasłużył na karę śmierci.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: Dzień dobry. Doktor Maciej Szlinder jest naszym gościem, działacz partii Razem, a zarazem ekspert polskiej sieci ekonomii, która zdobyła sobie swego czasu duży rozgłos hasłem podstawowego dochodu. Każdy z nas by zarabiał bez zarabiania. No to jest Marks przy tym, to małe miki.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, czy Marks? Znaczy, Polska Sieć Ekonomii tutaj oczywiście ma różne poglądy na temat dochodu podstawowego. Ja też działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, który już zdecydowanie za dochodem podstawowym jest, więc właśnie za tym, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc miała pewne środki od państwa zupełnie bez żadnych warunków i zasad.
0: I nie rozumie pan, że człowiek, który na przykład jest drobnym polskim przedsiębiorcą, jak sobie pomyśli, że ma chodzić codziennie do pracy, jak w mojej rodzinie piekarz, prawda, wstaje o drugiej w nocy, a ktoś inny o drugiej w nocy przekłada się z boku na bok, bo dochód podstawowy na niego czeka.
1: No ale ten pierwszy też dostanie ten dochód podstawowy, a okazuje się, że i to z eksperymentów naszych wynika, że osoby otrzymujące dochód podstawowy wcale nie pracują mniej i nie przewracają się tylko z boku na bok, ale właśnie są bardziej aktywne ekonomicznie, dlatego że mają to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne zapewnione i oni w związku z tym mogą wybierać pracę, która bardziej im odpowiada, więc chętnie pracują i tak naprawdę pracują więcej.
0: I zlikwidujecie 800+ przy tym?
1: Nie, no właśnie to jest element, który zostaje, bo wtedy po prostu dzieci już oczywiście nie dostają tego dochodu podstawowego, tylko takie częściowe dochód podstawowy dla dzieci i 800+ idealnie się w to wpisuje.
0: No i musiał pan to pytanie dostać już 1800 razy, ale skąd na to środki?
1: No to jest oczywiście bardzo wiele źródeł, to zależy od kraju, o którym mówimy, no ale trzeba byłoby to zdecydowanie tutaj istotnie zmienić system podatkowy w Polsce, ale także no, mamy własną walutę, więc Polska jest krajem, który też może więcej emitować na przykład, jeżeli taka decyzja jest kraju, więc także jest tutaj szereg środków, z których można czerpać.
0: A nie jest tak, że ten bezwarunkowy dochód podstawowy oznacza 100% inflacji rocznie za 5 lat. No i te wszystkie inne przyjemności, które wiążą się z tym, że ludzie mają w ręku pieniądze i oczywiście chcą je wydać.
1: Tak, no dochód podstawowy wiąże się z tym, że mamy więcej popytu w gospodarce, więc to na niektóre towary i usługi będzie powodowało, że będą ich ceny rosły. Ale tylko część tak reaguje, część zwiększa produkcję. Także inflacja, owszem, odrobinę by wzrosła przy wprowadzeniu dochodu podstawowego, ale ten efekt z czasem by zanikał, więc nie ma się tutaj bać jakąś wielką hiperinflacją czy jakimś wielkim problemem.
0: I przychodzicie do PiS-u z tymi pomysłami? Co wtedy mówią koledzy z tej prawicowej lewicy?
1: Do PiS-u? Nie wiem, czy...
0: No jest. Do kogo? No do Tuska?
1: Ja próbuję rozmawiać, mówiąc zupełnie szczerze na ten temat z wszystkimi. Akurat część posłów PiS-u, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800+, i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia krytyczne i okazały się one nieprawdziwe i te same kierowane są wobec
0: tego, że pije pan
1: też będą nieprawdziwe.
0: Pije pan do tego, że gro polskich ekspertów przy wprowadzaniu 500+ mówiło, że spowoduje to nieróbstwo i inflację.
1: Tak.
0: No i jak wiemy...
1: I kryzys gospodarczy.
0: No tak, ale czy z faktu, że człowiek mówi kilka razy, wilki są we wsi, bo jest po prostu żartownisiem, albo nie jest za mądry, albo mu się wilki mieszają z wiewiórkami, wynika bezpośrednio to, że na pewno nigdy wilki nie będą wie pan, w wiosce, bo w bajce jest tak, że one w końcu przychodzą.
1: Absolutnie.
0: To pan jest tym wilkiem.
1: Z samego tego faktu absolutnie to nie wynika, ale logika tych argumentów krytycznych była mniej więcej podobna. To znaczy założenie, że ludzie będą marnować pieniądze, bo są biedni, bo nie potrafią zarządzać pieniędzmi, a to nieprawda. Są biedni dlatego, że są w takiej sytuacji i często danie im pieniędzy powoduje, że właśnie potrafią tym zarządzać. No i gospodarka raczej tutaj zdecydowanie by się rozkręciła.
0: Miałem jeszcze kilka przygotowanych pytań o polityce bieżącej, ale tak mnie wciągnęła ta straszna wizja, że ludzie, którzy pracują mało, dostają pieniądze, że aż o nich zapomniałem. Konstytucja jest kwestią zarówno bardzo bieżącą, bo 3 maja o tym bardzo chętnie mówimy, jeśli akurat nie mówimy o zondach krypto albo Zbigniewie Ziobrze, a zarazem wydaje się być taka niebieżąca ta konstytucja.

0: jakichś realnych zmian, no ale podyskutować o konstytucji zawsze można, no bo nadszedł już czas, żebyśmy zaewaluowali tą konstytucję, która już swoje lata ma. I ja też uważam, że parę zapisów tam jest niepotrzebnych, szkodliwych i można byłoby zastanowić się, jak z nich przy następnym okienku, które być może się otworzy za jakiś czas do zmiany konstytucji, wykorzystać. I takim zapisem chociażby jednym z nich jest ograniczenie długu do 60%. Myśmy tworzyli tę konstytucję, znaczy no, politycy tworzyli w latach 90., kiedy próbowaliśmy udowodnić całej zachodniej Europie, że jesteśmy tacy bardziej europejscy, tacy najbardziej zgodni z tym takim credo neoliberalnym, takim zgodnym z traktatem z Maastricht, wtedy dominującą ideologią. No, ale od tego czasu sporo się zmieniło. Mieliśmy kryzys finansowy, mieliśmy pandemię, mamy cały szereg kryzysów, które co chwilę nas dotykają i wiemy już, że państwo w pewnych momentach bardzo odgrywa bardzo istotną rolę i musi taką rolę odgrywać, to znaczy musi interweniować po to, żeby chronić obywateli, chronić społeczeństwo, chronić gospodarkę.
1: Wie pan, Artury, czasem musi przyjść do mnie lekarz, nie oznacza, że koniecznie muszę żenić się z lekarką.
0: Nie no, jasne, tylko to ograniczenie jest sztuczne, to znaczy większość krajów i tak przekracza te 60%, tylko one nie mają tego oczywiście ograniczenia w konstytucji, więc mogą łamać postanowienia europejskie i o ile mają tam na przykład...
1: Śmiać się z tego.
0: Mają istotny wpływ, tak jak chociażby Niemcy czy Francja, no to ich konsekwencje w zasadzie nie dotykają

0: żeby chronić obywateli, chronić społeczeństwo, chronić gospodarkę.
1: Wie pan, który czasem musi przyjść do mnie lekarz, nie oznacza, że koniecznie muszę żenić się z lekarką.
0: Nie no, jasne, tylko to ograniczenie jest sztuczne. To znaczy większość krajów i tak przekracza te 60%, tylko one nie mają tego oczywiście ograniczenia w konstytucji, więc mogą łamać postanowienia europejskie i o ile mają tam na przykład...
1: Śmiać się z tego.
0: Mają istotny wpływ, takie chociażby Niemcy czy Francja, no to ich konsekwencje w zasadzie nie dotykają.

0: zadłużony, powiedzmy, w obcych walutach, no to może zbankrutować, no bo nie mieć tych walut do spłaty. Nie może ich wyemitować. Natomiast Polska jest krajem, który ma własne waluty i większość, ogromna większość naszego długu jest zadłużeniem w polskiej walucie. Więc jak zaczniemy się zadłużać w euro czy dolarze w jakiś ogromny sposób, trochę robimy to przy safe, więc tutaj trzeba być
1: ostrożny. No właśnie, wie pan, nie tylko pan to zauważył, bo zauważyli to również zwolennicy safe'u. I oni oczywiście mają trochę większy kłopot, bo muszą mówić, że to, co jest ryzykowne, jest w gruncie rzeczy bardzo bezpieczne. No chociażby, nie szukaj z daleko, minister finansów.
2: Nie wygląda dobrze, moim zdaniem, jeśli na start nie możemy powiedzieć, na jaki procent pożyczamy.
3: Nie, ale to przecież tak, pożyczamy w transzach. Będziemy mieć zawartą najpierw trafi do nas zaliczka 6,5 miliarda euro.
2: No i też
3: 6,5
2: miliarda, na jaki procent pożyczamy?
3: Te pieniądze będą, Komisja Europejska będzie sukcesywnie pożyczać na rynkach finansowych na określony procent. To będziemy ten procent znali w momencie, kiedy Komisja Europejska będzie faktycznie tę pożyczkę na rynku zaciągała.
1: No i widzi pan, co się martwi, dostaniemy zaliczkę. Troszkę tak, jakby ktoś rozmawiał i to takiej stereotypowej, negatywnej wersji opowieści o fachowcu, prawda? Panie kierowniku, no, zaliczka i będzie zrobione. No i też chce zaliczkę, człowiek jest uśmiechnięty od ucha do ucha. Na jaki procent? To zobaczymy, jak Komisja Europejska puści papiery dłużne w obieg.
0: Ale będzie pan zadowolony, tak.
1: Przecież to jest akurat niepojęta wypowiedź, nie?
0: No, trochę tak, ale trochę niestety tak to działa. To znaczy, faktycznie nie da się przewidzieć do końca kosztów takiego długu, szczególnie w tak długim okresie, na jakim ten dług zaciągamy. Bo on zależy od bardzo wielu czynników, od kursu walutowego, od stóp procentowych. Z tym byłoby nieodpowiedzialne, gdyby teraz Domański powiedział, tak, będziemy płacić konkretnie tyle i tyle, bo bardzo szybko by mu wyciągnęli, że nie, jednak płacimy mniej, więcej. No, oczywiście jak mniej, to nikt by się nie czepiał. Jak więcej, no to oczywiście
1: było. Na początku tej sprawy sejfu mówiono, że to będzie około
0: 3%. Tak.
1: Padały atrakcyjne procenty. Na 3% to ja sam bym chętnie pożyczył.
0: Tak, na początku prawdopodobnie to jest w okolicach 4% faktycznie. Potem to już jest mniej.
1: Potem to będzie procent składany.
0: Potem już to mniej przewidywalne, więc to jest to, co wymyka się tej logice, że tutaj nie musimy się przejmować w ogóle, jaki to jest poziom, no bo to jest jednak zadłużenie w obcej walucie. No i póki nie jesteśmy w strefie euro, to nasze pozostałe długi raczej są jednak w większości w złotówkach. Także to jest kolejna dyskusja, która obok konstytucji też ostatnio jest przez niektóre środowiska forsowana, czyli powrót opowieści o wejściu do strefy euro. No to by nam w ogóle już wiązało ręce, no bo my nigdy nie będziemy emitentem euro. Jak wejdziemy do strefy euro, to i tak to EBC nim jest. W związku z tym wszystkie państwa, które są w strefie euro, niestety dość ograniczyły sobie swoją możliwość, swoją politykę i pieniężną.
1: W traktacie akcesyjnym powiedzieliśmy, że wstąpimy do euro. Rozumnie nie podając daty, tak często się atakuje polskie prawodawstwo, że ono bywa takie niedomknięte. Jak w konstytucji nawet mamy takie niedomknięcia. No, to, moim zdaniem to jest naiwność, to atakowanie prawa, że ono nie jest każdego prawa, że nie jest w 100% absolutnie precyzyjnie jasne, bo właśnie mądrość prawodawcy polega na tym, że zostawia trochę elastyczności, a potem już niestety polega on trochę na naszej mądrości. Jak jesteśmy głupcami, no to wtedy nie działa.
0: Tak, traktowanie prawa w ten sposób jest dość naiwne i infantylne. Ono musi być, pozostawiać pewną przestrzeń, a i tak ostatecznie, nawet jak nie pozostawia specjalnie, albo pewne działania wykraczają poza tę przestrzeń przez prawo określone, to i tak to zależy od relacji sił i tego, kto zajmuje odpowiednie stanowiska w odpowiednich organach kontrolujących.
1: No, panie doktorze, w Polsce ale nie jest tak, że trochę powiem pana środowisko, ale wiem, że partia Razem jest w ogóle zaskakująco zróżnicowana, jak na to, że nie jest partią mającą 80% poparcia, prawda? Więc nie chcę pana koniecznie zrastać z całą partią Razem, ale w środowisku, w którym pan się obraca, jest tam sporo osób z lewicy ekonomicznej. Czy nie budujecie takiej kolejnej polskiej bajki? Bo ta bajka z lat 90. o tym, że każdy będzie kowalem swego losu i w związku z czym Polska nadrobi dystans do Teksasu już w ciągu 900 najbliższych lat, zawierała pewne elementy bajeczne. Przyniosła jednak ogromny skok gospodarczy i cywilizacyjny Polski. Możemy z nim znajdować w tym obrazku luki i dziury, no ale nie możemy powiedzieć, że jest jak w 92, panie redaktorze, tylko pan tego nie widzi. Jednak zmiany są powszechne. Następnie mamy drugą bajkę, bardzo realistyczną. Dostajemy duże pieniądze z Zachodu i dość sprawnie je wydajemy. Tu też są jakieś idiotyzmy, może niepotrzebne obiekty sportowe, czy muzyczne, czy coś, ale można powiedzieć, że jest, no, ten obrót gospodarczy pięknie tkwi. I teraz potrzebujemy trzeciej bajki. To jest właśnie wasza bajka. Słuchajcie, przecież można to wszystko zrobić tak. Wcale nie pracować więcej, tylko mniej, ale rozumniej. Wcale nie brać tych pieniędzy z Unii niepotrzebnych. Samemu je sobie wydrukować. Następnie dawać je ludziom i zadowoleni ludzie w poczuciu bezpieczeństwa, nie bojąc się, co przyniesie jutro, będą pracować w

0: Najmniej radośniej. Wie pan, to brzmi dla mnie no niewiele bardziej realistycznie, powiem oględnie, żeby pana nie obrazić, niż ta bajka z 91 roku, którą wtedy wierzyłem, przyznam. Teraz pan wierzy w swoją, no. Wymiana pokoleniowa.
1: Po pierwsze, nie do końca jest tak, że my mówimy, żeby nie brać pieniędzy. To znaczy, ostatecznie zwracamy uwagę na to, że tu są pewne zagrożenia, ale akurat opowiadamy się za tym, żeby absolutnie safe wziąć, więc to jest na dobrych warunkach, więc warto z tego skorzystać. Nawet byliśmy za tym, żeby połączyć ten safe z propozycją prezydencką, więc mielibyśmy po prostu także środki nie tylko na zbrojenia, ale na przykład na inne wydatki, które także decydują o naszym bezpieczeństwie, które nie dotyczą tylko armii, ale na przykład ochrony zdrowia czy spójności społecznej, więc to są rzeczy z naszej perspektywy równie ważne. Czy to jest bajka? No to jest pewnego rodzaju wizja rzeczywistości. I oczywiście ona...
0: No to mówię bajka.
1: No, nie ma w takim sensie każda opowieść o tym, jak świat wygląda, jak powinien wyglądać, jest pewnego rodzaju wizją rzeczywistości. No, nasza opiera się jednak nie na pewnych konkretnych faktach, więc w tym sensie nie jest oderwana od tego, jak rzeczywistość funkcjonuje. I nie jest tak, że my chcemy sobie po prostu, jakby absolutnie nie chcemy się odciąć od Europy, chcemy z nią współpracować. Absolutnie nie uważamy, że nie należy w ogóle pracować, tylko faktycznie my pracujemy po prostu za dużo. Wystarczy, że będziemy pracowali tyle, co Niemcy. To już będzie znacząco mniej i to będzie znacząco wydajniej.
0: Wie pan, kawa nie wyklucza herbaty. Możemy pracować więcej niż Niemcy i bardziej wydajnie niż Niemcy. Już za 200 lat śmiać się z niemieckiej biedy.
1: Ale wtedy nie będziemy specjalnie zdrowi i nasza długość życia oraz jakość będzie zdecydowanie niesatysfakcjonująca.
0: Mam takiego dobrego znajomego, który popadł w pewnym wieku jest częsty w pewne choroby sercowe, ale palił papierosy, wchodzi do lekarza i mówi, tak, na pewno pan mnie zapyta, czy palę papierosy. Lekarz, tak. A ja na to panu odpowiem. Jakość życia jest dla mnie ważniejsza niż jego długość. Mam nadzieję, że ta anegdota ma jakiś związek z tym, o czym mówiliśmy poprzednio, ale teraz jest moment, żeby za pomocą klasyka w naszej rubryce Słowo się rzekło zaatakować światowe i polskie lewactwo. I nie będzie to Włodzimierz Lenin, chociaż oczywiście przez chwilę taka pokusa mogła się pojawić w naszych umysłach. Tylko kto? Społeczeństwo, które przedkłada równość nad wolność, nie ma ani jednego, ani drugiego. Społeczeństwo, które przekłada wolność nad równość, będzie się szczyciło jednym i drugim. Wie pan, kto to powiedział? Nie jest tak cytat super znany, nie jest tak, że wszyscy musimy go znać.
1: Nie wiem.
0: Milton Friedman. No, czyli papież strony tej liberalnej, wolnościowej. No i nie mówi z całej prawdy Milton Friedman w tym kawałeczku.
1: Znaczy nie mówi całej na pewno prawdy. Nie jest tak, że nie mówi w ogóle prawdy. Problem polega na tym, jak rozumie wolność. Jeżeli wolność rozumie, a Milton Friedman rozumie wolność dość wąsko, jako właśnie brak ograniczeń, brak przymusu zewnętrznego, nie biorąc pod uwagę realnych możliwości działania, no to faktycznie taka wolność z mojej perspektywy jest akurat mało istotna. Natomiast jeżeli wolność potraktujemy na serio, potraktujemy jako pewną niezależność ekonomiczną, ale która zależy od tego, że na przykład mamy dochód podstawowy, o którym mówiliśmy na początku tej rozmowy, czyli jesteśmy niezależni od kogoś w gospodarstwie domowym, od urzędnika, który będzie decydował, czy mi się należy jakieś świadczenie, czy nie, czy też od jedynego na przykład w mojej miejscowości zatrudniającego, to już jest wolność, która ma pewne materialne podstawy i o taką wolność zdecydowanie warto walczyć. To jest wolność do tego, żeby na przykład

jakoś w gospodarstwie domowym, od urzędnika, który będzie decydował, czy mi się należy jakieś świadczenie, czy nie, czy też od jedynego na przykład w mojej miejscowości zatrudniającego, no to to już jest wolność, która ma pewne materialne podstawy i o taką wolność zdecydowanie warto walczyć. To jest wolność do tego, żeby na przykład

0: unijne i zreformować poważnie system podatkowy, był całkiem sensowny. To znaczy, on faktycznie zmieniał polski system podatkowy na idący w kierunku zdecydowanie bardziej sprawiedliwego, takiego, w którym ci, którym wiedzie się lepiej, są bardziej obciążeni niż ci, którym wiedzie się gorzej, co miałoby sens nie tylko z perspektywy sprawiedliwości, to jest jedno, tu się możemy nie zgadzać, to jest kwestia wartości, ale także z perspektywy efektywności gospodarki, no bo im bardziej my przenosimy te środki do tych, którzy zarabiają mniej, tym te środki wracają na rynek. A jak zostają tych najbogatszych, no to tak naprawdę oni to albo ładują w nieruchomości, przez to te ceny windują horrendalnie, albo oszczędzają i tak naprawdę my tak z tego nic nie mamy.
1: A może ja źle słyszę, to proszę mnie poprawić, ale moje wyczulone ucho muzyczne, tu żartowałem, że muzyczne, taką melodię słyszy. Liberał to ktoś, kto gnębi takich zwykłych ludzi, jak pan, panie redaktorze, a idzie ręka w rękę z najbogatszymi.
0: Trochę tak, że liberał to jest na pewno ktoś, kto myśli z perspektywy jednostki, a nie wspólnoty. To znaczy, dlatego nie jest ważna wspólnota, kwestie sprawiedliwości społecznej, kwestie spójności społecznej. Są istotne indywidualne korzyści. No i tu Donald Tusk myśli z perspektywy indywidualistycznej. I jakby to nie jest w stanie moim zdaniem z tego wyjść. Więc ostatecznie to się kończy tym, że jeżeli dajemy jednostce jak najwięcej bez przejmowania się innymi, no to niestety to się kończy tym, że silni wygrywają więcej.
1: No i mamy chyba taki liberalny zwrot w polityce Donalda Tuska wobec środowisk LGBT.
2: Ci ludzie żyją wokół nas, obok nas, wśród nas i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności, na miłość, tak jak każdy inny człowiek. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
1: Zwracam uwagę na te słowa szybkie i konieczne, tak, bo do tej pory one były konieczne. I tyle. Konieczne i nigdy nie wprowadzane i przypadek nie sądzę.
0: Znaczy, one miały być szybkie już. O ile dobrze pamiętam, to od 15 lat Donald Tusk mówi o tym, że trzeba. Już zaraz będzie wprowadzona i na pewno, a już tylko wygramy na najbliższe wybory, bo te najbliższe wybory są najważniejszymi wyborami w historii III RP albo w ogóle w historii Polski.
1: Polski,
0: to już
1: Polski.
0: Wtedy na pewno wprowadzimy, no ale potem jakoś po wyborach okazuje się, że to nie jest jakoś specjalnie ważne. Teraz okazuje się, że wraca temat w połowie kadencji, więc jednak trzeba być może...
1: W takiej większej połowie. A nie sądzi pan, że... Bo ja być może cynicznie to oceniam, ale że to jest po prostu jeszcze jedna piłka wrzucona PiS-owi i o dziwo Konfederacji, która jest tak wolnościowa, że ma bardzo tradycyjny pogląd na to, kto powinien z kim i na jakich warunkach stanowić parę, żeby się te siły polityczne gotowały wokół tych piłeczek rzucanych i wtedy, wie pan, rzeczywiście odciąga się uwagę od takich błędów rządu. Można powiedzieć, każdy rząd popełnia błędy, ale po to jest opozycja, żeby na tych błędach wejść sobie do władzy, prawda? A Tusk od czasu do czasu myk, nie, jeszcze ten Ziobro był tam po drodze, to cudownie, można dużo mówić o Ziobro, a mało mówić o, powiedzmy, wczoraj czy przedwczoraj uczestniczyłem w takiej rozmowie o ministrach rządu Tuska, który stanowi obciążenie dla rządu. I to było więcej niż połowa, nie? No ale nie mówimy o tym. Mówimy o tym, o czym mówi Donald Tusk. No,
0: tak, więc rząd jest obciążeniem dla Polski, jak się okazuje, skoro tylu ministrów jest obciążeniem dla rządu. No to jest, znaczy, zgodziłbym się, gdyby nie to, że to jest też trochę taka narracja, która mówi o tym, że te tematy zawsze są tematami zastępczymi. No nie są, ale niestety przez polityków są tak często traktowane. To jest też oczywiście trochę wygodne. Ja się zgadzam z tym, że tutaj Konfederacja próbuje rozgrywać, bo także w elektoracie tych partii prawicowych, jeżeli chodzi o ten temat, jest spora część wyborców, którzy uważają, że to jednak tutaj państwo nie powinno się różnicować czy wtrącać. Część wyborców Konfederacji zdecydowanie ma tutaj akurat dość liberalny pogląd. Natomiast no, problem jest taki, że...
1: Ja bym powiedział, wielu ma liberalno-konserwatywny, czy konserwatywno-liberalny. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, jestem tak za tym, żeby mieć żonę i dzieci. Dość często w praktyce wiemy, że to nie jest ta pierwsza żona i te dzieci bywają też z patchworkowych związków, ale przynajmniej deklaratywnie. Natomiast potem jest ta część liberalna, no, ale jak chcesz koniecznie z chłopem, to mieszkaj z chłopem, prawda? I że to, ja to często słyszę u ludzi o bardzo różnych zresztą politycznych wyborach, prawda? Jest w Polsce trochę taka tradycja, a to republikanizmu, a to chłopskiej zagrody, że gdzieś tam za płotem to już jest moja działka, prawda? I się tutaj nie wtrącaj. Więc skąd w tej prawicy takie przekonanie, że można dużo ugrać na tym, że, no, bo tam pewnie będzie rozdzieranie szat teraz, prawda? Oto Berlin narzuca nam małżeństwa homoseksualne, jutro będzie adopcja dzieci przez parę

0: homoseksualny, a pojutrze przyjdą po ciebie, bo masz żonę i tego ci już system Tuska Berlina nie daruje. No to na pewno się wydarzy, prawda?
1: Bo to jest też dość łatwe, to znaczy to jest takie granie na takich dość podstawowych strachach i wskazywaniu właśnie wrogów nie tam, gdzie oni są, bo ci wrogowie się też nie obronią, to znaczy środowisko broniące praw osób LGBT nie jest na tyle silne, żeby się w stanie było przeciwstawić tak naprawdę tej dość zmasowanej wtedy już na gące.
0: Może to był błąd tych środowisk, że trzyma z partią razem albo innymi środowiskami bardzo radykalnymi. Przez to jest taka zbitka. Kto jest radykałem, ten jest radykałem. A w końcu też cała masa, jak obaj dobrze wiemy, ludzi mających partnerów tej samej płci, to nie są radykałowie w żadnym mierze.
1: Absolutnie
0: chcą,
1: nie. Ja
0: chodzi,
1: nie
0: chodzą do pracy, chcą mieć oszczędności, stabilną gospodarkę.
1: Bo wiem, że oczywiście my nie jesteśmy radykałami, my jesteśmy dość rozsądną
0: europejską. Jak ja mogłem tak powiedzieć?
1: W żadnym wypadku. Natomiast no jest też faktem, że oczywiście osoby LGBT, czy też sojusznicy osób LGBT, no, mają różne poglądy polityczne na inne sprawy, więc w tym sensie też nie przyklejają się w żaden sposób do partii Razem. Faktycznie partia Razem prawdopodobnie bardziej konsekwentnie broni ich praw, ale to nie znaczy, że te osoby potem głosują na partię Razem, bo głosują na bardzo różne partie.
0: I w naszej rubryczce taki trochę pożegnalny, kto by pomyślał Kraków? A to w takiej oto scenerii będzie w tym roku parada równości w Krakowie, w przeddzień referendum krakowskiego. No i wydaje mi się, że jednak kto by pomyślał, że tak się to wydarzy, w paradzie równości nie pójdzie prezydent Miszalski, czy ten prezydent, który może zostanie odwołany na zajutrz. Chodzi o to, że jego poprzednik, żaden tam, wie pan, wielki lewak, prawda, chodził na te parady i to w Krakowie, co ma takie wyobrażenie, że Kraków to miasto arcybiskupów, a no proszę bardzo, chodził na te parady, nawet nie było z tego powodu wielkiej imby, szczerze powiedziawszy. Chyba będzie imba z tego, że ten nie pójdzie. Myśli pan, że dobrze robi?
1: Myślę, że nie, jeżeli tak nie chciał iść, ale oczywiście tego nie sprawdzimy, no to jest jakby...
0: Ale ostentacyjnie wspierał na razie LGBT.
1: Ale no właśnie, wydaje się,
0: to jest
1: że
0: takie dziwne.
1: To wygląda to na rzeczywiście unik, biorąc pod uwagę, że istotna część środowisk, które chcą jego odwołania, no to są też środowiska powiązane chociażby z Konfederacją, więc od tamtej strony chce jakby, rozumiem, uniknąć ataku od tej strony, ale to moim zdaniem niewiele tu wskóra, to niewiele zmieni, więc...
0: Eliza Olczyk, która pisała niedawno o Miszalskim we Wproście, mówi o licznych zarzutach. Właśnie z tego powodu, że nie pójdzie na paradę, że ma gumowy kręgosłup. Bo gorzej mieć gumowy kręgosłup, niż mieć złe poglądy, prawda? To myśl dla głosującego. No to myślę sobie, kurka, już jaki by nie był, ale niech nie będzie miękiszonem.
1: Tak, tak. No myślę, że jednych wyborców i tak już nie byłby w stanie przekonać, a teraz być może demobilizuje jeszcze część takich, co mogłoby pójść, na przykład zagłosować za jego obroną, albo nie pójść i grać na to, że referendum będzie nieważne. Także wydaje mi się, że taktycznie jest to dość zły krok, ale też no, oczywiście wydaje mi się niesłuszny po prostu.
0: No obaj teraz pójdziemy do pracy, bo wciąż nie ma jednak pieniędzy spadających nam z nieba. Dlaczego? Chciałem postawić to pytanie.
1: I tak byśmy wtedy poszli, tylko być może do lepszej.
0: Krótko mówiąc, kto ukradł mój podstawowy dochód gwarantowany bezpieczeństwa socjalnego i narodowego? No z tym pytaniem zostaniemy. Może się ono na przykład jutro albo pojutrze jakoś pięknie rozstrzygnie. Do zobaczenia. Dziękujemy.

Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. To już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Maziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła.